0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać po całym intensywnym tygodniu delikatne weekendowe wytchnienie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Kłaniam się nisko. Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Rozpoczniemy od retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania z Justyną Rudzką. Co działo się? Taka mała przypominajka.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
8: 20 nowych autobusów elektrycznych dla Kielc. Miasto ogłosiło przetarg. Ewa Pasierbiewicz.
9: Będą klimatyzowane, wyposażone w monitoring, porty USB, biletomaty z płatnością zbliżeniową oraz rozwiązania ułatwiające podróż osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi i seniorom.
8: Zakup autobusów wraz z ładowarkami o wartości ponad 58 milionów złotych wesprą fundusze europejskie dla Polski Wschodniej. Nowe pojazdy planowo trafią do Kielc w ciągu 18 miesięcy. Rada Miejska w Jędrzejowie chce utworzyć spółdzielnię energetyczną z udziałem gminy. Na tym etapie nie oznacza to jeszcze jej powstania. Samorząd chce najpierw sprawdzić, czy takie rozwiązanie będzie uzasadnione pod względem prawnym, technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Ponad 9 milionów złotych dofinansowania otrzyma gmina Pińczów na zagospodarowanie terenów nad Nidą. Dzięki środkom m.in. powstanie miejska plaża, pływający pomost, boisko do sportów plażowych oraz infrastruktura dla kajakarzy, rowerzystów i kamperów.
6: Wtorek.
8: Akt oskarżenia wobec obywatela Ukrainy, który próbował wnieść amunicję na tereny targu w Kielce, skierowała do sądu prokuratura rejonowa Kielce Zachód. Do incydentu doszło podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Dziś i jutro kierowcy w Kielcach muszą się liczyć z utrudnieniami na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Wspólną. Powodem jest naprawa awarii kanalizacji sanitarnej prowadzona przez wodociągi kieleckie. Nida może zostać cudem Polski 2026. Jedna z najpiękniejszych rzek naszego regionu reprezentuje Świętokrzyskie w plebiscycie National Geographic Traveler. Ewa Pasierbiewicz.
9: Nida to serce Ponidzia. Miejsce idealne na kajaki, rowerowe wyprawy, spacery i prawdziwy odpoczynek blisko natury. To właśnie tutaj można odkrywać wyjątkowe krajobrazy nadnidziańskich parków, czy ruszyć w podróż z Jędrzejowa kultową kolejką wąskotorową Ciuchcia Ponidzie.
8: Głos można oddać raz dziennie aż do 13 października.
6: Środa.
8: Kolejna inwestycja drogowa w powiecie jędrzejowskim zakończona. Odebrano przebudowaną drogę powiatową Rożnica Sędziszów-Tarnawa na odcinku ulicy Polnej w Sędziszowie. Wartość prac sięga prawie 700 tysięcy złotych. Do piątku z kolei kierowców czekają zmiany organizacji ruchu na Krajowej 73 między Bilczą a Piaseczną Górką. Roboty obejmą okolice kilku skrzyżowań. Droga ma być przejezdna, jednak możliwe są zwężenia i czasowe ograniczenia skrętów. Remont polega m.in. na wymianie wierzchniej warstwy nawierzchni na krótkich fragmentach trasy.
6: Czwartek.
8: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach otworzył oferty w przetargu na remont odcinków ulicy Radomskiej i Tarnowskiej. Zwycięzcę postępowania poznamy w drugiej połowie października, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
10: Wybrany wykonawca będzie miał 45 dni na realizację wszystkich tych prac od momentu podpisania umowy.
8: Na realizację obu inwestycji miasto Kielce pozyskało blisko 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy przeznaczonej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj prace dopiero ruszą, za to w powiecie jędrzejowskim kolejna ważna inwestycja drogowa została zakończona. Odebrany został przebudowany kilometrowy fragment drogi powiatowej Jędrzejów-Sopków na odcinku Mokrsko-Dolne-Sopków.
6: Piątek.
8: Po ostatnich atakach na Mazowszu, także w regionie świętokrzyskim, podjęto kroki zwiększające bezpieczeństwo dzieci w szkołach. W placówkach i w ich otoczeniu pojawiły pojawili się policjanci, którzy podkreślają, że to działania prewencyjne. Co najmniej 9 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego odebrało ostatnio telefony od oszustów, którzy próbowali wyłudzić od nich pieniądze metodą na wypadek. Na szczęście nikt nie dał się nabrać. Rozmówcy zachowali czujność, zweryfikowali przekazywane informacje i nie przekazali oszustom żadnych pieniędzy.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To była Justyna Rudzka. Dziękujemy bardzo. A tymczasem my przechodzimy do ciągu dalszego naszego weekendowego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Zajmiemy się bardzo, bardzo ważnymi sprawami, które miały miejsce w minionym tygodniu. Otóż wojewoda świętokrzyski na początku tego tygodnia wspólnie z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz poinformowali o bonie senioralnym. To nowa rządowa forma wsparcia dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Do naszego województwa trafi blisko 8 milionów złotych na realizację tego właśnie programu i to jeszcze w tym roku.
0: Na podstawie ustawy z czerwca tego roku o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Tydzień temu, w ubiegłym tygodniu zostało wydane rozporządzenie o bonie senioralnym. Wszystkie te akty prawne są oczywiście autorstwa pani minister Marzeny Okły-Drewnowicz. Bon senioralny jest to długo oczekiwana forma pomocy osobom, seniorom. Ci, którzy do tej pory nie otrzymywali tej pomocy społecznej żadnej. Będzie realizowany ten bon przez nasze samorządy, czyli przez gminy. Gmina będzie realizować to przez jednostki organizacyjne, takie jak ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych i również będzie mogła zlecić to organizacjom pozarządowym i tu między innymi nawet kołom gospodyń wiejskich. W naszym województwie przystąpiło bardzo dużo samorządów, bo to jest 56 gmin i kwota jest niebagatelna, bo to jest 7 milionów 800 zł do wydania jeszcze w tym kwartale. Proponujemy, czy spodziewamy się objąć tą kwotą około 1300 seniorów w naszym województwie. Ja dziękuję pani minister za te akty prawne, za tą pomoc tym seniorom w imieniu seniorów, również i gmin, bo to jest ich zadanie, takie będą realizowani, odpowiadając na potrzeby społeczne. I poproszę o więcej szczegółów panią minister.
11: Dziękuję. Bardzo dziękuję panie wojewodo. Szanowni państwo, rzeczywiście tak jak pan wojewoda powiedział, w ubiegłym tygodniu wszedł w życie bon senioralny w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów. My jesteśmy krajem bardzo mocno i szybko starzejącym się. Jednak najstarszym regionem jest właśnie region świętokrzyski. I ja dzisiaj, dlatego jestem tutaj, w swoim regionie, w regionie świętokrzyskim, bo po pierwsze jest to najstarszy region, a więc jest to swego rodzaju symboliczny region, ale po drugie chcę też bardzo podziękować i bardzo mocno podkreślić, że właśnie region świętokrzyski złożył zapotrzebowanie na tak naprawdę największą liczbę środków w przeliczeniu na przykład na mieszkańców swojego regionu. Dla porównania, znaczy województwa, które są porównywalne pod względem mieszkańców, pod względem liczby mieszkańców, złożyły na kwotę 1 000 000, niecałe 2 000 000, czy nawet 800 tysięcy. A region świętokrzyski, uwaga, na prawie 8 milionów złotych. 8 milionów złotych i to tylko na ten czwarty kwartał tego roku. Także to są naprawdę bardzo duże środki w przeliczeniu choćby właśnie na liczbę mieszkańców tych starszych, potrzebujących wsparcia. Dla porównania, szanowni państwo, do tej pory mieliśmy możliwość, czy też gminy miały możliwość sięgania po środki na organizację opieki, czy też na dofinansowanie organizacji opieki dla swoich mieszkańców, miały możliwość sięgania do takiego programu resortowego Opieka 75+. Dla porównania, gdybyśmy przeliczyli środki z tego roku na przykład tylko czwarty kwartał, czy w ogóle na kwartały, to byłaby to kwota ponad, czy też około 850 tysięcy złotych. A tutaj na jeden kwartał mamy tak naprawdę około 10 razy więcej. Więc wierzę w to, że to będzie naprawdę takie koło zamachowe, monsenioralny, dla rozwoju rynku usług opiekuńczych. I mówię o tym bardzo tak konkretnie, ponieważ liczba osób starzejących się w stosunku do liczby ubywających rąk do pracy jest naprawdę duża. Stąd potrzebujemy jak najwięcej form wsparcia w miejscu zamieszkania osoby starszej potrzebującej już opieki. Szanowni Państwo, w ogóle jeśli chodzi o cały program rządowy bonsenioralny, o jego ten pierwszy krok, czyli ten czwarty kwartał tego roku, to co jest istotne, aż prawie niemal 50% gmin w Polsce, które w ogóle nie świadczyły usług opiekuńczych albo świadczyły je dla nie więcej niż 10 osób, złożyły zapotrzebowanie na środki i te środki otrzymają, ponieważ one są zabezpieczone w budżecie państwa. To po pierwsze. Po drugie, my szacowaliśmy, że rocznie tym wsparciem obejmiemy do 20 tysięcy osób. Tylko, szanowni Państwo, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ten kwartał, na ten czwarty kwartał tego roku, to już wiemy, że obejmiemy ponad 18 tysięcy seniorów w całym kraju. A więc naprawdę jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, bo to naprawdę jest dobry początek. Dla kogo jest bon senioralny? Dla osoby starszej po 65 roku życia, która już nie jest w stanie sama poradzić sobie z zaspokojeniem swoich codziennych czynności życiowych. A więc dla takich osób, które w swojej gminie nie mają możliwości wsparcia, bo na przykład gmina nie świadczy usług opiekuńczych albo liczba usług opiekuńczych jest tak mała, że nie jest w stanie gmina zaoferować takiej opieki kolejnemu mieszkańcowi swojej gminy. A więc to jest dla osób, które na przykład potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych, takich jak pomoc przy myciu, przy ubieraniu się, przy czesaniu, ale również wsparcie na przykład w umówieniu, czy też w ogóle umówienie wizyty u lekarza, czy też umożliwienie kontaktu z otoczeniem. To taka ludzka codzienność, która powinna mieć miejsce we własnym domu. Kolejna kwestia. A więc po 65 roku życia dla osób, które potrzebują wsparcia w zaspokojeniu tych codziennych, podstawowych czynności życiowych. Następnie dla osób, których dochód nie przekracza kwoty 3410 zł. A więc mówimy o dochodzie, który jest uprawniający do tego świadczenia, który jest trzykrotnie większy niż dochód uprawniający do świadczenia w ramach pomocy społecznej. Tak, szanowni Państwo, bo my tym świadczeniem, tą usługą wsparcia wychodzimy poza pomoc społeczną. Dlatego, tak jak pan wojewoda powiedział, ją oczywiście mogą świadczyć też i organizacje pozarządowe, i podmioty ekonomii społecznej, takie jak na przykład koła gospodyń wiejskich. Oczywiście gmina też może zatrudnić sobie opiekunki, czy też opiekunów, w zależności od tego, kto jakie ma potrzeby i możliwości. Kolejna kwestia, która jest bardzo ważna. Po raz pierwszy w historii do tej usługi wsparcia, do organizacji, do zatrudnienia tego opiekuna gmina nie będzie musiała zapłacić, dopłacić, bo jest to zadanie zlecone. Choć generalnie usługi opiekuńcze to zadania własne gmin o charakterze obligatoryjnym, obowiązkowym, to jednak skoro przez tyle lat w aż 45% mamy gminy w Polsce, które albo tych usług nie świadczą, albo na niewielką skalę świadczą, to trzeba było wprowadzić takie narzędzie interwencji, które pomoże seniorom, bo ten bon senioralny jest dla seniorów. Czasami słyszę, to nie są pieniądze do ręki. My byśmy potrzebowali pieniędzy do ręki i sami sobie poradzimy. Szanowni Państwo, brakuje rąk do pracy i najprościej sobie powiedzieć, macie i radźcie sobie. Trudniej jest zorganizować usługę i ją dostarczyć. I tu chodzi o to, żeby z tych pieniędzy, z tego zatrudnienia tej jednej osoby mogło skorzystać więcej osób starszych. dwóch, trzech mieszkańców, żeby gmina mogła przeszkolić w zakresie pierwszej pomocy, zatrudnić taką osobę i ta osoba, żeby mogła takie usługi dostarczyć.
7: O bonie senioralnym przed momentem na antenie wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, jak również sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marzena Okła-Drewnowicz.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: A co przyniósł nam jeszcze ten miniony tydzień? No między innymi obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności. A jak wiadomo, Świętokrzyskie jest bardzo georóżnorodne, do tego stopnia, że możemy pochwalić się także pięknym Geoparkiem Świętokrzyskim. I właśnie o Świętokrzyskim Geoparku będziemy mówić, przypominając sobie także to, że w minionym tygodniu odbyła się trzecia ogólnopolska konferencja popularno-naukowa Surowcy mineralne w służbie człowieka. Geologia, górnictwo, geoedukacja. Wszystko związane ze Świętokrzyskim Geoparkiem. Wszystko odbywające się także w naszym województwie. W związku z tym przenosimy się właśnie do Świętokrzyskiego Geoparku, o którym troszeczkę porozmawiamy, o jego historii. Opowie nam Michał Poros.
6: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
7: Czy myślicie, że Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka oraz Piekoszów mają ze sobą coś wspólnego? No oczywiście oprócz tej bliskości geograficznej i położenia właściwie tuż obok siebie, no jest jedna rzecz, która spaja i scala te właśnie miejscowości w województwie świętokrzyskim. I dziś powiemy sobie właśnie o tym, co to takiego jest. Zapraszam, Michał Pustuła.
6: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
7: Być może ktoś z was słyszał o Geoparku Świętokrzyskim, ale czy wiecie, co to jest Świętokrzyski Geopark i dlaczego należy do sieci geoparków UNESCO? Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Z nami jest Michał Poros właśnie z Geoparku Świętokrzyskiego. Witam na antenie, panie Michale.
12: Witam serdecznie.
7: Panie Michale, zacznijmy może od tego, co to jest Świętokrzyski Geopark?
12: Geopark Świętokrzyski jest to stowarzyszenie pięciu gmin. Obszar, który obejmuje pięć gmin, ma wreszcie 526 km2. Są to gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Właśnie ten obszar o wyjątkowym dziedzictwie geologicznym, od kwietnia 2021 roku ma status Światowego Geoparku UNESCO. Można dodać w uzupełnieniu tych informacji, że geopark jest pewnego rodzaju też produktem turystycznym, można go nazwać, i pewnego rodzaju też marką, turystyczną marką terytorialną, która właśnie wspomniany obszar obejmuje. W związku z powyższym też istotnym elementem geoparku jest promowanie głównie dziedzictwa geologicznego, ale również pozostałych elementów, które z tą geologią się wiążą, czyli przyrody, mam na myśli oczywiście przyrodę ożywioną, dziedzictwo kulturowe i wszelkiego rodzaju aktywności społeczności lokalnej też w pewnym sensie powiązane z dziedzictwem geologicznym. Więc mamy tutaj wiele wątków, które wspinają się w jedną całość. Zazwyczaj osoby, które słyszą hasło geopark, wiążą to tylko z geologią, ale to nie jest do końca tak. Ta geologia oczywiście jest tym elementem wiodącym, natomiast w ramach geoparku promujemy również wątki jakby pokrewne, tak? Związane właśnie z historią, z dziedzictwem kulturowym, z kulinariami, z szeroko pojętą turystyką, edukacją, również przyrodą ożywioną. Także mamy tutaj bardzo rozległą tematykę, ale generalnie właśnie tym wątkiem spajającym to wszystko, tym fundamentem jest geologia. Są wyjątkowe skały i minerały skamiałości, które występują na tym terenie.
7: No właśnie te trzy elementy, czyli dziedzictwo geologiczne, dziedzictwo kulturowe oraz dziedzictwo przyrodnicze, tak jak pan powiedział, i ja od tego zacząłem to są te trzy filary, na których spoczywa Geopark Świętokrzyski. Proszę powiedzieć w takim razie, jak to jest z tym naszym dziedzictwem geologicznym w województwie świętokrzyskim? Czy my naprawdę jesteśmy tak wyjątkowi? Dlaczego akurat Geopark Świętokrzyski ma prawo bytu? No i przede wszystkim, dlaczego ten nasz geopark jest wpisany na listę geoparków UNESCO?
12: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że geologia, budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa w tym sensie, że jest to jeden z nielicznych rejonów Europy, w którym na powierzchni mamy widoczne skały osadowe, to jest ważne, że osadowe i to rozszerzymy ten wątek, skały osadowe reprezentujące wszystkie okresy dnia Ziemi, począwszy od Kambru, czyli najstarszego, pierwszego okresu ery paleozoicznej, począwszy, a skończywszy na współczesnych osadach, szeroko pojętym czwartorzęcie, tak? Mówiąc prościej, takim językiem zrozumiałym, ponad 500 milionów lat historii, reprezentowanej przez wybrane skały, tak, konkretnych tych poszczególnych okresów geologicznych, które są widoczne na powierzchni, których możemy dotknąć, możemy je obejrzeć. Zostały one badane, opisane. Na podstawie tych badań i opisów wyłania nam się niezwykła historia, a w zasadzie historie z poszczególnych rozdziałów, czyli okresów dzieł Ziemi od ponad 500 milionów lat do współczesności. W związku z powyższym ten obszar, ten stosunkowo niewielki fragment, tak, Europy, Polski, jest przez geologów od wielu, wielu lat wyjątkowo mocno ceniony, bardzo intensywnie badany i pomimo tych wielu lat już badań, co chwilę odkrywa się coś nowego. Uzupełnia się tą wiedzę o ten kolejny przysłowiowy kamyczek, który dokłada do naszej geoskarbnicy kolejne elementy. No chociażby znalezisko, prawda, najstarszych na świecie śladów czworonogów, prawda, czy znalezisko jednych z najstarszych na świecie tropów protodinozaurów, czy zapis kopalny Raf przed 380 milionów lat. To są tylko takie wybrane ciekawostki związane z tym regionem, regionem świętokrzyskim. No i na tym tle mamy właśnie Geopark Świętokrzyski, obszar objęty granicami wspomnianych 5 gmin, który, można powiedzieć, prezentuje tą wyjątkowość. No bo nawet jeżeli sobie wyciągniemy ten fragment Gór Świętokrzyskich stosunkowo niewielki, to 526 km kwadratowych, o których wcześniej wspomniałem, bo nawet na takim niewielkim terenie ta georóżnorodność, jak to ładnie nazywamy, ona się zaznacza. Więc mamy tą różnorodność skał osadowych, mamy tą skalną księgę dziejów Ziemi, która objawia się tym, że mamy widoczne skały reprezentujące właśnie te różne okresy geologiczne, a to, co wspomniałem wcześniej, czyli to, że to są skały osadowe, jest o tyle istotne, że to właśnie ta grupa skał jakby ma, czy posiada pewne cechy związane z tym, że zachowały się w nich kamieniołości, zachowały się struktury różnego rodzaju dokumentujące dawne warunki środowiskowe czy zmiany klimatu, więc porównanie do tej skalnej księgi jest tu jak najbardziej słuszne, tak? Możemy dosłownie czytać w tych skałach historie, które rozegrały się przed milionami lat. No więc tu różnorodność skał reprezentujących właśnie różne okresy geologiczne, skał osadowych reprezentujących różne okresy geologiczne, to jest ten wątek przewodny. To jest to, czym rzeczywiście chwalimy się. To jest cecha, którą też eksponowaliśmy w związku z aplikowaniem do sieci Światowych Geoparków UNESCO, jako ta cecha, można powiedzieć, przewodnia, wyróżniająca ten obszar, ten teren na tle obszarów otaczających. To jest jeden element tej geologicznej, geoparkowej układanki. Ale oczywiście mamy kolejne elementy, które możemy określić mianem geoidentyfikatorów. Czyli w tej całej różnorodności albo georóżnorodności mamy pewne wiodące, dominujące elementy, które możemy wyeksponować i które są widoczne w terenie. W przypadku Geoparku Świętokrzyskiego najważniejszym takim elementem jest występowanie skał liczących sobie ponad 360 milionów lat, skał związanych z okresem dewonu, które no, w większości stanowią kapienie dolomity, czyli pamiątki dawnego tropikalnego morza.
7: No wyobrażacie sobie, że tu, gdzie teraz my chodzimy, naprawdę dawno, dawno temu było po prostu morze i to podobno wyjątkowo ciepłe. Tyle w tym temacie na dziś. My przechodzimy do kolejnego.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: A teraz powiemy sobie o samochodach, moi drodzy, ponieważ zbliża się Transexpo 2026, gdzie będziemy mogli zobaczyć najnowsze autobusy, technologie. Ponownie spotkają się z historią komunikacji miejskiej. Organizowana przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej szósta wystawa zabytkowych autobusów pokaże pojazdy z różnych okresów rozwoju transportu publicznego. I dlatego w ramach ciekawostki o tym powiemy, bowiem w Kielcach pojawią się autobusy z Warszawy, Krakowa, Poznania i Rzeszowa. No i oprócz tych nowinek, które właściwie już prawie lewitują i wożą pasażerów, prześcigają się producenci w wymyślaniu coraz to ciekawszych tak naprawdę udogodnień dla nas jako pasażerów. No ale to również będzie możliwość obejrzenia tego, jak to kiedyś bywało, czym się kiedyś jeździło i przede wszystkim jak się kiedyś jeździło, bo będzie na przykład, wyobraźcie sobie, przedwojenna perełka tej właśnie wystawy podczas Transexpo, czyli Chevrolet z 1938 roku, czyli przedwojenna perełeczka. To jeden z najcenniejszych eksponatów, jeden również z najstarszych zabytków we flocie miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Autobusy tego typu pojawiły się na stołecznych ulicach pod koniec lat 30. Były niewielkie i zwrotne, dzięki czemu wykorzystywano je m.in. na wąskich ulicach Śródmieścia, a w latach 1937-1939 do Warszawy dostarczono 60 takich pojazdów. Ten prezentowany na wystawie pochodzi z 1938 roku. A oczywiście jest lekko odbudowany, ponieważ ta odbudowa była możliwa dzięki odnalezieniu kompletnego przedwojennego podwozia wraz z układem jezdnym i napędowym. No ale co jeszcze będzie można zobaczyć? No między innymi Sana H100B, ponieważ to także jest ciekawa historia, bo wyobraźcie sobie, że teraz jest autobusem, ale jeszcze parę lat temu służył jako altana na działce i w tej roli przetrwał do 2015 roku, mimo tego, że sam pochodzi z 1973 roku. Będzie również na wystawie Scania, która kiedyś była ruchomym kinem. Będzie Jelcz M11, Jelcz PR110U z Rzeszowa. Będzie Ikarus, no i będzie również gratka dla wielbicieli kulinariów, czyli po prostu kultowy ogórek. Jako autobus rezerwowy przygotowany został właśnie Jelcz MEX 272 z 1972 roku, czyli po prostu taki legendarny czerwony ogórek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych autobusów w historii polskiej komunikacji miejskiej. Po zakończeniu regularnej służby prezentowany egzemplarz pracował jako pojazd techniczny przy utrzymaniu infrastruktury tramwajowej w Warszawie. Po dwuletniej odbudowie w 2025 roku, czyli w zeszłym roku, dołączył do floty zabytkowych pojazdów warszawskich linii turystycznych. A sama wystawa zabytkowych autobusów, ta szósta wystawa zabytkowych autobusów, będzie również okazją, by w jednym miejscu prześledzić kilka dekad komunikacji miejskiej. Od tego przedwojennego Chevroleta, o którym zacząłem mówić, przez konstrukcję doskonale jeszcze przez nas, myślę, że pamiętane z polskich ulic, aż po pierwsze niskopodłogowe autobusy wyprzedzające swoją epokę. Wystawa organizowana jest przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Jak już powiedziałem, odbędzie się od 14 do 16 października w Expo Kielce. Jeżeli macie ochotę na podróż i to w pełni sentymentalną, to koniecznie musicie się tam wybrać. Ale to spokojnie, dopiero za jakiś czas. Jak na razie zachęcam jednak do tego, żeby po prostu zostać z nami na 93,2 FM.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
7: A tym razem zaczniemy sobie od podsumowania wydarzeń sportowych minionego tygodnia.
13: Aktywnie w świętokrzyskiem.
7: Co tam w świecie sportu działo się w minionym tygodniu? Proszę bardzo, kilka sytuacji na pewno było takich, które przyniosło całkiem sporo emocji. Zaczniemy sobie od piłki ręcznej i o paniach powiemy. Gabriela Miśkiewicz z Korony Handball Kielce znalazła się w siódemce czwartej kolejki Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. 23-letnia obrotowa była wyróżniającą się zawodniczką wygranego przez nasze 35-26 meczu z Handball AZS AWF. Mecz odbywał się w Warszawie. Jak mogliśmy dowiedzieć się od trenera po meczu, który powiedział tak: jej dobra postawa w defensywie umożliwiła koroneczkom szybkie dochodzenie do kontrataku. Sama zdobyła 6 bramek i wraz z Julią Grzesistą, która zakończyła spotkanie z takim samym dorobkiem, były najskuteczniejszymi szczypiornistkami zespołu. To kolejne wyróżnienie dla piłkarki kieleckiego klubu w tym sezonie. Wcześniej w siódemkach poszczególnych kolejek znalazły się Nina Smelcerz w drugiej i w trzeciej, Paulina Podsiadło w pierwszej oraz Dominika Janczarek w trzeciej. Gratulujemy i oczywiście liczymy na kolejne sukcesy. Było o paniach, to musi być także o panach, ponieważ nasi szczypiorniści, nasi, czyli Industria Kielce, grali w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Niestety przegrali. Mecz odbywał się w hali Legionów w Kielcach, a przeciwnikiem była drużyna SC Magdeburg. Mecz zakończył się wynikiem 30-35. Najwięcej bramek dla naszych zdobyli Alex Wlach 8 i Julen Boss 6. W niemieckim zespole najskuteczniejsi byli Gisli Christiansson i Omar Magnusson. Obaj rzucili po 11 bramek. To była pierwsza porażka Kielczan w tym sezonie, a dla gości trzecie zwycięstwo z rzędu. SC Magdeburg z kompletem punktów prowadzi w grupie F. Industria ma 4 punkty i jest obecnie druga. Mimo porażki różnicą 5 bramek trener mistrzów Polski, czyli Krzysztof Lijewski, chwalił podopiecznych za postawę i ogromną determinację. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, no to nasi muszą o tej porażce szybciutko zapomnieć, przeanalizować mecz i wyciągnąć wnioski, bo za tydzień rewanż. Spotkanie w Magdeburgu rozegrane zostanie w środę, 14 października o 18:45. W związku z tym już teraz trzeba się szykować na poweekendowe emocje. A my zostajemy przy piłce ręcznej. Nasz zawodnik Luka Klarika przez kilkanaście dni będzie wyłączony z treningów chorwackiego rozgrywającego Industrii. Zabrakło również w tym meczu, o którym przed momentem powiedzieliśmy. Ten mecz, przypomnę, był rozegrany w minioną środę. Niestety zawodnik jest po badaniach w Zagrzebiu. Dostał zastrzyk, który ma obkurczyć bolące miejsce na odcinku lędźwiowym. Za kilka dni wróci. Teraz ma zakaz podróżowania, a po powrocie będzie ćwiczył z fizjoterapeutami i szybko powinien znów móc pomóc drużynie. Przypominamy, że tydzień temu, w zeszły weekend, Luka Klarika w meczu przeciwko KPR Legionowo upadł na plecy i mocno stłukł odcinek lędźwiowy, który był operowany kilka miesięcy temu. Na pozycji Chorwata na prawym rozegraniu mogą grać również Francuz Julen Boss i Nigeryjczyk Faruk Yusuf. Trzymamy kciuki i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Kolejna informacja również o sportach drużynowych. W zaległym meczu z drugiej kolejki drugiej ligi koszykarze UJK pewnie i wysoko pokonali GTK 2 Gliwice. Mecz zakończył się wynikiem 92-66. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Jakub Lewandowski i Oskar Lesisz. Wśród gości najskuteczniejszy był Marcel Walczuk, który rzucił 20 punktów. Rafał Gil, trener akademików, zaznaczył, że to zwycięstwo, że na to zwycięstwo jego podopieczni solidnie zapracowali. W następnej kolejce UJK Kielce gra na wyjeździe z GMS KKS Tarnowskie Góry. Miejmy nadzieję, że panowie równie dobrze poradzą sobie z tym przeciwnikiem. i garść informacji o piłce nożnej. W 11 kolejce Beltic trzeciej ligi piłkarze na przodu Jędrzejów pokonali na wyjeździe JKS Jarosław 3-1. Dla zespołu z naszego regionu, który jest prawdziwą rewelacją tego sezonu, to już 6 zwycięstwo w tym sezonie. Po 4 minutach naprzód prowadził 2-0, wyobraźcie sobie, po golach Jakuba Kałaski i Dominika Kościelniaka. Gospodarze odpowiedzieli w 16 minucie, ale ostateczny cios zadali Jędrzejowianie, a konkretnie na 2 minuty przed przerwą wynik ustalił Palestyńczyk Youssef Al-Shubasi. W następnej kolejce piłkarze z Jędrzejowa podejmują Sokoła Kolbuszowa Dolna. I już teraz po tych wszystkich sportowych newsach zebranych z całego tygodnia minionego chciałbym polecić wam pewnego rodzaju ciekawe wydarzenie. To znaczy wydarzenie na pewno jest ciekawe, natomiast będziemy o nim jeszcze mówić także po weekendzie na antenie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. Dziś ogólnie sobie kilka słów powiemy o miejscu, które właśnie obchodzi swoje pierwsze urodziny.
13: Ciekawe świętokrzyskie.
7: Nie lada wydarzenie nam się szykuje, o którym postanowiłem nie mówić w części magazynu przeznaczonej na Co jest grane, ale po prostu oddzielnie o tym powiedzieć, dlatego że no takie urodziny nie zdarzają się co dzień i wielka feta z tego powodu również będzie szykowana. 21 października Urban Lab Kielce będzie obchodzić rocznicę swojego otwarcia. Z tej okazji przy ulicy Paderewskiego 49/51 w Kielcach odbędzie się Urban Lab Open Day. Wydarzenie, podczas którego mieszkańcy będą mogli poznać inicjatywy zrealizowane w ciągu ostatniego roku, a także spotkać osoby tworzące tę przestrzeń i wspólnie porozmawiać o przyszłości tego miejsca. W programie znalazły się m.in. prezentacje projektów młodzieżowych, rozmowy na żywo, wyróżnienia, młody aktywator oraz urodzinowy tort i wieczorne atrakcje. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a więcej na temat tego, czym jest Urban Lab, już teraz na antenie opowie nam Barbara Biskup.
14: Urban Lab, czyli od urban, od miasto, i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma, i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań. Przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
7: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
14: Ci, którzy wyjechali, i myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
7: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy?
14: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Bo pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to to, że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego i pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje, więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy. I mamy ku temu szereg różnych działań i środków, więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
7: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
14: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykl różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktu. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
7: To ja raz jeszcze przypomnę pierwsze urodziny Urban Lab 21 października od 13 do 20. Urban Lab Kielce, Paderewskiego 49/51. Wstęp wolny, a więc do zobaczenia. Słuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Już teraz przenosimy się do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak wiecie, temat bezpieczeństwa mieszkańców i najmłodszych w minionym tygodniu był tematem numer 1. Także w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wzmożone patrole policji przy świętokrzyskich szkołach pojawiły się w miniony piątek po wydarzeniach czwartkowych, a także tym, co działo się w środę w województwie mazowieckim. Pojawił się również apel do rodziców i nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie sygnały, które mogą świadczyć o zagrożeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. O sytuacji w szkołach i podjętych działaniach w miniony piątek poinformował wojewoda Józef Bryk wraz ze służbami mundurowymi, a także kuratorium oświaty.
0: Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym wieczorem Sejm podjął uchwałę o ograniczeniu nielegalnych treści w sieci. To było na skutek wystąpienia i apelu premiera Donalda Tuska, że jest taka pilna potrzeba. To było wywołane tymi ostatnimi wydarzeniami, które nastąpiły w naszych szkołach. Szanowni Państwo, bardzo potrzebny akt prawny umożliwi natychmiastowe ściganie tych, którzy zamieszczają te treści w internecie, mowy nienawiści, a i również nakłada obowiązek i są paragrafy karne na tych, którzy, na właścicieli sieci, którzy umożliwiają takie udostępnienie i powielają te treści, nie reagując w żaden sposób. Mówimy wszyscy dość tej mowy nienawiści, która się pojawia, bo skutki, jakie są, to wszyscy widzimy. Szanowni Państwo, kilka takich informacji, które mamy, jakie czynności mamy przeprowadzić w najbliższym czasie. Otóż o godzinie 10, zaraz po konferencji prasowej, mamy wideokonferencję za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej, Komend Powiatowych Policji. Tam zaprosiliśmy wszystkich dyrektorów szkół i organy prowadzące, czyli wójtów, burmistrzów. Ze starostami spotkamy się później, bo oni mają dzisiaj konwent, więc przeprowadzimy tam rozmowy szczegółowe z nimi. Pan komendant Zbigniew Nowak jest po odprawie, jest z komendą główną, jak również Piotr Łojek, kurator z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mają najświeższe informacje, jakie czynności podejmiemy i będziemy podejmować w najbliższym czasie w związku z tą sytuacją. Ja bym chciał Państwa uspokoić wszystkich naszych mieszkańców, że całkowicie panujemy nad sytuacją, nie ma powodów do jakiejkolwiek paniki i mamy apel o nierozpowszechnianie między sobą informacji fałszywych. Posługujcie się Państwo tymi informacjami, które są z wiarygodnych źródeł tylko, bo to napędza niepotrzebny taką spiralę strachu, która w tej sytuacji powoduje do jakiejś tam paniki, która zupełnie jest niepotrzebna. Nie ma powodów do paniki. Całkowicie panujemy nad tą sytuacją w województwie, podejmujemy natychmiastowe inne kroki, a o tych krokach szczegółowo opowiedzą w kolejności pan komendant Nowak i pan Wojek. Ja dziękuję.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Wracamy do piątkowej konferencji, która odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. To reakcja na przypadki przemocy, jakie miały miejsce w szkołach w województwie mazowieckim.
15: Dzień dobry, szanowni państwo. Pan wojewoda już odpowiedział na szereg pytań, pewnie które się państwu nasuwały. W Wczoraj o godzinie 17 odbyła się wideokonferencja z panem komendantem głównym policji. O godzinie 19 zwołałem też wideokonferencję z wszystkimi komendantami miejskim i komendantami

0: policjantów jest czuwanie nad bezpieczeństwem przy szkołach. Jest też nawiązanie kontaktu z dyrektorami i ewentualne zapytanie w zakresie udzielenia pomocy, rozpoznanie, czy nie ma jakichś zagrożeń w szkołach. Jak powiedział pan wojewoda, czuwamy nad bezpieczeństwem i na stałe jest monitorowana sieć. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości monitoruje sieć cały czas, nie potwierdzając informacji o jakichkolwiek niebezpieczeństwach, które występowałyby za pośrednictwem sieci. Aczkolwiek tutaj mamy właśnie apel, ten co przekazał pan wojewoda. Nie rozpowszechniajmy nieprawdziwych informacji, ale też informujmy nas, policję, o wszelkich zagrożeniach. Także o to apelujemy. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, do wszystkich szkół rozesłany został specjalny poradnik, jak się mają zachowywać nauczyciele, uczniowie, ale również rodzice. Do wszystkich szkół rozesłaliśmy maile też z instrukcją. Każda szkoła posiada przeróżnego rodzaju procedury, również takie, które mówią o tym, jak zachować się, kiedy jest atak nożownika, atak terrorystyczny. Będę apelował do wszystkich dyrektorów, już apelowałem, aby przeszkolić jeszcze raz rady pedagogiczne, a przede wszystkim przeprowadzić z uczniami lekcje wychowawcze na temat tego, jak się mają zachować, jeżeli by się coś w szkole zadziało złego, a jednocześnie jak obserwować kolegów, koleżanki, bo czasami to oni się najlepiej znają i mogą zobaczyć dziwne, inne zachowania niż dotychczas, jak również apel do rodziców, żeby sprawdzali plecaki, jak dzieci wychodzą do szkoły, sprawdzali ich telefony, czy mają jakieś złe wiadomości, więc takie informacje przekażę dzisiaj dyrektorom, takie prośby i wzmocnienie dyżurów na przerwach. Dziękuję.
2: Szanowni państwo, musimy sobie uświadomić, że za bezpieczeństwo nasze własne i naszych dzieci odpowiadamy wszyscy. To nie jest pojedynczy dyrektor szkoły, to nie jest nauczyciel, to nie jest policjant, który będzie dookoła szkoły jakiś tam patrol. A jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Te informacje, które zbieramy z zewnątrz, powinny jak najszybciej trafić na 112 lub do tych służb. Za ściganie tego typu jest odpowiedzialna jest prokuratura, policja, administracja skarbowa również i Straż Graniczna. Więc dzwonimy, informujmy jak najszybciej o tych incydentach. Czym szybciej, tym będzie ten skutek jak najlepszy. To jest ten przykład z sierpca, który uczniowie zauważyli, nie? Poinformowali natychmiast i później natychmiastowa reakcja policji i zapobiegło to takim strasznym skutkom, jaki moglibyśmy się spodziewać co dalej. Także apelujemy jeszcze raz. Każdy, co się zdarza, jakiś podejrzany incydent, informujmy o tym służby odpowiedzialne i reagujmy.
0: Szanowni państwo, we wszystkich świętokrzyskich szkołach i w szkołach w całej Polsce są patrole w dniu dzisiejszym od rozpoczęcia godzin nauki, godzin pracy do zakończenia. W garnizonie w województwie świętokrzyskim również już zaplanowaliśmy takie służby na poniedziałek. Co będzie w kolejnych dniach, zobaczymy. Ja jeszcze przy okazji może chciałem uzupełnić swoją informację i zaapelować do państwa to, co też podkreślał pan wojewoda. Szanowni państwo, jesteśmy w gotowości Brawo i tutaj mając to na uwadze, jak również oczywiście wszystkie te incydenty i te tragiczne wydarzenia, do których doszło, zwracam się też z apelem zarówno do dyrektorów szkół, jak i do wszystkich samorządów o to, aby wzmacniać czujność, wzmacniać bezpieczeństwo i czuwać również albo przede wszystkim nad tym, jakie osoby wchodzą do szkoły, jakie jest to bezpieczeństwo, jakie są zabezpieczenia, a my będziemy z państwem w tym zakresie współpracować.
3: Moi drodzy, po tej właśnie konferencji, w której przed momentem uczestniczyliście, wojewoda wraz z komendantem wojewódzkim Policji Świętokrzyskim, kuratorem oświaty, zorganizował również wideokonferencję z komendantami powiatowymi Policji, dyrektorami szkół i przedstawicielami organów prowadzących szkoły. Omówiono aktualną sytuację i podjęte działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Ja raz jeszcze apeluję o to, żebyście nie powielali żadnych niesprawdzonych informacji, a każdą należy dokładnie zweryfikować. Powoli zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego weekendowego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Zanim się jednak pożegnamy, to chciałbym, żebyśmy bardzo dokładnie sprawdzili i pomówili o tym, co dzieje się dookoła nas i co jest grane.
4: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
3: Zaglądamy do Jędrzejowskiego Centrum Kultury, ponieważ tam sporo październikowych wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, a o których już teraz na antenie opowie nam

0: Edgar Wojtasiak, koordynator impresariatu Organizacji Pracy i Kadr Centrum Kultury w Jędrzejowie. Październik w Centrum Kultury w Jędrzejowie będzie naprawdę intensywny. W ciągu kilkunastu dni na naszej scenie pojawią się teatr tańca, stand-up, muzyka choralna, spektakl komediowy i piosenka z nurtu Krainy Łagodności. Zaczynamy w czwartek, 15 października o godzinie 18 od spektaklu tanecznego pod tytułem Ptaki Nocy. Wydarzenie to organizujemy wspólnie z Kieleckim Teatrem Tańca w ramach programu Przestrzenie Sztuki, a wstęp na spektakl jest otwarty. Dzień później całkowita zmiana klimatu. W piątek, 16 października o godzinie 20 wystąpi Mama na obrotach ze swoim najnowszym programem stand-upowym pod tytułem Niezły Bajzel. W sobotę zaś, 17 października o godzinie 17, wracamy do muzyki. I 15 już edycja jędrzejowskich spotkań churalnych. Wystąpią krakowskie chóry Ars Cameralis i Mieszany Chór Mariański, a także gospodarz wydarzenia Jędrzejowski Chór Miejski. Kolejny obfit w wydarzenia weekend w Centrum Kultury w Jędrzejowie rozpocznie się już w piątek 23 października o godzinie 19. W ramach jędrzejowskiej sceny komediowej zobaczymy spektakl pod tytułem Miłość na celowniku, czyli kabaretowy duet randkowy z Anną Marią Komorowską i Przemysławem Predygierem w rolach głównych. A dzień później, w sobotę 24 października o godzinie 18, zrobi się zdecydowanie bardziej nastrojowo. W Jędrzejowskim Azylu Kulturalnym wystąpi zespół U Studni z Aleksandrą Kiełb-Szawułą i z koncertem Najpiękniejsza Podróż. To jest propozycja dla miłośników Krainy Łagodności, poezji, ballady i takich spokojniejszych, refleksyjnych brzmień. Będzie więc i tanecznie, i zabawnie, i bardzo muzycznie w październiku w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Szczegóły wydarzeń, informacje o biletach oraz aktualny repertuar znajdziecie na naszej stronie internetowej ckjędrzejów.pl i w mediach społecznościowych.
1: Dziękujemy za wieści wprost z Jędrzejowskiego Centrum Kultury, a ja chciałbym Waszą uwagę zwrócić również na Muzeum Narodowe w Kielcach, gdzie trwają prace nad systemem informacji geograficznej. To część projektu, którego celem jest digitalizacja zbiorów i lepsza prezentacja dóbr kultury. Oczywiście wszystko polega na tym, żeby te piękne dzieła sztuki, które znajdują się w muzeum, zdigitalizować, czyli scyfryzować, czyli po prostu przenieść ich wersję cyfrową tak, żeby właściwie z każdego zakątka świata można było je oglądać, chociażby online. Ale to nie jedyne powody, bo chodzi między innymi także o trwałe upamiętnienie, możliwość łatwiejszego dostępu w postaci cyfrowej, a także zabezpieczenie obiektów, jeśli coś by się z nimi stało. W takim przypadku ta wersja cyfrowa zawsze zostaje. System tej informacji geograficznej, czyli GIS, ma służyć także do zarządzania dokumentacją muzealnych obiektów oraz jej udostępnieniem użytkowników. To ma być taka baza danych, która zawiera informacje przestrzenne i merytoryczne, a są to m.in. informacje o powierzchni, umiejscowieniu obiektów, a także ich wielkości. Można w ten sposób właśnie wyobrazić sobie taką mapę z elementami klikalnymi, na której warstwami są obiekty, a po ich kliknięciu możemy oglądać ich specyfikacje. I dzięki temu, jako użytkownicy, będziemy mogli korzystać z systemu za pośrednictwem strony internetowej. Na mapie znajdą się budynek muzeum, a następnie będziemy mogli obejrzeć jego rzut 3D i dalej poznawać znajdujące się w muzeum zasoby. System ma zostać udostępniony odbiorcom w maju 2028 roku, więc spokojnie, jeszcze kilka chwil będziemy musieli na to poczekać. Ale za to absolutnie nie musicie nawet chwili czekać na kolejny, ostatni już element w tej godzinie układanki pod tytułem Tydzień w Świętokrzyskiem, przez wielu uwielbiana, przez niektórych całkowicie ignorowana. Ja zaliczam się zdecydowanie do tej pierwszej kategorii, czyli po prostu zaglądamy do policyjnych statystyk i kronik, żeby sprawdzić, co działo się wywrotowego w naszym województwie w minionym tygodniu. No to proszę bardzo.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: W piątkową noc kazimierscy policjanci podczas patrolu miasta zauważyli w przydrożnym rowie samochód marki Mazda. W pojeździe, a także w jego pobliżu nie było nikogo, więc funkcjonariusze po numerze rejestracyjnym ustalili jego właściciela. Po dotarciu do miejsca zamieszkania osoby, na którą auto było zarejestrowane, mundurowi usłyszeli, że pojazd został zabrany sprzed posesji bez zgody właściciela. W sobotę rano policjanci z Wydziału Kryminalnego Kazimierskiej Komendy zatrzymali sprawcę krótkotrwałego użycia pojazdu. Z ustaleń stróżów prawa wynika, że odpowiedzialny za to przestępstwo jest 39-letni mieszkaniec powiatu kazimierskiego. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu. W toku wykonywanych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ten w piątkową noc, przechodząc przez jedną z ulic na terenie miasta, zauważył zaparkowany wraz z kluczykami w stacyjce pojazd marki Mazda. Wtedy też postanowił wykorzystać ten fakt, aby sobie nim pojeździć. Podróż nie trwała długo, gdyż zakończyła się w przydrożnym rowie, kilkaset metrów od miejsca, z którego zabrał auto. Po zdarzeniu mężczyzna uciekł, myśląc chyba, że nie poniesie za swój czyn żadnych konsekwencji. Stało się jednak inaczej i usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. A my szybciutko przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym, kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie pierwszym pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości, albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. I chciałoby się jeszcze coś powiedzieć, i chciałoby się jeszcze coś dodać, ale lepiej po prostu spuścić na to wszystko zasłonę milczenia. To tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego weekendowego spotkania i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja życzę Wam miłej dalszej części weekendu, mówiąc do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać po całym intensywnym tygodniu delikatne weekendowe wytchnienie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Kłaniam się nisko. Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Rozpoczniemy od retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania z Justyną Rudzką. Co działo się? Taka mała przypominajka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
4: 20 nowych autobusów elektrycznych dla Kielc. Miasto ogłosiło przetarg. Ewa Pasierbiewicz.
5: Będą klimatyzowane, wyposażone w monitoring, porty USB, biletomaty z płatnością zbliżeniową oraz rozwiązanie ułatwiające podróż osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi i seniorom.
4: Zakup autobusów wraz z ładowarkami o wartości ponad 58 milionów złotych wesprą fundusze europejskie dla Polski Wschodniej. Nowe pojazdy planowo trafią do Kielc w ciągu 18 miesięcy. Rada Miejska w Jędrzejowie chce utworzyć spółdzielnię energetyczną z udziałem gminy. Na tym etapie nie oznacza to jeszcze jej powstania. Samorząd chce najpierw sprawdzić, czy takie rozwiązanie będzie uzasadnione pod względem prawnym, technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Ponad 9 milionów złotych dofinansowania otrzyma gmina Pińczów na zagospodarowanie terenów nad Nidą. Dzięki środkom m.in. powstanie miejska plaża, pływający pomost, boisko do sportów plażowych oraz infrastruktura dla kajakarzy, rowerzystów i kamperów.
2: Wtorek.
4: Akt oskarżenia wobec obywatela Ukrainy, który próbował wnieść amunicję na tereny targów Kielce, skierowała do sądu prokuratura rejonowa Kielce Zachód. Do incydentu doszło podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Dziś i jutro kierowcy w Kielcach muszą się liczyć z utrudnieniami na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Wspólną. Powodem jest naprawa awarii kanalizacji sanitarnej prowadzona przez wodociągi kieleckie. Nida może zostać cudem Polski 2026. Jedna z najpiękniejszych rzek naszego regionu reprezentuje Świętokrzyskie w plebiscycie National Geographic Traveler. Ewa Pasierbiewicz.
5: Nida to serce Ponidzia. Miejsce idealne na kajaki, rowerowe wyprawy, spacery i prawdziwy odpoczynek blisko natury. To właśnie tutaj można odkrywać wyjątkowe krajobrazy nadnidziańskich parków, czy ruszyć w podróż z Jędrzejowa kultową kolejką wąskotorową Ciuchcia Ponidzie.
4: Głos można oddać raz dziennie aż do 13 października.
2: Środa.
4: Kolejna inwestycja drogowa w powiecie jędrzejowskim zakończona. Odebrano przebudowaną drogę powiatową Różnica Sędziszów-Tarnawa na odcinku ulicy Polnej w Sędziszowie. Wartość prac sięga prawie 700 tysięcy złotych. Do piątku z kolei kierowców czekają zmiany organizacji ruchu na Krajowej 73 między Bilczą a Piaseczną Górką. Roboty obejmą okolice kilku skrzyżowań. Droga ma być przejezdna, jednak możliwe są zwężenia i czasowe ograniczenia skrętów. Remont polega m.in. na wymianie wierzchniej warstwy nawierzchni na krótkich fragmentach trasy.
2: Czwartek.
4: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach otworzył oferty w przetargu na remont odcinków ulicy Radomskiej i Tarnowskiej. Zwycięzcę postępowania poznamy w drugiej połowie października, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
6: Wybrany wykonawca będzie miał 45 dni na realizację wszystkich tych prac od momentu podpisania umowy.
4: Na realizację obu inwestycji miasto Kielce pozyskało blisko 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy przeznaczonej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj prace dopiero ruszą, za to w powiecie jędrzejowskim kolejna ważna inwestycja drogowa została zakończona. Odebrany został przebudowany kilometrowy fragment drogi powiatowej Jędrzejów-Sopków na odcinku Mokrsko-Dolne-Sopków.
2: Piątek.
4: Po ostatnich atakach na Mazowszu, także w regionie świętokrzyskim, podjęto kroki zwiększające bezpieczeństwo dzieci w szkołach. W placówkach i w ich otoczeniu pojawili się policjanci, którzy podkreślają, że to działania prewencyjne. Co najmniej 9 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego odebrało ostatnio telefony od oszustów, którzy próbowali wyłudzić od nich pieniądze metodą na wypadek. Na szczęście nikt nie dał się nabrać. Rozmówcy zachowali czujność, zweryfikowali przekazywane informacje i nie przekazali oszustom żadnych pieniędzy.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Justyna Rudzka. Dziękujemy bardzo, a tymczasem my przechodzimy do ciągu dalszego naszego weekendowego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Zajmiemy się bardzo, bardzo ważnymi sprawami, które miały miejsce w minionym tygodniu. Otóż wojewoda świętokrzyski na początku tego tygodnia wspólnie z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz poinformowali o bonie senioralnym. To nowa rządowa forma wsparcia dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Do naszego województwa trafi blisko 8 milionów złotych na realizację tego właśnie programu i to jeszcze w tym roku.
1: Na podstawie ustawy z czerwca tego roku o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Tydzień temu, w ubiegłym tygodniu, zostało wydane rozporządzenie o bonie senioralnym. Wszystkie te akty prawne są oczywiście autorstwa pani minister Marzeny Okły-Drewnowicz. Bon senioralny jest to długo oczekiwana forma pomocy osobom, seniorom. Ci, którzy do tej pory nie otrzymywali tej pomocy społecznej żadnej. Będzie realizowany ten bon przez nasze samorządy, czyli przez gminy. Gmina będzie realizować to przez jednostki organizacyjne, takie jak ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych i również będzie mogła zlecić to organizacjom pozarządowym i tu między innymi nawet kołom gospodyń wiejskich. W naszym województwie przystąpiło bardzo dużo samorządów, bo to jest 56 gmin i kwota jest niebagatelna, bo to jest 7 800 000 zł do wydania jeszcze w tym kwartale. Proponujemy, czy spodziewamy się objąć tą kwotą około 1300 seniorów w naszym województwie. Ja dziękuję pani minister za te akty prawne, za tą pomoc tym seniorom w imieniu seniorów, również i gmin, bo to jest ich zadanie. Takie będą realizowani, odpowiadając na potrzeby społeczne. I poproszę o więcej szczegółów panią minister.
7: Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wojewodo. Szanowni państwo, rzeczywiście, tak jak pan wojewoda powiedział, w ubiegłym tygodniu wszedł w życie bon senioralny w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów. My jesteśmy krajem bardzo mocno i szybko starzejącym się. Jednak najstarszym regionem jest właśnie region świętokrzyski. I ja dzisiaj, dlatego jestem tutaj, w swoim regionie, w regionie świętokrzyskim, bo po pierwsze jest to najstarszy region, a więc jest to swego rodzaju symboliczny region, ale po drugie chcę też bardzo podziękować i bardzo mocno podkreślić, że właśnie region świętokrzyski złożył zapotrzebowanie na tak naprawdę największą liczbę środków w przeliczeniu na przykład na mieszkańców swojego regionu. Dla porównania, znaczy województwa, które są porównywalne pod względem mieszkańców, pod względem liczby mieszkańców, złożyły na kwotę 1 000 000, niecałe 2 000 000, czy nawet 800 000. A region świętokrzyski, uwaga, na prawie 8 000 000 zł. 8 milionów złotych i to tylko na ten czwarty kwartał tego roku. Także to są naprawdę bardzo duże środki w przeliczeniu choćby właśnie na liczbę mieszkańców tych starszych, potrzebujących wsparcia. Dla porównania, szanowni państwo, do tej pory mieliśmy możliwość, czy też gminy miały możliwość sięgania po środki na organizację opieki, czy też na dofinansowanie organizacji opieki dla swoich mieszkańców, miały możliwość sięgania takiego programu resortowego Opieka 75+. Dla porównania, gdybyśmy przeliczyli środki z tego roku na przykład tylko czwarty kwartał, czy w ogóle na kwartały, to byłaby to kwota ponad, czy też około 850 000 zł. A tutaj na jeden kwartał mamy tak naprawdę około 10 razy więcej. Więc wierzę w to, że to będzie naprawdę takie koło zamachowe, bon senioralny, dla rozwoju rynku usług opiekuńczych. I mówię o tym bardzo tak konkretnie, ponieważ liczba osób starzejących się w stosunku do liczby ubywających rąk do pracy jest naprawdę duża. Stąd potrzebujemy jak najwięcej form wsparcia w miejscu zamieszkania osoby starszej potrzebującej już opieki. Szanowni Państwo, w ogóle jeśli chodzi o cały program rządowy bonsenioralny, o jego ten pierwszy krok, czyli ten czwarty kwartał tego roku, to co jest istotne, aż prawie niemal 50% gmin w Polsce, które w ogóle nie świadczyły usług opiekuńczych albo świadczyły je dla nie więcej niż 10 osób, złożyły zapotrzebowanie na środki i te środki otrzymają, ponieważ one są zabezpieczone w budżecie państwa. To po pierwsze. Po drugie, my szacowaliśmy, że rocznie tym wsparciem obejmiemy do 20 tysięcy osób. Tylko, szanowni Państwo, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ten czwarty kwartał tego roku, to już wiemy, że obejmiemy ponad 18 tysięcy seniorów w całym kraju. A więc naprawdę jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, bo to naprawdę jest dobry początek. Dla kogo jest bon senioralny? Dla osoby starszej po 65 roku życia, która już nie jest w stanie sama poradzić sobie z zaspokojeniem swoich codziennych czynności życiowych. A więc dla takich osób, które w swojej gminie nie mają możliwości wsparcia, bo na przykład gmina nie świadczy usług opiekuńczych albo liczba usług opiekuńczych jest tak mała, że nie jest w stanie gmina zaoferować takiej opieki kolejnemu mieszkańcowi swojej gminy. A więc to jest dla osób, które na przykład potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych, takich jak pomoc przy myciu, przy ubieraniu się, przy czesaniu, ale również wsparcie na przykład w umówieniu, czy też w ogóle umówienie wizyty u lekarza, czy też umożliwienie kontaktu z otoczeniem. To taka ludzka codzienność, która powinna mieć miejsce we własnym domu. Kolejna kwestia. A więc po 65 roku życia dla osób, które potrzebują wsparcia w zaspokojeniu tych codziennych, podstawowych czynności życiowych. Następnie dla osób, których dochód nie przekracza kwoty 3410 zł. A więc mówimy o dochodzie, który jest uprawniający do tego świadczenia, który jest trzykrotnie większy niż dochód uprawniający do świadczenia w ramach pomocy społecznej. Tak, szanowni Państwo, bo my tym świadczeniem, tą usługą wsparcia wychodzimy poza pomoc społeczną. Dlatego, tak jak pan wojewoda powiedział, ją oczywiście mogą świadczyć też i organizacje pozarządowe, i podmioty ekonomii społecznej, takie jak na przykład koła gospodyń wiejskich. Oczywiście gmina też może zatrudnić sobie opiekunki, czy też opiekunów, w zależności od tego, kto jakie ma potrzeby i możliwości. Kolejna kwestia, która jest bardzo ważna. Po raz pierwszy w historii do tej usługi wsparcia, do organizacji, do zatrudnienia tego opiekuna gmina nie będzie musiała dopłacić, bo jest to zadanie zlecone. Choć generalnie usługi opiekuńcze to zadania własne gmin o charakterze obligatoryjnym, obowiązkowym, to jednak skoro przez tyle lat w aż 45% mamy gminy w Polsce, które albo tych usług nie świadczą, albo na niewielką skalę świadczą, to trzeba było wprowadzić takie narzędzie interwencji, które pomoże seniorom, bo ten bon senioralny jest dla seniorów. Czasami słyszę, to nie są pieniądze do ręki. My byśmy potrzebowali pieniędzy do ręki i sami sobie poradzimy. Szanowni Państwo, brakuje rąk do pracy i najprościej sobie powiedzieć, macie i radźcie sobie. Trudniej jest zorganizować usługę i ją dostarczyć. I tu chodzi o to, żeby z tych pieniędzy, z tego zatrudnienia tej jednej osoby mogło skorzystać więcej osób starszych, dwóch, trzech mieszkańców, żeby gmina mogła przeszkolić w zakresie pierwszej pomocy, zatrudnić taką osobę i ta osoba, żeby mogła takie usługi dostarczyć.
3: O bonie senioralnym przed momentem na antenie wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, jak również sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marzena Okła-Drewnowicz.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Zaglądamy do Jędrzejowskiego Centrum Kultury, ponieważ tam sporo październikowych wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, a o których już teraz na antenie opowie nam
8: Edgar Wojtasiak, koordynator impresariatu Organizacji Pracy i Kadr Centrum Kultury w Jędrzejowie. Październik w Centrum Kultury w Jędrzejowie będzie naprawdę intensywny. W ciągu kilkunastu dni na naszej scenie pojawią się teatr tańca, stand-up, muzyka choralna, spektakl komediowy i piosenka z nurtu Krainy Łagodności. Zaczynamy w czwartek, 15 października o godzinie 18 od spektaklu tanecznego pod tytułem Ptaki Nocy. Wydarzenie to organizujemy wspólnie z Kieleckim Teatrem Tańca w ramach programu Przestrzenie Sztuki, a wstęp na spektakl jest otwarty. Dzień później całkowita zmiana klimatu. W piątek, 16 października o godzinie 20 wystąpi Mama na obrotach ze swoim najnowszym programem stand-upowym pod tytułem Niezły Bajzel. W sobotę zaś, 17 października o godzinie 17, wracamy do muzyki. I 15 już edycja jędrzejowskich spotkań churalnych. Wystąpią krakowskie chóry Ars Cameralis i Mieszany Chór Mariański, a także gospodarz wydarzenia Jędrzejowski Chór Miejski. Kolejny obfit w wydarzenia weekend w Centrum Kultury w Jędrzejowie rozpocznie się już w piątek 23 października o godzinie 19. W ramach jędrzejowskiej sceny komediowej zobaczymy spektakl pod tytułem Miłość na celowniku, czyli kabaretowy duet randkowy z Anną Marią Komorowską i Przemysławem Predygierem w rolach głównych. A dzień później, w sobotę 24 października o godzinie 18, zrobi się zdecydowanie bardziej nastrojowo. W Jędrzejowskim Azylu Kulturalnym wystąpi zespół U Studni z Aleksandrą Kiełb-Szawułą i z koncertem Najpiękniejsza Podróż. To jest propozycja dla miłośników Krainy Łagodności, poezji, ballady i takich spokojniejszych, refleksyjnych brzmień. Będzie więc i tanecznie, i zabawnie, i bardzo muzycznie w październiku w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Szczegóły wydarzeń, informacje o biletach oraz aktualny repertuar znajdziecie na naszej stronie internetowej ckjędrzejów.pl i w mediach społecznościowych.
3: Ja również oczywiście zachęcam Was do tego, żeby sprawdzać, co się dzieje, uczestniczyć, no a później słuchać tego między innymi, co u nas na antenie relacjonujemy z tych poszczególnych wydarzeń. A jeżeli jesteśmy przy tym, co jest grane, no to wychodzimy, żeby grać i nie tylko grać na boiskach wszelkiego rodzaju.
2: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
3: Co tam w świecie sportu działo się w minionym tygodniu? Proszę bardzo, kilka sytuacji na pewno było takich, które przyniosło całkiem sporo emocji. Zaczniemy sobie od piłki ręcznej i o paniach powiemy. Gabriela Miśkiewicz z Korony Handball Kielce znalazła się w siódemce czwartej kolejki Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. 23-letnia obrotowa była wyróżniającą się zawodniczką wygranego przez nasze 35-26 meczu z Handball AZS AWF. Mecz odbywał się w Warszawie. Jak mogliśmy dowiedzieć się od trenera po meczu, który powiedział tak, jej dobra postawa w defensywie umożliwiła koroneczkom szybkie dochodzenie do kontrataku. Sama zdobyła 6 bramek i wraz z Julią Grzesistą, która zakończyła spotkanie z takim samym dorobkiem, były najskuteczniejszymi szczypiornistkami zespołu. To kolejne wyróżnienie dla piłkarki kieleckiego klubu w tym sezonie. Wcześniej w siódemkach poszczególnych kolejek znalazły się Nina Smelcerz w drugiej i w trzeciej, Paulina Podsiadło w pierwszej oraz Dominika Janczarek w trzeciej. Gratulujemy i oczywiście liczymy na kolejne sukcesy. Było o paniach, to musi być także o panach, ponieważ nasi szczypiorniści, nasi, czyli Industria Kielce, grali w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Niestety przegrali. Mecz odbywał się w hali Legionów w Kielcach, a przeciwnikiem była drużyna SC Magdeburg. Mecz zakończył się wynikiem 30-35. Najwięcej bramek dla naszych zdobyli Alex Wlach 8 i Julen Boss 6. W niemieckim zespole najskuteczniejsi byli Gisli Christiansson i Omar Magnusson. Obaj rzucili po 11 bramek. To była pierwsza porażka Kielczan w tym sezonie, a dla gości trzecie zwycięstwo z rzędu. SC Magdeburg z kompletem punktów prowadzi w grupie F. Industria ma 4 punkty i jest obecnie druga. Mimo porażki różnicą 5 bramek trener mistrzów Polski, czyli Krzysztof Lijewski, chwalił podopiecznych za postawę i ogromną determinację. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, no to nasi muszą o tej porażce szybciutko zapomnieć, przeanalizować mecz i wyciągnąć wnioski, bo za tydzień rewanż. Spotkanie w Magdeburgu rozegrane zostanie w środę, 14 października o 18:45. W związku z tym już teraz trzeba się szykować na poweekendowe emocje. A my zostajemy przy piłce ręcznej. Nasz zawodnik Luka Klarika przez kilkanaście dni będzie wyłączony z treningów chorwackiego rozgrywającego Industrii. Zabrakło również w tym meczu, o którym przed momentem powiedzieliśmy. Ten mecz, przypomnę, był rozegrany w minioną środę. Niestety zawodnik jest po badaniach w Zagrzebiu. Dostał zastrzyk, który ma obkurczyć bolące miejsce na odcinku lędźwiowym. Za kilka dni wróci. Teraz ma zakaz podróżowania, a po powrocie będzie ćwiczył z fizjoterapeutami i szybko powinien znów móc pomóc drużynie. Przypominamy, że tydzień temu, w zeszły weekend, Luka Klarika w meczu przeciwko KPR Legionowo upadł na plecy i mocno stłukł odcinek lędźwiowy, który był operowany kilka miesięcy temu. Na pozycji Chorwata na prawym rozegraniu mogą grać również Francuz Julen Boss i Nigeryjczyk Faruk Yusuf. Trzymamy kciuki i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Kolejna informacja również o sportach drużynowych. W zaległym meczu z drugiej kolejki, drugiej ligi, koszykarze UJK pewnie i wysoko pokonali GTK 2 Gliwice. Mecz zakończył się wynikiem 92-66. Gratulujemy i jak zwykle trzymamy kciuki za kolejne dobre występy. I tym kończymy nasze poranne spotkanie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Kustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Wartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Reklama.
8: 10 października, Radio Złote Przeboje. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
9: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła 1 osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
10: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
9: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
11: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
9: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem. 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wyszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam. Radio Złote Przeboje. Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym wdzianku. Kombi sen się spełni na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8:00.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje, a my wciąż mamy dla Was tysiące złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 Wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną setką i trzema pytaniami. Każdy daje Wam po 300 złotych. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
6: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicje.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%. 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Reklama.
20: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no że śpiewa, to wiemy, a że biega, no biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 2. produkt 30% taniej, lub 3. 55%, lub 4. 80% taniej, lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał.

A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: firma.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Tino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Tino. Najbliżej ciebie.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: W sobotni poranek słuchacie Radia Złote Przeboje, 9 na zegarach, wiadomości w głośnikach.
9: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
10: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
9: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
11: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
9: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
12: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
9: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem.
14: Radio Złote Przeboje.
8: W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Maserak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, weekend.
10: Dzień dobry.
9: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

w Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Reklama.

Jacka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kawalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak: nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

I te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
1: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny. Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
2: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
1: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem? Województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. Tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak, jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie!
5: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. No bywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...

0: Anio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Reklama.
22: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Martika w Radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

0: Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Czyta lektor AI.

0: obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie. Reklama.
4: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla was wiadomości.
5: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym troje dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, dwie są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się strącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
6: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
5: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: Pogoda na weekend.
4: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: W Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło? Radio Złote Przeboje. Szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okno, a tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października, w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli w tym dla wszystkich trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu. A to już Shaggy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to Nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat, no i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Mła Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
11: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają.
1: Tomku,

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a w naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kacper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I to do? Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
6: Panie Pascalu,
15: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
19: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie miał w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
18: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana.
14: Ja imię? Na czarno. Tomuś.
10: Imię? Tomuś, tak.
14: Nazwisko?
10: Nazwisko?
14: Rogalska.
10: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
14: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
10: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, luku takim naprawdę.
14: Lekka opalenizna hiszpańska.
10: Nie zaszkodzi, senior. ¿Cómo estás?
14: Vamos, vamos.
10: Vamos, do 15.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym. Bo my wychowaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki, z Pogórza Ciężkowicko Rożnowskiego, jeśli miałbym być precyzyjny.
1: Tam blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra, ja tak powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
2: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą jadąc do ciebie, dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
1: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
2: Słuchaj, żebym nie był naprawdę...
1: Który?
2: Mateusz. No, Mateusz wysłał mi.
1: Nie wytrzymam.
2: Mamy taką grupę. Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
1: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pektus Barcelona.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Serio jedziemy do Was na grilla?
2: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami, do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
1: To się nazywa porządna rodzina.
3: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Reklama.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie. To powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. My, no przepraszam, ale ja do 8 klasy szedłem podstawowej, ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki no, mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy otwarci na człowieka. Tak, jesteśmy radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.
3: Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: Już jutro po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
22: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
23: Poznań, płatność zakończona.
24: Kraków, ruszamy dalej.
25: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
0: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
26: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbatect na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbatect. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pektus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem. Czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie. No.
2: No to na przykład, wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołki i tak dalej, i tak dalej. No to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład... Ej, nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład... Na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda. Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na Teneryfie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetit Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
13: Tylko jedna osoba z tym złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
12: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
13: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
12: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Zachmurzenie duże w północno-zachodniej Polsce, możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
14: Senioras y señores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
15: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole!
14: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
15: Tomek José Szczepanik.
14: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze dwie godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
15: Ależ to minęłoż.
14: Ależ to minęłoż.
15: Ależ to minęłoż.
14: Senores.
15: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: Kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha.
2: Nie, jestem zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za tam 20. Proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisania utworów, to też... To musi trwać. To, również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: Tomku Szczepaniku, powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa?
1: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem, dlatego że mieliśmy taki okres czysto rodzinny. Po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
0: kompozytorską robotę.
1: Komponuję piosenki.
2: Tak. Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajesz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Mhm. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapomnę.

0: Przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: Teraz... we Fiacie 126P.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasto. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Ja już to widzę, już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak, żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach, muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie,
1: tak?
2: Ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek
1: ja tam stawiam na
2: aczkolwiek nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No, no właśnie. No ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie jest, to nie są warunki dla artysty. Ale przestań. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: Już dziś od 18.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
16: Doradczyni klienta.
15: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
17: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
19: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicje.
20: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
4: Reklama.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Wiem, widać gęsią skórkę, mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham tę...

0: To jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, wilgotna, nieco chłodniejsza, południe, słoneczne, wyspy, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue. The Lockable.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już pięciokrotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
11: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
10: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
12: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
10: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
10: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
13: Lepienie pierogów.
0: Proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszamy.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte, nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather With You.

0: Tomku, Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
1: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
0: No to...
1: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
0: Okay? Okej, okay. Okay. Dobrze, umówieni.
2: Autopromocja.
3: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność
2: sport,
1: fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz,
1: słuchaj,
2: Monika,
1: rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią. Zrobiła sobie badania.
1: Aha.
2: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
2: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
2: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. Wolszczak tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę
2: ćwiczyć
1: w domu. I deser
2: można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygody z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz, to tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy ma sens. Radio Złote Przeboje.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia.
2: No nie mam takich.
3: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
3: No kawka z żoną to jest taki też...
1: I wiesz?
3: No może pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: To kaweczka.
3: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie popołudniem, po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
3: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść i lubimy jeść dobre rzeczy. Takie
1: gotować
3: smaczne,
1: też dobre
3: takie
1: rzeczy.
3: Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tomku Szczepaniku, czego ci życzyć?
1: Czego życzyć ci?
0: Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku.
2: Nie przestawaj.
0: Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku.
1: Zdrowia, zdrowia i...

0: stroną.
1: O, widzisz.
0: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Chodź, idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
0: Zapraszamy na program.
1: Absolutnie.
0: Hitster. Oglądajcie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński. 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne 2 kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
4: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze. Na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
6: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
4: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Trzy minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red. Za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
0: Reklama.

0: Kawałek po kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią, popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No, a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych 3 fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami 2-sekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze 2 fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: Panie Pascalu,
2: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Thank you.

Ta artysta, który do dziś lubi pisać piosenki dla swoich dzieci, to Stevie Wonder w radiu Złotoprzeboje. A równo 25 lat temu pojawia się chyba najbardziej tajemniczy przebój tej oto gwiazdy. Przed wami Dido.

0: Nie wiem jak wy, ale ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią 3 kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła 2 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
15: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest 3 dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów 2 osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
14: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17-18. 16:03. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B. i The Hooters.

0: kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3 fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie. A do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22 44 i 30 przyda Wam się przed 17.

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Małymi krokami nadchodzi zima. A w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę.

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman. I love

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Kawałek po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania, przypomnę, dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości 6-sekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment dzwońcie pod 224-4-3-0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów. To słuchamy. To już teraz odpalam nasz numer telefonu 224-4-3-0 i czekam na prawidłową odpowiedź, a finał naszej zabawy po 17.

Och, bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: To influencer, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
15: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17:00, pora na tylko sprawdzone wiadomości.
16: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
17: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
18: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
17: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
16: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Jeśli wybieracie się na późno popołudniowy spacer, to radzę zabrać parasole, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Najchłodniej o 17 było w Suwałkach, 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17. 3 minuty po 17. W tej godzinie emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie, bo przed nami finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: Kawałek po kawałku.
1: Pora już na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Za nami trzy fragmenty złotego przeboju. Wy musieliście z tych trzech klocków ułożyć jeden złoty przebój. Jako pierwsza dodzwoniła się do radia Złote Przeboje z prawidłową odpowiedzią Basia. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo gorąco w radiu Złote Przeboje.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Jak tam, Basiu, spędzasz weekend? Co porabiasz?
2: No właśnie wróciłam z weekendowych zakupów.
1: A, widzisz, czyli lodówka zaopatrzona do poniedziałku do rana starczy.
2: Oj, do na cały tydzień.
1: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się pod 2244 i 3-0. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos, kto wykonuje ten wielki złoty przebój.
2: Abba.
1: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: Kawałek po kawałku.
1: A my gramy dla was w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To Abba.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
4: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Telmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

Tak patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości, jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez, czy też Enrique Iglesiasa.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
14: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Reklama.
16: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wróćmy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
18: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
17: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
19: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem
15: sam on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
17: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy, a w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18:00 i jak co tydzień w sobotę program Czas Gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje. Za oknem jesień, szaro, buro i ponuro, ale nie w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj dominuje muzyka latynoska, a jako dowód Shakira, dziewczyna, która stworzyła same hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz ten kawałek Whatever, Whatever.

0: gwiazd.
1: Pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, Vince Ricci Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, owszem, już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
10: A to pani zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tańca.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne, Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 000 000 i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. I to właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Johnny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Meksyku. Got a black magic woman. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler, Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Carlos przeszedł szkołę życia. Jako 11-latek grywał na ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

Ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazon Espinado, co oznacza serce przebite cieniem. Jest absolutną wizytówką latynoskiej muzyki. Bardzo proszę, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Twoje BMW ma więcej.

0: Więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, tym bardziej, że dzisiaj muzyka latynoska i za moment dowiecie się, jak to było z tym kawałkiem Lambada, kto tak naprawdę jest autorem tego przeboju, a w tej chwili człowiek, który też absolutnie na muzyce latynoskiej się wybił i jest jego symbolem. Enrique Iglesias, Bailamos. Proszę głośno śpiewać refren w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście.

Gwiazd. Kaoma to jeden z tych zespołów, które kojarzą nam się z jednym przebojem, jaki trafił chyba w każdy zakątek świata. Kaoma nie powstała spontanicznie jako grupa przyjaciół, która od lat wspólnie grała muzykę. Był to taki projekt stworzony przez francuskich producentów z myślą o wypromowaniu lambady, czyli zmysłowego, dynamicznego tańca towarzyskiego pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego i pod to też podciągnięto dobrze znany nam numer.

żeby była jasność, Lambada to nie jest także utwór grupy Kaoma. Po latach wyszło, że piosenka okazała się plagiatem, a po licznych procesach prawa autorskie wróciły z Brazylii do Boliwii i zespołu Los Kiarkas. I proszę, macie anegdotę na sobotni wieczór, a my słuchamy Lambady w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Pamiętacie lato 1996? Bo właśnie wtedy z głośników płynęło piosenka śpiewana po portugalsku z refrenem, który właściwie nie wymagał tłumaczenia, choć są tacy, którzy w tekście słyszeli polskie słowa. Maciej poczuł tampon. Tak spotkałem się kiedyś z taką interpretacją.
2: Maciej poczuł tampon.
1: Zespół Cachapixu powstał w 1985 roku w Brazylii, dokładnie w samym sercu Amazonii. Łączył forró, czyli muzykę północno-wschodniej Brazylii, z lokalnymi rytmami i tradycją boy bumba. I to właśnie ten drugi element okazał się kluczem do sukcesu, bo to nie tylko muzyka, ale też widowisko folklorystyczne z tańcem, barwnymi kostiumami, bębnami i opowieścią o symbolicznym byku. Piosenka stała się mega przebojem na starym kontynencie. Singiel we Francji zyskał status platynowej płyty, a sam album Festa do Boi Bamba sprzedał się na świecie w nakładzie ponad 15 milionów egzemplarzy. Utwór też okupował czołowe miejsca listy przebojów właśnie we Francji, ale też w Belgii, Hiszpanii czy też Holandii oraz był bardzo, bardzo popularny w Polsce. To posłuchajmy.

Czas gwiazd. A kiedy w 1999 roku w radiu pojawiło się Livin' La Vida Loca, wszyscy natychmiast zwrócili uwagę na Rickiego Martina. Rozpięta koszula, ruchy bioder, szeroki uśmiech i refren, który od razu wpadał w ucho. Tyle, że Ricky Martin nie był debiutantem. Zanim podbił amerykański rynek, miał za sobą kilkanaście lat kariery i to rozpoczętej, gdy jeszcze był dzieckiem. Nie mając jeszcze 10 lat, występował w reklamach telewizyjnych, a już jako 12-latek dołączył do Menudo, jednego z najpopularniejszych latynoskich zespołów młodzieżowych tamtych czasów.

No dobrze, ale skąd wzięła się ta piosenka, od której zacząłem, czyli Living La Vida Loca? Na pomysł wpadł producent Desmond Child, który współpracował z Bon Jovi przy Living on a Prayer. Może dlatego chciał połączyć gitarowe brzmienie z latynoską energią i tańcem.

A szukając odpowiedniego tytułu, myślał o hiszpańskich wyrażeniach, które zrozumiałby również ktoś nie znający tego języka. Wspominał w jednym z wywiadów o reklamie meksykańskiej restauracji i określenie Polo Loco, czyli szalony kurczak. No i z tej zabawy słowami narodziło się Living La Vida Loca, czyli w przybliżeniu życie na wariackich papierach. Słuchamy Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.

0: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrabki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Witajcie w kolejnej godzinie naszego weekendowego spotkania na antenie Radia Złote Przeboje, magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Zaczynamy, Michał Pustuła, zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania już za chwilę z Justyną Rudzką, która przypomni nam, jakie wydarzenia najważniejsze były w poszczególnych dniach minionego tygodnia. A oprócz tego będziemy również u studentów pierwszych roczników na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, jak również i Politechnice Świętokrzyskiej, a mówić będziemy o stypendiach dla pierwszoroczniaków. Będziemy także mówić o samorządowcach, którzy w minionym tygodniu wyrazili swój zdecydowany sprzeciw. A przeciwko czemu? Dowiecie się, jeżeli tylko zostaniecie z nami. Nie zabraknie oczywiście stałych elementów naszych weekendowych spotkań. Będą ciekawostki. Między innymi powiemy sobie o zabytkowych autobusach, chciałem powiedzieć. No, w sumie to tak, które zjadą już niedługo do Kielc. Podsumujemy wydarzenia sportowe, sprawdzimy, co jest grane, a na koniec kryminalne świętokrzyskie. To wszystko przez najbliższą godzinę. Zapraszam.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
5: Justyna Rudzka zaprasza. Mieszkanka Kielc za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego znalazła ofertę wynajmu mieszkania w Warszawie i po kontakcie z ogłoszeniodawcą wpłaciła na wskazany numer rachunku bankowego zaliczkę w kwocie nieco ponad 900 euro, po czym zorientowała się, iż jest to oszustwo. Policja apeluje, zachowajmy ostrożność. Województwo Świętokrzyskie inwestuje w magazyny obrony cywilnej. Ich budowa to jedno ze strategicznych zadań służących zapewnieniu bezpieczeństwa, mówi wojewoda Józef Bryk.
6: Te inwestycje budowlane są w całym województwie, się rozciągają, te budowle ochronne szczególnie. My już w tym roku oddamy 5200 miejsc schronienia, ukrycia i schrony.
5: Obecnie powstają 34 magazyny obrony cywilnej, kolejnych 9 ma być zaprojektowanych, a 5 istniejących przebudowanych.
3: Wtorek.
5: Miasto Kielce ogłosiło przetarg na remont budynku przy ulicy Głowackiego 7. Dawna szkoła muzyczna zyska nowe życie jako miejsce, w którym powstanie 8 mieszkań komunalnych, 2 i 3 pokojowych. Na parterze zachowana zostanie funkcja użytkowa.
3: Środa.
5: Będą utrudnienia w Sopkowie w powiecie jędrzejowskim. Od 13 do 15 października prowadzone będą pomiary natężenia ruchu. To na przejazdach kolejowo-drogowych w ciągu dróg gminnych Brzegi, Brzeźno, Wólka, Kawęcka oraz Osowa, Brzeźno. Kolejne środki trafią do świętokrzyskich strażaków. 120 tysięcy złotych z budżetu województwa trafi na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznej przyczepy oraz wyposażenia dla plutonu typu H, który będzie wykorzystywany podczas działań związanych z powodziami, gwałtownymi nawałnicami i silnym wiatrem. 25 587 potwierdzonych głosów. Takim wynikiem zamknęło się głosowanie w kieleckim budżecie obywatelskim. Trwa ostateczna weryfikacja. Grzegorz Pałka.
7: W tym roku mieszkańcy Kielc mogli wybierać spośród 77 projektów. 15 było ogólnomiejskich, a 62 rejonowe. W sumie do wydania było 11,5 miliona złotych.
5: Wyniki głosowania poznamy do 15 października.
3: Czwartek.
5: Zbliża się tegoroczny kielecki bieg niepodległości. Bieg startuje 8 listopada, a zapisy już ruszyły, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
6: W ten sposób chcemy podkreślić, że cieszymy się z tej wolności, którą otrzymaliśmy 108 lat temu. Ją mamy i chcemy ją w dalszym ciągu mieć.
5: Bieg tradycyjnie organizowany jest w ramach obchodów narodowych Święta Niepodległości. W tym roku odbędzie się już po raz 18. Start i meta jak co roku będą w Kieleckim Parku Miejskim, a bieg rozpocznie się o symbolicznej godzinie 11.11. Jędrzejów po raz kolejny pokazał, że potrafi być razem w ważnej sprawie. Ulicami miasta przeszedł drugi jędrzejowski Marsz Życia i Nadziei. Wydarzenie było poświęcone profilaktyce raka piersi, ale także solidarności i wsparciu osób dotkniętych chorobą.
3: Piątek.
5: Kielecka policja na bieżąco monitoruje sytuację i jest gotowa do podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom. Policyjne patrole pojawiły się w rejonach szkół, mówi starszy aspirant Jacek Borek z kieleckiej policji.
8: Funkcjonariusze prowadzą wzmożone kontrole w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie naszego miasta i powiatu. Szczególną uwagę zwracają na osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla uczniów oraz placówek szkolnych.
5: Policjanci są także w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i samorządami, aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji i przemocy. Będzie kontynuacja programu ochrony ludności. Solidarności i Obrony Cywilnej. W nowym rozdaniu większe pieniądze mają trafić m.in. do strażaków i samorządów. Ze wsparcia skorzystają także świętokrzyskie gminy. Do świętokrzyskich samorządów trafiło ponad 17 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Umowy także dla gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim już podpisane. Będzie modernizacja 3 zbiorników wodnych w Kozłowie, Małogoszczu oraz Złotnikach.
4: To był nasz retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Justyna Rucka. Dziękujemy bardzo. Natomiast już teraz słów kilka o stypendiach dla studentów szczególnie ważnych kierunków i na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i na Politechnice Świętokrzyskiej. Jak to będzie wyglądać w tym rozpoczętym dopiero co roku 2026-2027, roku akademickim oczywiście, o tym już teraz na antenie. Na początek marszałkini województwa świętokrzyskiego Renata Janik.
2: Rozpoczęcie studiów to bardzo ważny moment dla młodego człowieka. Dlatego chcemy, aby najzdolniejsi uczniowie z naszego województwa mogli poczuć wsparcie z samorządu województwa świętokrzyskiego. To jest jedno z działań, które realizujemy, aby zatrzymać młodych mieszkańców w naszym województwie. Dlatego z ogromną radością i satysfakcją ogłaszamy 3. edycję naboru na stypendia, które są finansowane z budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego. Na ten rok akademicki 2026-2027 zabezpieczyliśmy środki w wysokości 2 700 000 zł. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o same stypendia, w tym roku będzie ich 200, 100 na Politechnice Świętokrzyskiej. Zmienia się sytuacja, jeśli chodzi o Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dzięki bardzo dobrej współpracy z panią profesor, panią rektor Beatą Wojciechowską zwiększyliśmy liczbę stypendiów z 50 do 100. Tak jak powiedział pan prowadzący, jeśli chodzi o stypendia, one są wypłacane przez 9 miesięcy po 1500 zł. Kto może ubiegać się, szanowni państwo, o te stypendia? Oczywiście mieszkańcy naszego województwa, którzy w chwili składania wniosku są zameldowani w naszym województwie, w chwili rekrutacji osiągnęli najwyższe wyniki, dodatkowo podpisują pisemne zobowiązanie do ukończenia studiów, a także studenci, którzy nie powtarzają roku. Oczywiście te stypendia są wypłacane studentom na kierunkach deficytowych. 11 takich kierunków na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, a 6 na Politechnice Świętokrzyskiej. Kierunki te oczywiście, szanowni państwo, są wskazane przez uczelnie, ale również one są zgodne z potrzebami rynku pracy. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wszystkie te stypendia zostaną wykorzystane. I cieszę się, szanowni państwo, i bardzo dziękuję pani profesor, pani rektor Beacie Wojciechowskiej, panu prorektorowi Arturowi Maciągowi, panu profesorowi za wspaniałą współpracę z samorządem województwa, ponieważ nie są to jedyne działania, które wspólnie realizujemy.
4: Radości ze stypendiów dla pierwszoroczniaków nie ukrywała rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pani profesor Beata Wojciechowska.
9: Program wsparcia stypendialnego, który Uniwersytet otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego, jest dla Uniwersytetu niezwykle ważny. Bardzo dziękuję pani marszałek za tę współpracę i za potrzebne ze względów społecznych. One są przeznaczone dla studentów takich kierunków jak biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, inżynieria danych, a społeczne na pedagogikę, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, pracę socjalną i logopedię. To te najważniejsze kierunki, na które przeznaczone są stypendia. Myślę, że są bardzo ważne, szczególnie właśnie dla studentów pierwszego roku, bo mogą wzmocnić i poprawić jakość życia, mogą pozwolić studentom na to, aby bardziej zaangażować się w realizację swoich pasji, zainteresowań. I my na uczelni widzimy zupełną przemianę. Są to osoby, które są dojrzałe, które się pięknie wypowiadają, które umieją określić problemy, które często już podejmują działalność naukową. I to nas bardzo cieszy. Myślę, że stypendia zachęcą do tego, żeby nie rezygnować ze studiów, żeby studia ukończyć. To jest bardzo ważne. I żeby potem zostać w Kielcach i w regionie świętokrzyskim i przysłużyć się naszemu regionowi.
4: Ale to nie jest tak, moi drodzy, że tylko i wyłącznie studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w naszym regionie takie stypendium, będąc na pierwszym roku, mogą otrzymać, ponieważ, jak wiadomo, jest także Politechnika Świętokrzyska i studenci Politechniki Świętokrzyskiej, także tych kierunków technicznych, są równie ważni, potrzebni na rynku pracy i ich wkład w to wszystko, zwłaszcza w dotychczasowe osiągnięcia, także jest doceniany. A o tym, jak ważne i duże znaczenie dla studentów pierwszych lat studiów, pierwszego roku studiów mają takie stypendia, opowie prorektor do spraw studenckich Politechniki Świętokrzyskiej Artur Maciąg.
10: Za każdym rozwiązaniem technologicznym, za postępem stoi zawsze człowiek. Ktoś powie, no jak to człowiek, skoro teraz mamy sztuczną inteligencję, zaraz ci ludzie będą niepotrzebni. Szanowni Państwo, w mojej ocenie długo jeszcze nie. Centralnym punktem tego postępu są po prostu ludzie. No i tutaj mamy troszeczkę paradoksalną sytuację, bo pędząca gospodarka, pędzący postęp techniczny, postęp technologiczny wymaga, oczekuje, że będziemy mieli jak najwięcej dobrze przygotowanej kadry inżynierskiej. Z drugiej strony bardzo wyraźnie obserwujemy, bo tych inżynierów jest naprawdę potrzeba w gospodarce bardzo dużo. I tutaj chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski na czele z panią marszałek dostrzega ten problem. To nie jest problem tylko regionu świętokrzyskiego, tak jak mówię, ale również szerzej w skali całego kraju tych inżynierów potrzeba jak najwięcej. To, żeby zachęcić młodych ludzi do studiowania tych kierunków, taka jest myśl, taka jest idea tego programu. W tym kontekście ja bym powiedział, panie marszałek, że w zasadzie wszystkie kierunki inżynierskie są deficytowe. Natomiast no, musieliśmy wybrać, wybraliśmy 6 najbardziej takich potrzebnych do gospodarki.
4: Rzecz jasna wszystkim tym, którzy na pierwszym roku się znajdują, czy to po raz pierwszy, drugi, czy piętnasty, gratulujemy bardzo serdecznie. Jak słyszeliście, stypendia będą, a jeżeli chcielibyście poznać jakieś szczegóły tego, jak je otrzymać, no to musicie to już sprawdzać w swoich wydziałach, uczelniach, dziekanatach i po prostu prosić o informacje w Alma Mater. Natomiast my już teraz całkowicie zmienimy sobie temat, o którym będziemy mówić na antenie, ponieważ pozwólcie, niech ja sobie spojrzę tutaj w te moje dzisiejsze notatki i to, co ja dla was przygotowałem na dziś. No właśnie, za chwilkę i to dosłownie za chwilkę na antenie, od tego rozpoczniemy kolejną część naszego spotkania. Powiemy sobie o ciekawym wydarzeniu, które także myślę, że ze studentami może mieć trochę wspólnego, bo powiemy sobie o pierwszych urodzinach takiej instytucji, która pamiętam to dosłownie, jakby to było wczoraj. Od roku działa w stolicy Świętokrzyskiego. Pamiętam, jak była tutaj na antenie pani Barbara Biskup i opowiadaliśmy sobie, co się będzie dziać na tym właśnie wielkim otwarciu. No a tu, proszę bardzo, już rok nam minął i cieszymy się z tego powodu. No i właśnie Urban Lab Kielce zaprasza na swoje pierwsze urodziny. Ale o szczegółach za kilka chwil. Oprócz tego powiemy sobie jeszcze o jednej ważnej sprawie, niezwiązanej już ze studentami, a mianowicie o proteście samorządowców, który w minionym tygodniu także się pojawił w przestrzeni publicznej, ponieważ samorządowcy z ościennych miejscowości będących przy Kielcach, no niestety powiedzieli pas, powiedzieli nie zgadzamy się absolutnie i nie ma takiej możliwości. Mowa o 7 samorządach, które wspólnie sprzeciwili się pomysłowi włączenia części sąsiednich gmin do Kielc. Jak to wyglądało, jak to argumentowali, o tym w dalszej części naszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. A więc ja tym bardziej zachęcam was, żebyście po prostu zostali z nami na 93,2 FM i naprawdę uważnie tego wszystkiego, co przygotowaliśmy dla was na dziś, wysłuchali.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: To To, co z tą rocznicą pierwszą i z tymi urodzinami i wydarzeniami? No od tego tematu sobie zaczniemy.
3: Co słychać w Świętokrzyskiem?
4: Nie lada wydarzenie nam się szykuje, o którym postanowiłem nie mówić w części magazynu przeznaczonej Na co jest grane, ale po prostu oddzielnie o tym powiedzieć, dlatego że no takie urodziny nie zdarzają się co dzień i wielka feta z tego powodu również będzie szykowana. 21 października Urban Lab Kielce będzie obchodzić rocznicę swojego otwarcia. Z tej okazji przy ulicy Paderewskiego 49/51 w Kielcach odbędzie się Urban Lab Open Day. Wydarzenie, podczas którego mieszkańcy będą mogli poznać inicjatywy zrealizowane w ciągu ostatniego roku, a także spotkać osoby tworzące tę przestrzeń i wspólnie porozmawiać o przyszłości tego miejsca. W programie znalazły się m.in. prezentacje projektów młodzieżowych, rozmowy na żywo, wyróżnienia, młody aktywator oraz urodzinowy tort i wieczorne atrakcje. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a więcej na temat tego, czym jest Urban Lab, już teraz na antenie opowie nam Barbara Biskup.
11: Urban Lab, czyli od urban od miasto i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań. Przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
4: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
11: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego, że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
4: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy?
11: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa to są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Po pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego. Pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje, więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy i mamy ku temu szereg różnych działań i środków, więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
4: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
11: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykl różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktu. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
4: To ja raz jeszcze przypomnę, pierwsze urodziny Urban Lab 21 października od 13 do 20. Urban Lab Kielce, Paderewskiego 49/51. Wstęp wolny, a więc do zobaczenia.
3: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
4: A nawet już za momencik zajmiemy się bardzo, bardzo ważnym tematem, ponieważ w zeszłym tygodniu przewodniczący Rady Miasta w Kielcach wpadł na pomysł, żeby zrobić pewną aneksję kilku obszarów i no właśnie, włączyć do Kielc część sąsiednich gmin. Włodarze tych 7 samorządów absolutnie sprzeciwili się pomysłowi, zwołali konferencję prasową, zarzucili brak dialogu i przekonują, że rozwój aglomeracji powinien opierać się na współpracy. Pomysłodawca tych zmian, przewodniczący Rady Miasta, odpiera zarzuty i wskazuje na potrzeby rozwojowe stolicy regionu. My skupmy się najpierw na samorządowcach. Na początek Damian Sławski, wójt gminy Miedziana Góra.
12: Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w związku z zapowiedziami, z zamiarem poszerzenia granic administracyjnych miasta Kielce. I choć dotychczas w tej dyskusji nie padło wiele przykładów sołec, miejscowości czy gmin, ta dyskusja zrodziła w pełni zrozumiałe pytania i niepokój pośród mieszkańców, których dziś reprezentujemy. Dlatego jesteśmy dziś tutaj wspólnie, w gronie 7 przedstawicieli samorządów powiatu kieleckiego, tak zwanego kieleckiego obszaru funkcjonalnego, aby w sposób stanowczy i zdecydowany wyrazić swoje stanowisko. Dziś, Szanowni Państwo, reprezentuję gminę Miedziana Góra i w imieniu mieszkańców, którzy zwracają się z ogromnym niepokojem, pragnę wyrazić swoje stanowisko. A to stanowisko jest jednoznaczne. Nie wyrażamy zgody na zmiany granic administracyjnych miasta Kielce. W moim interesie i w interesie mieszkańców gminy Miedziana Góra jest obrona integralności gminy, interesów jej mieszkańców oraz przede wszystkim potencjału rozwojowego. Problemy demograficzne, finansowe czy też inne jednego samorządu nie mogą być rozwiązywane kosztem gmin sąsiednich. Dlatego też zmiana granic administracyjnych, potencjalna zmiana granic administracyjnych nie jest dobrym elementem i budzi nie tylko wielki niepokój, ale również może wpływać negatywnie na współpracę. Takie decyzje, które mogłyby zapaść, mogą zrodzić szereg negatywnych konsekwencji dla naszych samorządów. To przede wszystkim utrata części mieszkańców, utrata dochodu, terenów, majątku, czy też terenów istotnych dla dalszego rozwoju wspólnoty samorządowej gminy Miedziana Góra. Dlatego w imieniu mieszkańców Miedzianej Góry wyrażam stanowczy sprzeciw względem tego typu zamiarów.
4: Swojego sprzeciwu przeciw temu pomysłowi nie ukrywał również burmistrz Morawicy Marian Buras.
13: Również w imieniu mieszkańców miasta i gminy Morawica chciałem wyrazić swoje stanowisko, mianowicie jesteśmy zdecydowanie przeciw takiemu, powiedzmy, podejmowaniu takich decyzji przez Radę Miejską. Jesteśmy przeciw zmianie granic. Myśmy przez dziesięciolecia budowali potencjał naszych gmin, pełną infrastrukturę. Również do nas mieszkańcy się sprowadzali, nie po to się sprowadzali, żeby teraz zmieniać granice i część z nich by wróciła tam, skąd wrócili, skąd przybyli. Także że absolutnie uważam, że ten pomysł Rady Miejskiej jest niepotrzebny, jest szkodliwy i w zasadzie gdzieś tu nie słyszymy ze strony Rady Miejskiej czegoś takiego, bo nie ma tam mieszkańców. Nie ma głosu mieszkańców. To są osoby, które powinny jak gdyby decydować. Natomiast tego głosu nie ma. My wiemy, jaki ten głos jest. To byłby zdecydowany przeciw wszystkich mieszkańców naszych, mojej gminy bynajmniej, myślę, że również wszystkich pozostałych gmin. I to jest dla nas najważniejsze i również dla Rady Miasta to powinno być najważniejsze. Niestety tego nie widzimy. Jeżeli chodzi o tereny przemysłowe, to chcę powiedzieć, że na przykład tutaj na granicy z Bilczą Wilczą jest kilkadziesiąt hektarów niezagospodarowanych terenów przemysłowych, które są w granicach miasta Kielce. Również po stronie Posłowic takie tereny są, więc myślę, że naprawdę jest bardzo dużo roboty, dużo pracy przed Radą Miejską w Kielcach, żeby zagospodarować własne tereny, a nie sięgać po czyjeś zagospodarowane, no, pięknie urządzone tereny. Także jeszcze raz wyrażam tutaj zdecydowany sprzeciw.
4: W podobnym tonie wypowiadała się również burmistrz miasta i gminy Piekoszów, Teresa Jakubowska.
14: Jako burmistrz miasta i gminy Piekoszów również stanowczo nie zgadzam się z sytuacją, która miała miejsce, jeżeli o tak zwane granice, które miały być dla miasta Kielc zajęte. Miasto i gmina Piekoszów bardzo prężnie się rozwija przez wiele, wiele lat. Mamy ogromny potencjał i również w imieniu własnym i swoich mieszkańców kategorycznie sprzeciwiam się temu, tej sytuacji. Myślę, że takie problemy demograficzne i problemy Kielc powinno się rozwiązywać w inny sposób. W sposób alternatywny można porozmawiać, a nie w taki sposób, że tak jak mój poprzednik powiedział, że właściwie nie ma żadnych konsultacji, nie mamy żadnych możliwości spotkania się z mieszkańcami. Też również chciałabym podkreślić, że mamy piękne tereny, jeżeli chodzi o Janów, tam są ogromne ziemie, gdzie już są realizowane plany w stosunku do prowadzenia inwestycji. I ta inwestycja ma zabezpieczyć naszych mieszkańców Piekoszowa odnośnie pracy, odnośnie zatrzymania młodych ludzi, żeby nie wyprowadzali się z naszego terenu. No i oczywiście bardzo ważną rzeczą są podatki. Także jeszcze raz, sprzeciwiam się kategorycznie i uważam, że ten pomysł nie jest właściwy.
4: Również zdaniem Łukasza Grynia, wójta gminy Nowiny, pojawiające się w przestrzeni publicznej propozycje poszerzenia granic Kielc kosztem gmin ościennych budzą sprzeciw mieszkańców i są bardzo niesprawiedliwe.
15: Jako wójt gminy Nowiny i przede wszystkim w imieniu mieszkańców gminy Nowiny również wyrażam swój stanowczy i zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej propozycji poszerzenia granic administracyjnych miasta Kielce. Zgadzam się ze swoimi przedmówcami. To nasze społeczności pracowały dziesięciolecia na budowanie swojej pozycji, budowanie dobrej pozycji naszych gmin. Jesteśmy zdecydowanie przeciwnikami kładzenia ręki na gotowe. Zgadzam się również z tym, że miasto Kielce posiada w swoich granicach administracyjnych wiele terenów inwestycyjnych. Oprócz tych już wspomnianych, trzeba jeszcze powiedzieć o Nowym Malikowie. Tu są właściwie tereny, nad którymi Rada Miasta powinna skupić swoją pracę, a nie przerzucać problemów na gminy, które z tymi problemami bardzo dobrze sobie radzą. Ja jestem przedstawicielem, drodzy Państwo, samorządu, który w latach 1979 i w 80 przechodził podobne zmiany. Wówczas od gminy ówczesnej Sitkówka Nowiny odłączano miejscowości typu Sitkówka, typu Słowik, Dobromyśl. Polecam Państwu dzisiaj wybrać się w te rejony i zobaczyć, w jakiej zapaści inwestycyjnej znajdują się te miejscowości. To w żaden sposób ani nie uzdrowiło finansów miasta, ani nie poprawiło struktury demograficznej. W związku z powyższym wysuwanie tego typu pomysłów przez poszczególnych członków Rady Miasta Kielce uważam za totalnie niezasadne, wręcz absurdalne. Drodzy Państwo, działamy jako gminy w obszarze kieleckiego obszaru funkcjonalnego i myślę, że to jest miejsce, to jest powiedzmy wspólna przestrzeń, w której możemy prowadzić rozmowy, możemy się wzajemnie uzupełniać i rozwijać. To właśnie ten obszar daje nam możliwość ściągania kilkuset milionowych środków do wszystkich tych gmin. Jeżeli mamy rozmawiać o współpracy, to powinniśmy się traktować jak partnerzy.
4: Do tematu zaraz wracamy. Zostańcie koniecznie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Na spotkaniu był obecny również wójt gminy Masłów, Tomasz Lato, który wypowiedział się w imieniu mieszkańców.
16: Chcę wyrazić stanowczy sprzeciw przejmowaniu jakichkolwiek gruntów z naszej gminy. Gmina Masłów ma swoją tożsamość, od lat przybywa mieszkańców w gminie Masłów, od lat się rozwijamy, też wydawana ilość pozwoleń na budowę. Jesteśmy w pierwszej trójce od lat samorządów powiatu kieleckiego. To świadczy o tym, że mamy swój plan na rozwój samorządu. Przywoływane miejsce dotyczące granicy pomiędzy Kielcami a Masłowem wzdłuż ulicy Radomskiej jest normalną sytuacją, która ma miejsce w bardzo wielu samorządach. Często granice właśnie przebiegają wzdłuż dróg. Miejsce to powinno służyć temu, abyśmy budowali relacje w ramach kieleckiego obszaru funkcjonalnego, abyśmy szukali pomysłów na wspólny rozwój Kielc i Masłowa. Te wypowiedzi wprowadziły bardzo wiele niepokoju wśród samorządowców, którzy obecnie pracują nad przyszłością kieleckiego obszaru funkcjonalnego, gdzie mówimy o tym, aby stworzyć stowarzyszenia, różne organizacje, które by pozwalały wspólnie sięgać po pieniądze, przeznaczać własne środki na rozwój. Myślę, że ta wypowiedź w jakiś sposób nas stawia przeciwko sobie i to jest największa szkoda, jaką ona tworzy w tym momencie w relacjach samorządowych. Chcę też jasno powiedzieć, że samorząd gminy Masłów ma swój pomysł na rozwój. Chcę współpracować z Kielcami, natomiast stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek zakusom na przejmowanie terenów z gminy Masłów.
4: Wójt gminy Daleszyce, Dariusz Maresiński.
17: W ostatnim czasie, tak jak już zostało powiedziane, wiele niepokoju wśród mieszkańców. No, poprzez taką, uważam, nieodpowiedzialną wypowiedź pana przewodniczącego Rady Miasta Kielce spowodowało dużo emocji tutaj w kręgu mieszkańców gminy Daleszyce. I w imieniu nie tylko ich, ale własnym chciałbym tutaj przedstawić swoje stanowisko, gdzie jestem i jak tak moi mieszkańcy jesteśmy przeciwni temu pomysłowi. Ubolewam nad kwestią taką, że takie sprawy, no mamy kielecki obszar funkcjonalny, można rozmawiać o wielu tematach, gdzie spotykamy się, współpracujemy i mówimy o problemach, o dobrych rozwiązaniach, a tutaj dowiadujemy się z mediów o takiej kwestii. Gminy przylegające do miasta Kielce, także miasto gmina Daleszyce, w ostatnich latach przeżywamy bardzo duży rozwój, jeżeli chodzi pod kątem infrastruktury, stąd też wiele mieszkańców z miasta Kielce wyprowadza się do naszej gminy. To pokazuje, że doceniają naszą ciężką pracę w samorządzie i doceniają sprawy, które tutaj się dzieją w naszych gminach. Ja się cieszę bardzo, że mieszkańcy z Kielc chcą zamieszkać na terenie tutaj naszej gminy, kupują działki, wiążą z tą swoją przyszłość, chcą też być częścią rozwoju miasta gminy Daleszyce, ale to też pokazuje, że Rada Miasta Kielce powinna skoncentrować się bardziej na problemach i trudnościach mieszkańców miasta Kielce, rozwiązywać te problemy, a nie szukać według mnie tematów zastępczych i tak jak tutaj każdy z nas przedstawia swoje stanowisko. My jako samorząd wykonujemy zadania, które do nas dość mocno należą, dbamy o mieszkańców i staramy się, żeby mieszkańcom w naszych gminach żyło się jak najlepiej i to stanowisko cały czas podtrzymuję. Także myślę, że powinniśmy więcej szukać przestrzeni do współpracy między samorządami, tak jak do tej pory bardzo dobrze współpracujemy w ramach kieleckiego obszaru funkcjonalnego, bardzo dobrze współpracujemy z panią prezydent Agatą Wojdą i powinniśmy się, uważam, tego trzymać, szukać więcej wspólnych tutaj tematów, a nie szukać tematów, które by nas poróżniły. W związku z taką sytuacją stanowczo sprzeciwiam się temu pomysłowi, jaki został przedstawiony przez pana przewodniczącego Rady Miasta Kielce, pana Jakubczyka i myślę, że szukajmy więcej wspólnych działań, wspólnych tutaj przestrzeni do współpracy, a nie szukajmy tematów zastępczych, a być może politycznych. Także tylko współpraca, a nie podział będzie skutkowało dobrym dla wszystkich mieszkańców i miasta Kielce, i gmin przyległych.
4: Jak podkreślał Paweł Wójcik, burmistrz gminy Chmielnik, aglomeracja buduje się poprzez współpracę, a nie poprzez aneksję. A propozycję przewodniczącego Rady Miasta w Kielcach można traktować w kategorii żartu.
18: Można powiedzieć, że od nas to wszystko się zaczęło, bo wszak pomysł przyłączenia 300 hektarów z terenu gminy Chmielnik do miasta Kielce to był tym pierwszym pomysłem i można go było traktować na ten czas w kategoriach żartu, być może braku jakiegoś wyczucia samorządowego, ale jeżeli później usłyszeliśmy o kolejnych pomysłach aneksji, bo to tak trzeba powiedzieć, do tych pomysłów jednego radnego miasta Kielce przyłączyła się większa ilość, później konferencja prasowa, wspólne stanowisko, także większej ilości radnych miasta Kielce, no to już przestało być żartem, to już przestało być może takie być już, jakby to powiedzieć, nieoczekiwane, a stało się po prostu niebezpieczne. I w tym momencie myślę, że trzeba dać temu odpór i nasza obecność tutaj, nasz jeden głos w zasadzie, jak Państwo słyszycie, świadczy o tym, że my zdanie na to mamy konkretne. I myślę, że nie jest problemem to, że w Kielcach ubywa mieszkańców, ale problemem jest to, dlaczego mieszkańcy wyprowadzają się z miasta Kielce właśnie do gmin ościennych. I praca powinna skoncentrować się nad tym, żeby w Kielcach żyło się lepiej, bo nie będzie silnego województwa bez silnego miasta wojewódzkiego, nie będzie silnego obszaru funkcjonalnego bez silnej aglomeracji, ale tą aglomerację buduje się przez współpracę, nie przez aneksję, i tak my sobie ją wyobrażamy. I też myślę, że nie będę tutaj odosobniony, jeżeli powiem, że w żaden sposób nie wyobrażam sobie tego, ażeby jakakolwiek integralność terytorialna gminy Chmielnik została zagrożona oraz żeby te plany mogły mieć dalej jakiekolwiek powodzenie.
4: Stanowisko samorządowców z gmin ościennych stolicy województwa, czyli Kielc, wydaje się być jasne po tych wszystkich wypowiedziach. No ale rzecz jasna, nie zabrakło głosu podsumowania.
12: Samorządowcy z powiatu kieleckiego, z gmin, które bezpośrednio są elementem tej dyskusji, nie wyrażają zgody na zmianę granic administracyjnych miasta Kielce kosztem naszych samorządów. Serdecznie dziękuję Państwu za obecność i dziękuję przede wszystkim samorządowcom, burmistrzom, wójtom za to, że jesteście i za to, że wspólnie w takim gronie solidarnie potrafimy wyrażać stanowisko w obronie i w interesie naszych mieszkańców.
3: Ciekawe świętokrzyskie.
4: Tak troszeczkę się zastanawiałem, czy mówić o tym, w co jest grane, czy jednak jako ciekawostkę to potraktować. Wybrałem, jak wiadomo, ten drugi wariant, a teraz powiemy sobie o samochodach, moi drodzy, ponieważ zbliża się Transexpo 2026, gdzie będziemy mogli zobaczyć najnowsze autobusy, technologie. Ponownie spotkają się z historią komunikacji miejskiej. Organizowana przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej szósta wystawa zabytkowych autobusów pokaże pojazdy z różnych okresów rozwoju transportu publicznego. I dlatego w ramach ciekawostki o tym powiemy, bowiem w Kielcach pojawią się autobusy z Warszawy, Krakowa, Poznania i Rzeszowa. No i oprócz tych nowinek, które właściwie już prawie lewitują i wożą pasażerów, prześcigają się producenci w wymyślaniu coraz to ciekawszych tak naprawdę udogodnień dla nas jako pasażerów. No ale to również będzie możliwość obejrzenia tego, jak to kiedyś bywało, czym się kiedyś jeździło i przede wszystkim, jak się kiedyś jeździło, bo będzie na przykład, wyobraźcie sobie, przedwojenna perełka tej właśnie wystawy podczas Transexpo, czyli Chevrolet z 1938 roku, czyli przedwojenna perełeczka. To jeden z najcenniejszych eksponatów, jeden również z najstarszych zabytków we flocie miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Autobusy tego typu pojawiły się na stołecznych ulicach pod koniec lat 30. Były niewielkie i zwrotne, dzięki czemu wykorzystywano je m.in. na wąskich ulicach Śródmieścia, a w latach 1937-1939 do Warszawy dostarczono 60 takich pojazdów. Ten prezentowany na wystawie pochodzi z 1938 roku. A oczywiście jest lekko odbudowany, ponieważ ta odbudowa była możliwa dzięki odnalezieniu kompletnego przedwojennego podwozia wraz z układem jezdnym i napędowym. No ale co jeszcze będzie można zobaczyć? No między innymi Sana H100B, ponieważ to także jest ciekawa historia, bo wyobraźcie sobie, że teraz jest autobusem, ale jeszcze parę lat temu służył jako altana na działce i w tej roli przetrwał do 2015 roku, mimo tego, że sam pochodzi z 1973 roku. Będzie również na wystawie Scania, która kiedyś była ruchomym kinem. Będzie Jelcz M11, Jelcz PR110U, z Rzeszowa. Będzie Ikarus, no i będzie również gratka dla wielbicieli kulinariów, czyli po prostu kultowy ogórek. Jako autobus rezerwowy przygotowany został właśnie Jelcz Mex 272 z 1972 roku, czyli po prostu taki legendarny czerwony ogórek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych autobusów w historii polskiej komunikacji miejskiej. Po zakończeniu regularnej służby prezentowany egzemplarz pracował jako pojazd techniczny przy utrzymaniu infrastruktury tramwajowej w Warszawie. Po dwuletniej odbudowie w 2025 roku, czyli w zeszłym roku, dołączył do floty zabytkowych pojazdów warszawskich linii turystycznych. A sama wystawa zabytkowych autobusów, ta szósta wystawa zabytkowych autobusów, będzie również okazją, by w jednym miejscu prześledzić kilka dekad komunikacji miejskiej. Od tego przedwojennego Chevroleta, o którym zacząłem mówić, przez konstrukcję doskonale jeszcze przez nas, myślę, że pamiętane z polskich ulic, aż po pierwsze niskopodłogowe autobusy wyprzedzające swoją epokę. Wystawa organizowana jest przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Jak już powiedziałem, odbędzie się od 14 do 16 października w Expo Kielce. Jeżeli macie ochotę na podróż i to w pełni sentymentalną, to koniecznie musicie się tam wybrać.
3: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
4: O sztukach walki troszeczkę sobie powiemy, ponieważ Amelia Walczyńska z Klinczu Kielce zdobyła srebrny medal otwartego Pucharu Polski Muay Thai. W Nowej Soli rywalizowali również jej klubowi koledzy Wojciech Starula i Krzysztof Winczakiewicz, ale nie zdołali się przebić do strefy medalowej. Tym razem drużyna Klinczu składała się tylko i wyłącznie z debiutantów. Swoje umiejętności na arenie ogólnopolskiej sprawdzili zawodnicy, którzy od kilku lat trenują w klubie, ale nie mają na koncie startów w największych krajowych imprezach. Tym razem klub z Kielc nie postawił na zawodników, którzy w poprzednich latach zdobywali medale na tej właśnie imprezie, a powodem była gala Clinch Fight Night, która zbliża się wielkimi krokami i odbędzie się 7 listopada w Expo Kielce. W związku z tym gratulujemy oczywiście sukcesu, no a na pozostałe czekamy do 7 listopada. Przed nami informacje z piłki nożnej o zawodniku Korony Kielce, a dokładnie Ondrej Lingr z Korony rozegrał kolejny mecz w reprezentacji Czech. 28-letni pomocnik wystąpił w spotkaniu 4. kolejki Ligi Narodów UEFA przeciwko Anglikom. Drużyna przegrała 0-3 w całym meczu, 0-2 było do przerwy, no ale tak naprawdę najważniejsze w tej informacji jest to, że nasz zawodnik wybiegł na murawę słynnego londyńskiego Wembley od pierwszej minuty. Został zmieniony w przerwie przez trenera. Gratulujemy oczywiście, a jeżeli chodzi o reprezentację Czech, to z zerowym dorobkiem punktów zamyka tabelę grupy A3, w której z kompletem oczek prowadzi pewna już do awansu do ćwierćfinału Hiszpania. No to znów sztuki walki przed nami. 4 medale rozegranych w Rydze Mistrzostw Europy ECO, czyli European Karate Organization, zdobyli świętokrzyscy karatecy. Na najwyższym stopniu podium stanęły Lena Strójwąs i Maja Kaczmarska, a na najniższym Barbara Myszka i Kacper Kurp. Gratulujemy oczywiście. Jeżeli chodzi o zawodników, to Lena Strójwąs z klubu karate Morawica została mistrzynią Europy do lat 16 w kumite, a Maja Kaczmarska otrzymała to wyróżnienie w kategorii kata.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: A ponieważ jeszcze kilka informacji na temat sportu zostawiłem sobie na tę chwilę, no to kontynuujemy to, co przed momentem przerwałem. Kolejny sukces Łucznicy Kieleckiej Stelli. Finałem Pucharu Polski rozegranym w Chorzowie zdobyli 2 medale i w ten sposób zakończyli rywalizację na torach otwartych. Trzeba przyznać, że to był bardzo udany nie tylko start ten ostatni, ale cały rok dla klubu z Kielc i chyba można można zdecydowanie pokusić się o takie stwierdzenie, że świętokrzyskie łucznictwo po kilku słabszych latach znów zaczyna liczyć się w naszym kraju. Kielczanie w Mistrzostwach Polski zdobyli 9 medali, 5 wśród seniorów i 4 w gronie juniorów. Ponadto dwoje zawodników stało na podium Pucharu Polski, a także w Ekstraklasie. Kielczanie wywalczyli 3 miejsce, a także przedstawiciele klubu rywalizowali na Mistrzostwach Europy seniorów i juniorów. Zawodnicy Stelli po długim sezonie rozpoczynają okres roztrenowania, bo po 3 tygodniach przerwy znów rozpoczną przygotowania, tym razem do sezonu halowego, który rozpocznie się na początku stycznia już 2027 roku. No to jeszcze na momencik przenosimy się do Buzka, ponieważ w meczu 11 kolejki piłkarskiej Beltic trzeciej ligi AKS 1947 Busko-Zdrój pokonał na własnym stadionie rezerwy Wisły Kraków. Mecz zakończył się wynikiem 3-0. Wynik meczu otworzył w 11 minucie Kacper Czepelik, podwyższył w 72 minucie Mateusz Kawecki, a rezultat ustalił w 70 minucie Kamil Kaczówka. Gratulujemy, czekamy na kolejne tak dobre wyniki. My jeszcze przez momencik pozostaniemy sobie przy sporcie, o którym mówiłem przed chwilą, dlatego że zbliża się listopad, a w związku z tym tradycyjnie zbliża się także i 11 listopada. A jeżeli 11 listopada, to kolejny bieg niepodległościowy, na który zaprasza wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz ze Stowarzyszeniem Świętokrzyskich Biegaczy Się Biega.
19: 8 listopada organizujemy 18 bieg niepodległości z okazji odzyskania niepodległości. Organizujemy wspólnie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Biegaczy Się Biega, czyli Urząd Wojewódzki i Stowarzyszenie Się Biega. Rozpoczynamy nabór do tych wniosków już od dzisiaj, o godzinie 11:11. Jest to data nieprzypadkowa, jak również bieg, który będzie 8 w zasadzie, ale też rozpocznie się o godzinie 11:11. Data również nie jest przypadkowa. Mamy limity zgłoszeń. Mamy 999 w tym roku, czyli dla tych biegaczy na tym dystansie 10 km i mamy 500 miejsc na tym krótszym, który ten krótszy dystans wynosi 1918 metrów. Będzie to ulica Misienkiewicza, Dużą, Stasica, a ten krótszy bieg będzie po ulicy Stasica i po alejkach w naszym parku. Zapraszamy wszystkich Państwa, bo to jest taka prawdziwa patriotyczna demonstracja naszych mieszkańców, nie tylko naszych mieszkańców, bo udział biorą mieszkańcy z całej Polski w zasadzie. To jest taki prawdziwy demonstracja patriotyzmu tego nowoczesnego. W ten sposób chcemy podkreślić, że cieszymy się z tej wolności, którą otrzymaliśmy 108 lat temu. Ją mamy i chcemy ją w dalszym ciągu mieć. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do biegu oczywiście, ale do kibicowania również. Wszyscy uczestnicy, którzy mają mniej niż 16 lat, oczywiście muszą mieć zgodę rodziców. Wszyscy otrzymają nagrody, medale, jak w tamtym roku będziemy uczestniczyć i wszystkich serdecznie zapraszamy. Takie ciekawostki, które możemy podać z tamtych lat, to najszybszy na tym dystansie 10 km był uczestnik, który miał niewiele ponad 32 minuty, a najstarszy, który był 79-latek, przebiegł dystans 53 minuty również. To jest też doskonały wynik. Także zapraszamy na to święto, święto niepodległości, święto sportowców, ludzi, którzy w ten sposób chcą te patriotyczne wyrazić swoje emocje i uczestniczyć w naszym biegu.
20: I z ramienia Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Biegaczy Się Biega chciałabym Was bardzo zaprosić na obchody Święta Niepodległości i na bieg niepodległości. Tak jak już Pan Wojewoda wspomniał, bardzo dużo informacji tutaj padło. Zapisu ruszają dzisiaj. Bieg odbywa się 8 listopada o 11.11. Jak zawsze poprzedzajmy ten bieg hymnem narodowym, dlatego zachęcamy do udziału wszystkich kibiców, wolontariuszy, a także zawodników do udziału w biało-czerwonych barwach, akcencie, założenia jakiegoś akcentu patriotycznego lub zabrania ze sobą flagi. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Start i meta usytuowane są niezmiennie w Parku Miejskim tuż przy Muszli. Biuro zawodów będzie otwarte 2 dni, dzień przed oraz w dniu biegu. Zapraszamy serdecznie, bo tak jak pan wojewoda podkreślił, jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie i dzięki temu, że zwiększamy limit uczestników, stanie się to rekordowy bieg i wydarzenie sportowe u nas w regionie. Myślę, że nie było takiego dużego przedsięwzięcia jeszcze u nas w województwie, dlatego mam nadzieję, że spędzimy ten czas wszyscy razem w bardzo dobrym nastroju, no i przy pięknej pogodzie, bo inaczej być nie może.
4: No pewnie, że inaczej być nie może. Trzymamy już teraz kciuki mocno za pogodę, która niestety ma się popsuć już po weekendzie. Ale listopad może wyglądać zupełnie inaczej. Jak na razie mamy październik, jak na razie jest weekend. No a my przechodzimy do kilku propozycji na fajne, miłe, ciekawe spędzenie wolnego czasu. Ale nie tylko. Powiemy sobie o czymś fajnym. Naprawdę.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
4: To może zajrzymy do Muzeum Zabawek i Zabawy, dlatego że od piątku możemy tam oglądać wyjątkową i absolutnie w pełni tego słowa, myślę, że jest ta wystawa, ponieważ na wystawie możemy obejrzeć, jak Kielce tworzyły dziecięce marzenia. Na przykład słoń na kółkach, albo piesek na biegunach, albo kot w butach, czy tradycyjna lalka kielczanka. Te właśnie i wiele innych zabawek, które wyprodukowano w kieleckich spółdzielniach Gromada, Precyzja i Świętokrzyska, można oglądać na wystawie, która nazywa się Dobre, Ładne, Zapomniane z kieleckich spółdzielni zabawkarskich. Ekspozycja przybliża niezwykły, choć obecnie nieco zapomniany fragment lokalnego dziedzictwa przemysłowego i społecznego. W związku z tym bardziej warto zobaczyć, czym zajmowały się kieleckie zakłady produkujące zabawy i jak duże miały znaczenie dla miasta i mieszkańców w okresie powojennym, jak i później w latach 70. oraz 80. Ta ekspozycja to jest również pewien pion projektowy prezentujący archiwalne rysunki, prototypy i dokumentację techniczną. Dopełnieniem całości są najstarsze eksponaty, w tym unikatowe. Niewielkie misie z przełomu lat 40. i 50. XX wieku, wykonane metodą chałupniczą. Wystawa Dobre, Ładne, Zapomniane z kieleckich spółdzielni zabawkarskich pozostanie otwarta do końca grudnia. A już teraz nieco więcej na temat pracy spółdzielni zabawkarskich w Kielcach i eksponatów znajdujących się w Muzeum Zabawek i Zabawy opowie na antenie Przemysław Krystian.
0: Możemy zobaczyć udokumentowaną produkcję spółdzielni zabawkarskiej Gromada. Była to i największa, a z drugiej strony najstarsza spółdzielnia zabawkarska. Uchodziła za wzorcową, ponieważ została założona jeszcze przed wojną. Swoją działalność realizowała właśnie w Kielcach. Do dziś wielu Kielczan wspomina, jak pracowali przy produkcji tych lalek. Jak przychodzili do spółdzielni, odbierali materiały, zanosili do domu, bo tam wszystko łączyli w całość, a później lalki szły do sprzedaży. Dzisiaj to byśmy nazwali, że to jest typowy handmade, tak? Typowy wyrób ręczny, natomiast wyrób był spółdzielczy, czyli tak naprawdę był sprzedawany jako wyrób masowy, seryjny. Czyli mamy trochę odwrócenie proporcji. Dzisiaj coś, co jest robione bardzo często w fabryce, tak żeby podwyższyć jego wartość, bijemy pieczątkę handmade i liczymy na to, że sprzeda się lepiej. Kiedyś, żeby zabawka była jakby bardziej prestiżowa, to żadne handmade. To nie jest ręczna robota, to jest wyrób fabryczny. Tak?
4: A jakie na przykład zabawki wychodziły spod rąk tych, którzy pracowali w spółdzielni zabawkarskiej Gromada?
0: Fantastyczne blaszane zabawki. Bardzo wiele osób takie miało. To jest jedno z tych miejsc, gdzie najczęściej słyszymy opowieści typu: zobacz synu, taką zabawkę miałem w dzieciństwie. Z drugiej strony muszę też podzielić się pewną anegdotą, którą miałem przyjemność wysłuchać tu na ekspozycji. Otóż proszę sobie wyobrazić takiego ojca z 3-latkiem, 4-latkiem, to ciężko było określić. I ojciec nagle przeżywa tą swoją fascynację tutaj i zaczyna temu swojemu synowi opowiadać, że taką zabawkę miał w przedszkolu i jak to się fantastycznie ją bawił. Reakcja tego małego chłopaka. Zerka na ojca, zerka na zabawkę, patrzy z niedowierzaniem i w końcu

0: Jeśli chcemy wybrać zabawkę, to chyba lepiej iść do sklepu niż do muzeum, ale potrafimy także i dzieci zaskakiwać, i także dzieci znajdują tu coś ciekawego. Niejednokrotnie też to wychodzą z takim przekonaniem, że no niestety szkoda, że tych zabawek już w sklepach nie ma, bo chętnie bym sobie taką kupił.
1: A więcej takich opowieści o zabawkach usłyszą ci, którzy wybiorą się, ja raz jeszcze przypomnę, Dobre, Ładne, Zapomniane z Kieleckich Spółdzielni Zabawkarskich. Tak nazywa się wystawa, którą do końca grudnia możemy oglądać w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. A nie mówiłem, że będzie coś fajnego i miłego, bo przecież takie wspominki naszych lat dziecięcych zawsze dobrze się kojarzą. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje dotyczące tego, co jest grane. Wystawę w muzeum wam polecam jak najbardziej, ale powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, no, które nie mogłoby się zakończyć bez jeszcze jednego elementu.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: W ostatni dzień września, około godziny 4:30, na numer alarmowy zadzwoniła pracownica jednej ze stacji paliw w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kobieta poinformowała, że na stację pojazdem marki Ford przyjechał prawdopodobnie nietrzeźwy mężczyzna. Z jej relacji wynikało, że kierowca zaparkował swój pojazd na środku pomiędzy dwoma dystrybutorami, a następnie podszedł pod okienko i poprosił ją o wezwanie taksówki. Jak sam przyznał, nie był w stanie dalej kierować autem. Kobieta, podejrzewając, że kierujący może być nietrzeźwy, wezwała stróżów prawa, a po dotarciu na miejsce ostrowieccy policjanci zastali wskazanego przez zgłaszającą mężczyznę. Nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 75-letni mieszkaniec miasta. Mundurowi poddali go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wstępne badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyźnie została pobrana krew do badań. Senior musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Grozić mu może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. A na uznanie i pochwałę zasługuje obywatelska postawa zgłaszającej, dzięki której nietrzeźwy kierowca nie ruszył w dalszą drogę i nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, jazda w stanie nietrzeźwości niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego wypadku. Apelujemy o trzeźwość za kierownicą, a taksówki wzywajmy zanim wsiądziemy na fotel kierowcy. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tę godzinę magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas, Michał Pustuła. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać po całym intensywnym tygodniu delikatne weekendowe wytchnienie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Kłaniam się nisko. Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Rozpoczniemy od retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania z Justyną Rudzką. Co działo się? Taka mała przypominajka.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
3: 20 nowych autobusów elektrycznych dla Kielc. Miasto ogłosiło przetarg. Ewa Pasierbiewicz.
4: Będą klimatyzowane, wyposażone w monitoring, porty USB, biletomaty z płatnością zbliżeniową oraz rozwiązania ułatwiające podróż osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi i seniorom.
3: Zakup autobusów wraz z ładowarkami o wartości ponad 58 milionów złotych wesprą fundusze europejskie dla Polski Wschodniej. Nowe pojazdy planowo trafią do Kielc w ciągu 18 miesięcy. Rada Miejska w Jędrzejowie chce utworzyć spółdzielnię energetyczną z udziałem gminy. Na tym etapie nie oznacza to jeszcze jej powstania. Samorząd chce najpierw sprawdzić, czy takie rozwiązanie będzie uzasadnione pod względem prawnym, technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Ponad 9 milionów złotych dofinansowania otrzyma gmina Pińczów na zagospodarowanie terenów nad Nidą. Dzięki środkom m.in. powstanie miejska plaża, pływający pomost, boisko do sportów plażowych oraz infrastruktura dla kajakarzy, rowerzystów i kamperów.
1: Wtorek.
3: Akt oskarżenia wobec obywatela Ukrainy, który próbował wnieść amunicję na tereny targów Kielce, skierowała do sądu prokuratura rejonowa Kielce Zachód. Do incydentu doszło podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Dziś i jutro kierowcy w Kielcach muszą się liczyć z utrudnieniami na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Wspólną. Powodem jest naprawa awarii kanalizacji sanitarnej prowadzonej przez wodociągi kieleckie. Nida może zostać cudem Polski 2026. Jedna z najpiękniejszych rzek naszego regionu reprezentuje Świętokrzyskie w plebiscycie National Geographic Traveler. Ewa Pasierbiewicz.
4: Nida to serce Ponidzia. Miejsce idealne na kajaki, rowerowe wyprawy, spacery i prawdziwy odpoczynek blisko natury. To właśnie tutaj można odkrywać wyjątkowe krajobrazy nadnidziańskich parków czy ruszyć w podróż z Jędrzejowa kultową kolejką wąskotorową Ciuchcia Ponidzie.
3: Głos można oddać raz dziennie aż do 13 października.
1: Środa.
3: Kolejna inwestycja drogowa w powiecie jędrzejowskim zakończona. Odebrano przebudowaną drogę powiatową Różnica Sędziszów-Tarnawa na odcinku ulicy Polnej w Sędziszowie. Wartość prac sięga prawie 700 tysięcy złotych. Do piątku z kolei kierowców czekają zmiany organizacji ruchu na Krajowej 73 między Bilczą a Piaseczną Górką. Roboty obejmą okolice kilku skrzyżowań. Droga ma być przejezdna, jednak możliwe są zwężenia i czasowe ograniczenia skrętów. Remont polega m.in. na wymianie wierzchniej warstwy nawierzchni na krótkich fragmentach trasy.
1: Czwartek.
3: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach otworzył oferty w przetargu na remont odcinków ulicy Radomskiej i Tarnowskiej. Zwycięzcę postępowania poznamy w drugiej połowie października, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
5: Wybrany wykonawca będzie miał 45 dni na realizację wszystkich tych prac od momentu podpisania umowy.
3: Na realizację obu inwestycji miasto Kielce pozyskało blisko 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy przeznaczonej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj prace dopiero ruszą, za to w powiecie jędrzejowskim kolejna ważna inwestycja drogowa została zakończona. Odebrany został przebudowany kilometrowy fragment drogi powiatowej Jędrzejów-Sopków na odcinku Mokrsko-Dolne-Sopków.
1: Piątek.
3: Po ostatnich atakach na Mazowszu, także w regionie świętokrzyskim, podjęto kroki zwiększające bezpieczeństwo dzieci w szkołach. W placówkach i w ich otoczeniu pojawili się policjanci, którzy podkreślają, że to działania prewencyjne. Co najmniej 9 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego odebrało ostatnio telefony od oszustów, którzy próbowali wyłudzić od nich pieniądze metodą na wypadek. Na szczęście nikt nie dał się nabrać. Rozmówcy zachowali czujność, zweryfikowali przekazywane informacje i nie przekazali oszustom żadnych pieniędzy.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia, to była Justyna Rudzka. Dziękujemy bardzo, a tymczasem my przechodzimy do ciągu dalszego naszego weekendowego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Zajmiemy się bardzo, bardzo ważnymi sprawami, które miały miejsce w minionym tygodniu. Otóż wojewoda świętokrzyski na początku tego tygodnia wspólnie z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz poinformowali o bonie senioralnym. To nowa rządowa forma wsparcia dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Do naszego województwa trafi blisko 8 milionów złotych na realizację tego właśnie programu i to jeszcze w tym roku.
6: Na podstawie ustawy z czerwca tego roku o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Tydzień temu, w ubiegłym tygodniu zostało wydane rozporządzenie o bonie senioralnym. Wszystkie te akty prawne są oczywiście autorstwa pani minister Marzeny Okły-Drewnowicz. Bon senioralny jest to długo oczekiwana forma pomocy osobom, seniorom. Ci, którzy do tej pory nie otrzymywali tej pomocy społecznej żadnej. Będzie realizowany ten bon przez nasze samorządy, czyli przez gminy. Gmina będzie realizować to przez jednostki organizacyjne, takie jak ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych i również będzie mogła zlecić to organizacjom pozarządowym i tu między innymi nawet kołom gospodyń wiejskich. W naszym województwie przystąpiło bardzo dużo samorządów, bo to jest 56 gmin i kwota jest niebagatelna, bo to jest 7 800 zł do wydania jeszcze w tym kwartale. Proponujemy, czy spodziewamy się objąć tą kwotą około 1300 seniorów w naszym województwie. Ja dziękuję pani minister za te akty prawne, za tą pomoc tym seniorom w imieniu seniorów, również i gmin, bo to jest ich zadanie, takie będą realizowani, odpowiadając na potrzeby społeczne. I poproszę o więcej szczegółów panią minister.
7: Dziękuję. Bardzo dziękuję panie wojewodo. Szanowni państwo, rzeczywiście tak jak pan wojewoda powiedział, w ubiegłym tygodniu wszedł w życie bon senioralny w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów. My jesteśmy krajem bardzo mocno i szybko starzejącym się. Jednak najstarszym regionem jest właśnie region świętokrzyski. I ja dzisiaj, dlatego jestem tutaj, w swoim regionie, w regionie świętokrzyskim, bo po pierwsze jest to najstarszy region, a więc jest to swego rodzaju symboliczny region, ale po drugie chcę też bardzo podziękować i bardzo mocno podkreślić, że właśnie region świętokrzyski złożył zapotrzebowanie na tak naprawdę największą liczbę środków w przeliczeniu na przykład na mieszkańców swojego regionu. Dla porównania, znaczy województwa, które są porównywalne pod względem mieszkańców, pod względem liczby mieszkańców, złożyły na kwotę 1 000 000, niecałe 2 000 000, czy nawet 800 000. A region świętokrzyski, uwaga, na prawie 8 000 000 zł. 8 000 000 zł i to tylko na ten czwarty kwartał tego roku. Także to są naprawdę bardzo duże środki w przeliczeniu choćby właśnie na liczbę mieszkańców tych starszych, potrzebujących wsparcia. Dla porównania, szanowni państwo, do tej pory mieliśmy możliwość, czy też gminy miały możliwość sięgania po środki na organizację opieki, czy też na dofinansowanie organizacji opieki dla swoich mieszkańców, miały możliwość sięgania takiego programu resortowego Opieka 75+. Dla porównania, gdybyśmy przeliczyli środki z tego roku na przykład tylko czwarty kwartał, czy w ogóle na kwartały, to byłaby to kwota ponad, czy też około 850 000 zł. A tutaj na jeden kwartał mamy tak naprawdę około 10 razy więcej. Więc wierzę w to, że to będzie naprawdę takie koło zamachowe, bon senioralny, dla rozwoju rynku usług opiekuńczych. I mówię o tym bardzo tak konkretnie, ponieważ liczba osób starzejących się w stosunku do liczby ubywających rąk do pracy jest naprawdę duża. Stąd potrzebujemy jak najwięcej form wsparcia w miejscu zamieszkania osoby starszej potrzebującej już opieki. Szanowni Państwo, w ogóle jeśli chodzi o cały program rządowy Bon Senioralny, o jego ten pierwszy krok, czyli ten czwarty kwartał tego roku, to co jest istotne, aż prawie niemal 50% gmin w Polsce, które w ogóle nie świadczyły usług opiekuńczych albo świadczyły je dla nie więcej niż 10 osób, złożyły zapotrzebowanie na środki i te środki otrzymają, ponieważ one są zabezpieczone w budżecie państwa. To po pierwsze. Po drugie, my szacowaliśmy, że rocznie tym wsparciem obejmiemy do 20 tysięcy osób. Tylko, szanowni Państwo, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ten czwarty kwartał tego roku, to już wiemy, że obejmiemy ponad 18 tysięcy seniorów w całym kraju. A więc naprawdę jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, bo to naprawdę jest dobry początek. Dla kogo jest bon senioralny? Dla osoby starszej po 65 roku życia, która już nie jest w stanie sama poradzić sobie z zaspokojeniem swoich codziennych czynności życiowych. A więc dla takich osób, które w swojej gminie nie mają możliwości wsparcia, bo na przykład gmina nie świadczy usług opiekuńczych albo liczba usług opiekuńczych jest tak mała, że nie jest w stanie gmina zaoferować takiej opieki kolejnemu mieszkańcowi swojej gminy. A więc to jest dla osób, które na przykład potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych, takich jak pomoc przy myciu, przy ubieraniu się, przy czesaniu. Ale również wsparcie na przykład w umówieniu, czy też w ogóle umówienie wizyty u lekarza, czy też umożliwienie kontaktu z otoczeniem. To taka ludzka codzienność, która powinna mieć miejsce we własnym domu. Kolejna kwestia. A więc po 65 roku życia dla osób, które potrzebują wsparcia w zaspokojeniu tych codziennych, podstawowych czynności życiowych. Następnie dla osób, których dochód nie przekracza kwoty 3410 zł. A więc mówimy o dochodzie, który jest uprawniający do tego świadczenia, który jest trzykrotnie większy niż dochód uprawniający do świadczenia w ramach pomocy społecznej. Tak, szanowni Państwo, bo my tym świadczeniem, tą usługą wsparcia wychodzimy poza pomoc społeczną. Dlatego, tak jak pan wojewoda powiedział, ją oczywiście mogą świadczyć też i organizacje pozarządowe, i podmioty ekonomii społecznej, takie jak na przykład koła gospodyń wiejskich. Oczywiście gmina też może zatrudnić sobie opiekunki, czy też opiekunów, w zależności od tego, kto jakie ma potrzeby i możliwości. Kolejna kwestia, która jest bardzo ważna. Po raz pierwszy w historii do tej usługi wsparcia, do organizacji, do zatrudnienia tego opiekuna gmina nie będzie musiała zapłacić, dopłacić, bo jest to zadanie zlecone. Choć generalnie usługi opiekuńcze to zadania własne gmin o charakterze obligatoryjnym, obowiązkowym, to jednak skoro przez tyle lat w aż 45% mamy gminy w Polsce, które albo tych usług nie świadczą, albo na niewielką skalę świadczą, to trzeba było wprowadzić takie narzędzie interwencji, które pomoże seniorom, bo ten bon senioralny jest dla seniorów. Czasami słyszę, to nie są pieniądze do ręki. My byśmy potrzebowali pieniędzy do ręki i sami sobie poradzimy. Szanowni Państwo, brakuje rąk do pracy i najprościej sobie powiedzieć, macie i radźcie sobie. Trudniej jest zorganizować usługę i ją dostarczyć. I tu chodzi o to, żeby z tych pieniędzy, z tego zatrudnienia tej jednej osoby mogło skorzystać więcej osób starszych, dwóch, trzech mieszkańców, żeby gmina mogła przeszkolić w zakresie pierwszej pomocy, zatrudnić taką osobę i ta osoba, żeby mogła takie usługi dostarczyć.
2: O bonie senioralnym przed momentem na antenie wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, jak również sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marzena Okła-Drewnowicz.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
2: A co przyniósł nam jeszcze ten miniony tydzień? No między innymi obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności. A jak wiadomo, świętokrzyskie jest bardzo georóżnorodne, do tego stopnia, że możemy pochwalić się także pięknym geoparkiem świętokrzyskim. I właśnie o świętokrzyskim geoparku będziemy mówić, przypominając sobie także to, że w minionym tygodniu odbyła się trzecia ogólnopolska konferencja popularno-naukowa Surowcy mineralne w służbie człowieka. Geologia, górnictwo, geoedukacja. Wszystko związane ze świętokrzyskim geoparkiem. Wszystko odbywające się także w naszym województwie. W związku z tym przenosimy się właśnie do świętokrzyskiego geoparku, o którym troszeczkę porozmawiamy, o jego historii. Opowie nam Michał Poros.
0: Sprawdzam w świętokrzyskiem.
2: Czy myślicie, że Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka oraz Piekoszów mają ze sobą coś wspólnego? No oczywiście oprócz tej bliskości geograficznej i położenia właściwie tuż obok siebie, no jest jedna rzecz, która spaja i scala te właśnie miejscowości w województwie świętokrzyskim. I dziś powiemy sobie właśnie o tym, co to takiego jest. Zapraszam, Michał Pustuła.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Być może ktoś z was słyszał o Geoparku Świętokrzyskim, ale czy wiecie, co to jest Świętokrzyski Geopark i dlaczego należy do sieci geoparków UNESCO? Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Z nami jest Michał Poros właśnie z Geoparku Świętokrzyskiego. Witam na antenie, panie Michale.
8: Witam serdecznie.
2: Panie Michale, zacznijmy może od tego, co to jest Świętokrzyski Geopark?
8: Geopark Świętokrzyski jest to stowarzyszenie pięciu gmin. Obszar, który obejmuje pięć gmin, ma powierzchnię 526 km kwadratowych. Są to gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Właśnie ten obszar o wyjątkowym dziedzictwie geologicznym, od kwietnia 2021 roku ma status Światowego Geoparku UNESCO. Można dodać w uzupełnieniu tych informacji, że geopark jest pewnego rodzaju też produktem turystycznym, można go nazwać, i pewnego rodzaju też marką, turystyczną marką terytorialną, która właśnie wspomniany obszar obejmuje. W związku z powyższym też istotnym elementem geoparku jest promowanie głównie dziedzictwa geologicznego, ale również pozostałych elementów, które z tą geologią się wiążą, czyli przyrody, mam na myśli oczywiście przyrodę ożywioną, dziedzictwo kulturowe i wszelkiego rodzaju aktywności społeczności lokalnej, też w pewnym sensie powiązane z dziedzictwem geologicznym. Więc mamy tutaj wiele wątków, które spinają się w jedną całość. Zazwyczaj osoby, które słyszą hasło geopark, wiążą to tylko z geologią, ale to nie jest do końca tak. Ta geologia oczywiście jest tym elementem wiodącym, natomiast w ramach geoparku promujemy również wątki jakby pokrewne, tak? Związane właśnie z historią, z dziedzictwem kulturowym, z kulinariami, z szeroko pojętą turystyką, edukacją, również przyrodą ożywioną. Także mamy tutaj bardzo rozległą tematykę, ale generalnie właśnie tym wątkiem spajającym to wszystko, tym fundamentem jest geologia. Są wyjątkowe skały, minerały, skamieniałości, które występują na tym terenie.
2: No właśnie te trzy elementy, czyli dziedzictwo geologiczne, dziedzictwo kulturowe oraz dziedzictwo przyrodnicze, tak jak pan powiedział i ja od tego zacząłem, to są te trzy filary, na których spoczywa Geopark Świętokrzyski. Proszę powiedzieć w takim razie, jak to jest z tym naszym dziedzictwem geologicznym? ekologicznym w województwie świętokrzyskim. Czy my naprawdę jesteśmy tak wyjątkowi? Dlaczego akurat Geopark Świętokrzyski ma prawo bytu? No i przede wszystkim, dlaczego ten nasz geopark jest wpisany na listę geoparków UNESCO?
8: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że geologia, budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa w tym sensie, że jest to jeden z nielicznych rejonów Europy, w którym na powierzchni mamy widoczne skały osobowe, to jest ważne, że osobowe i rozszerzymy ten wątek, skały osobowe reprezentujące wszystkie okresy dnia Ziemi, począwszy od Kambru, czyli najstarszego, pierwszego okresu ery paleolitycznej, począwszy, a skończywszy na, pewnie na współczesnych osobach, szeroko pojętym czwartorzędzie, tak? Mówiąc prościej, takim językiem zrozumiałym, ponad 500 milionów lat historii, reprezentowanej przez wybrane skały, tak, konkretnych tych poszczególnych okresów geologicznych, które są widoczne na powierzchni, których możemy dotknąć, możemy je obejrzeć. Zostały one badane, opisane. Na podstawie tych badań i opisów wyłania nam się niezwykła historia, a właściwie historię z poszczególnych rozdziałów, czyli okresów dzieł Ziemi od ponad 500 milionów lat do współczesności. W związku z powyższym ten obszar, ten stosunkowo niewielki fragment, tak, Europy, Polski, jest przez geologię od wielu, wielu lat wyjątkowo mocno ceniony, bardzo intensywnie badany i pomimo tych wielu lat już badań, co chwilę odkrywa się coś nowego. Chwilę uzupełnia się tą wiedzę o ten kolejny przysłowiowy kamyczek, który dokłada do naszej geoskarbnicy kolejne elementy. No chociażby znalezisko, prawda, najstarszych na świecie śladów czworonogów, prawda, czy znalezisko jednych z najstarszych na świecie tropów protodinozaurów, czy zapis kopalny Raf przed 380 milionów lat. To są tylko takie wybrane ciekawostki związane z tym regionem świętokrzyskim. No i na tym tle mamy właśnie Geopark Świętokrzyski, obszar objęty granicami wspomnianych 5 gmin, który, można powiedzieć, prezentuje tą wyjątkowość. No bo nawet jeżeli sobie wyciągniemy ten fragment Gór Świętokrzyskich stosunkowo niewielki, to 526 km2, o których wcześniej wspomniałem, bo nawet na takim niewielkim terenie ta georóżnorodność, jak to ładnie nazywamy, ona się zaznacza. Więc mamy tą różnorodność skał osadowych, mamy tą skalną księgę dziejów Ziemi, która objawia się tym, że mamy widoczne skały reprezentujące właśnie te różne okresy geologiczne, a to, co wspomniałem wcześniej, czyli to, że to są skały osadowe, jest o tyle istotne, że to właśnie ta grupa skał jakby ma, czy posiada pewne cechy związane z tym, że zachowały się w nich kamieniołości, zachowały się struktury różnego rodzaju dokumentujące dawne warunki środowiskowe, czy zmiany klimatu, więc porównanie do tej skalnej księgi jest tu no jak najbardziej słuszne, tak? Możemy dosłownie czytać w tych skałach historie, które rozegrały się przed milionami lat. No więc była różnorodność. Różnorodność skał reprezentujących właśnie różne okresy geologiczne, skał osadowych reprezentujących różne okresy geologiczne, to jest ten wątek przewodny. To jest to, czym rzeczywiście chwalimy się. To jest cecha, którą też eksponowaliśmy w związku z aplikowaniem do sieci Światowych Geoparków UNESCO, jako ta cecha, można powiedzieć, przewodnia, wyróżniająca ten obszar, ten teren na tle obszarów otaczających. To jest jeden element tej geologicznej, geoparkowej układanki. Ale oczywiście mamy kolejne elementy, które możemy określić mianem geoidentyfikatorów. Czyli w tej całej różnorodności albo georóżnorodności mamy pewne wiodące, dominujące elementy, które możemy wyeksponować i które są widoczne w terenie. W przypadku Geoparku Świętokrzyskiego najważniejszym takim elementem jest występowanie skał liczących sobie ponad 360 milionów lat, skał związanych z okresem dewonu, które w większości stanowią kapienie dolomityczne, pamiątki dawnego tropikalnego morza.
2: No wyobrażacie sobie, że tu, gdzie teraz my chodzimy, naprawdę dawno, dawno temu było po prostu morze i to podobno wyjątkowo ciepłe. Tyle w tym temacie na dziś, my przechodzimy do kolejnego.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
2: A teraz powiemy sobie o samochodach, moi drodzy, ponieważ zbliża się Transexpo 2026, gdzie będziemy mogli zobaczyć najnowsze autobusy, technologie, ponownie spotkają się z historią komunikacji miejskiej. Organizowana przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej szósta wystawa zabytkowych autobusów pokaże pojazdy z różnych okresów rozwoju transportu publicznego. I dlatego w ramach ciekawostki o tym powiemy, bowiem w Kielcach pojawią się autobusy z Warszawy, Krakowa, Poznania i Rzeszowa. No i oprócz tych nowinek, które właściwie już prawie lewitują i wożą pasażerów, prześcigają się producenci w wymyślaniu coraz to ciekawszych tak naprawdę udogodnień dla nas jako pasażerów. No ale to również będzie możliwość obejrzenia tego, jak to kiedyś bywało, czym się kiedyś jeździło i przede wszystkim jak się kiedyś jeździło, bo będzie na przykład, wyobraźcie sobie, przedwojenna perełka tej właśnie wystawy podczas Transexpo, czyli Chevrolet z 1938 roku, czyli przedwojenna perełeczka. To jeden z najcenniejszych eksponatów, jeden również z najstarszych zabytków we flocie miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Autobusy tego typu pojawiły się na stołecznych ulicach pod koniec lat 30. Były niewielkie i zwrotne, dzięki czemu wykorzystywano je m.in. na wąskich ulicach Śródmieścia, a w latach 1937-1939 do Warszawy dostarczono 60 takich pojazdów. Ten prezentowany na wystawie pochodzi z 1938 roku. A oczywiście jest lekko odbudowany, ponieważ ta odbudowa była możliwa dzięki odnalezieniu kompletnego przedwojennego podwozia wraz z układem jezdnym i napędowym. No ale co jeszcze będzie można zobaczyć? No między innymi Sanach H100B, ponieważ to także jest ciekawa historia, bo wyobraźcie sobie, że teraz jest autobusem, ale jeszcze parę lat temu służył jako altana na działce i w tej roli przetrwał do 2015 roku, mimo tego, że sam pochodzi z 1973 roku. Będzie również na wystawie Scania, która kiedyś była ruchomym kinem. Będzie Jelcz M11, Jelcz PR110U z Rzeszowa. Będzie Ikarus, no i będzie również gratka dla wielbicieli kulinariów, czyli po prostu kultowy ogórek. Jako autobus rezerwowy przygotowany został właśnie Jelcz MEX 272 z 1972 roku, czyli po prostu taki legendarny czerwony ogórek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych autobusów w historii polskiej komunikacji miejskiej. Po zakończeniu regularnej służby prezentowany egzemplarz pracował jako pojazd techniczny przy utrzymaniu infrastruktury tramwajowej w Warszawie. Po dwuletniej odbudowie w 2025 roku, czyli w zeszłym roku, dołączył do floty zabytkowych pojazdów warszawskich linii turystycznych. A sama wystawa zabytkowych autobusów, ta szósta wystawa zabytkowych autobusów, będzie również okazją, by w jednym miejscu prześledzić kilka dekad komunikacji miejskiej. Od tego przedwojennego Chevroleta, o którym zacząłem mówić, przez konstrukcję doskonale jeszcze przez nas, myślę, że pamiętane z polskich ulic, aż po pierwsze niskopodłogowe autobusy wyprzedzające swoją epokę. Wystawa organizowana jest przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, jak już powiedziałem, odbędzie się od 14 do 16 października w Expo Kielce. Jeżeli macie ochotę na podróż i to w pełni sentymentalną, to koniecznie musicie się tam wybrać. Ale to spokojnie, dopiero za jakiś czas. Jak na razie zachęcam jednak do tego, żeby po prostu zostać z nami na 93,2 FM.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: A tym razem zaczniemy sobie od podsumowania wydarzeń sportowych minionego tygodnia.
0: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
2: Co tam w świecie sportu działo się w minionym tygodniu? Proszę bardzo, kilka sytuacji na pewno było takich, które przyniosły całkiem sporo emocji. Zaczniemy sobie od piłki ręcznej i o paniach powiemy. Gabriela Miśkiewicz z Korony Handball Kielce znalazła się w siódemce czwartej kolejki Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. 23-letnia obrotowa była wyróżniającą się zawodniczką wygranego przez nasze 35-26 meczu z handball AZS AWF. Mecz odbywał się w Warszawie. Jak mogliśmy dowiedzieć się od trenera po meczu, który powiedział tak: jej dobra postawa w defensywie umożliwiła koroneczkom szybkie dochodzenie do kontrataku. Sama zdobyła 6 bramek i wraz z Julią Grzesistą, która zakończyła spotkanie z takim samym dorobkiem, były najskuteczniejszymi szczypiornistkami zespołu. To kolejne wyróżnienie dla piłkarki kieleckiego klubu w tym sezonie. Wcześniej w siódemkach poszczególnych kolejek znalazły się Nina Smelcerz w drugiej i w trzeciej, Paulina Podsiadło w pierwszej oraz Dominika Janczarek w trzeciej. Gratulujemy i oczywiście liczymy na kolejne sukcesy. Było o paniach, to musi być także o panach, ponieważ nasi szczypiorniści, nasi, czyli Industria Kielce, grali w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Niestety przegrali. Mecz odbywał się w hali Legii w Kielcach, a przeciwnikiem była drużyna SC Magdeburg. Mecz zakończył się wynikiem 30-35. Najwięcej bramek dla naszych zdobyli Alex Wlach 8 i Julen Boss 6. W niemieckim zespole najskuteczniejsi byli Gisli Christiansson i Omar Magnusson. Obaj rzucili po 11 bramek. To była pierwsza porażka Kielczan w tym sezonie, a dla gości trzecie zwycięstwo z rzędu. SC Magdeburg z kompletem punktów prowadzi w grupie F. Industria ma 4 punkty i jest obecnie druga. Mimo porażki różnicą 5 bramek trener mistrzów Polski, czyli Krzysztof Lijewski, chwalił podopiecznych za postawę i ogromną determinację. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, no to nasi muszą o tej porażce szybciutko zapomnieć, przeanalizować mecz i wyciągnąć wnioski, bo za tydzień rewanż. Spotkanie w Magdeburgu rozegrane zostanie w środę, 14 października o 18.45. W związku z tym już teraz trzeba się szykować na poweekendowe emocje. A my zostajemy przy piłce ręcznej. Nasz zawodnik Luka Klarika przez kilkanaście dni będzie wyłączony z treningów chorwackiego rozgrywającego Industrii. Zabrakło również w tym meczu, o którym przed momentem powiedzieliśmy. Ten mecz, przypomnę, był rozegrany w minioną środę. Niestety zawodnik jest po badaniach w Zagrzebiu. Dostał zastrzyk, który ma obkurczyć bolące miejsce na odcinku lędźwiowym. Za kilka dni wróci. Teraz ma zakaz podróżowania, a po powrocie będzie ćwiczył z fizjoterapeutami i szybko powinien znów móc pomóc drużynie. Przypominamy, że tydzień temu, w zeszły weekend, Luka Klarika w meczu przeciwko KPR Legionowo upadł na plecy i mocno stłukł odcinek lędźwiowy, który był operowany kilka miesięcy temu. Na pozycji Chorwata na prawym rozegraniu mogą grać również Francuz Julen Boss i Nigeryjczyk Faruk Yusuf. Trzymamy kciuki i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Kolejna informacja również o sportach drużynowych. W zaległym meczu z drugiej kolejki, drugiej ligi, koszykarze UJK pewnie i wysoko pokonali GTK 2 Gliwice. Mecz zakończył się wynikiem 92-66. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Jakub Lewandowski i Oskar Lesisz. Wśród gości najskuteczniejszy był Marcel Walczuk, który rzucił 20 punktów. Rafał Gil, trener akademików, zaznaczył, że na to zwycięstwo jego podopieczni solidnie zapracowali. W następnej kolejce UJK Kielce gra na wyjeździe z GMS KKS Tarnowskie Góry. Miejmy nadzieję, że panowie równie dobrze poradzą sobie z tym przeciwnikiem. I garść informacji o piłce nożnej. W 11. kolejce Beltic trzeciej ligi piłkarze na przodu Jędrzejów pokonali na wyjeździe JKS Jarosław 3-1. Dla zespołu z naszego regionu, który jest prawdziwą rewelacją tego sezonu, to już 6. zwycięstwo w tym sezonie. Po 4 minutach naprzód prowadził 2-0, wyobraźcie sobie, po golach Jakuba Kałaski i Dominika Kościelniaka. Gospodarze odpowiedzieli w 16. minucie, ale ostateczny cios zadali Jędrzejowianie, a konkretnie na 2 minuty przed przerwą. Wynik ustalił Palestyńczyk Youssef Al-Shubasi. W następnej kolejce piłkarze z Jędrzejowa podejmują Sokoła Kolbuszowa Dolna. I już teraz po tych wszystkich sportowych newsach zebranych z całego tygodnia minionego chciałbym polecić wam pewnego rodzaju ciekawe wydarzenie. To znaczy wydarzenie na pewno jest ciekawe, natomiast będziemy o nim jeszcze mówić także po weekendzie na antenie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. Dziś ogólnie sobie kilka słów powiemy o miejscu, które właśnie obchodzi swoje pierwsze urodziny.
1: Ciekawe świętokrzyskie.
2: Nie lada wydarzenie nam się szykuje, o którym postanowiłem nie mówić w części magazynu przeznaczonej na Co jest grane, ale po prostu oddzielnie o tym powiedzieć, dlatego że no takie urodziny nie zdarzają się co dzień i wielka feta z tego powodu również będzie szykowana. 21 października Urban Lab Kielce będzie obchodzić rocznicę swojego otwarcia. Z tej okazji przy ulicy Paderewskiego 49/51 w Kielcach odbędzie się Urban Lab Open Day. Wydarzenie, podczas którego mieszkańcy będą mogli poznać inicjatywy zrealizowane w ciągu ostatniego roku, a także spotkać osoby tworzące tę przestrzeń i wspólnie porozmawiać o przyszłości tego miejsca. W programie znalazły się m.in. prezentacje projektów młodzieżowych, rozmowy na żywo, wyróżnienia, młody aktywator oraz urodzinowy tort i wieczorne atrakcje. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a więcej na temat tego, czym jest Urban Lab, już teraz na antenie opowie nam Barbara Biskup.
9: Urban Lab, czyli od urban, od miasto, i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma, i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań. Przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
2: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
9: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
2: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy?
9: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa to są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Bo pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to to, że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego i pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje. Więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy. I mamy ku temu szereg różnych działań i środków. Więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
2: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
9: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykle różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktu. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
2: To ja raz jeszcze przypomnę pierwsze urodziny Urban Lab 21 października od 13 do 20. Urban Lab Kielce, Paderewskiego 49/51. Wstęp wolny, a więc do zobaczenia. Słuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Już teraz przenosimy się do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak wiecie, temat bezpieczeństwa mieszkańców i najmłodszych w minionym tygodniu był tematem numer jeden. Także w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wzmożone patrole policji przy świętokrzyskich szkołach pojawiły się w miniony piątek po wydarzeniach czwartkowych, a także tym, co działo się w środę w województwie mazowieckim. Pojawił się również apel do rodziców i nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie sygnały, które mogą świadczyć o zagrożeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. O sytuacji w szkołach i podjętych działaniach w miniony piątek poinformował wojewoda Józef Bryk wraz ze służbami mundurowymi, a także kuratorium oświaty.
6: Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym wieczorem Sejm podjął uchwałę o ograniczeniu nielegalnych treści w sieci. To było na skutek wystąpienia i apelu premiera Donalda Tuska, że jest taka pilna potrzeba. To było wywołane tymi ostatnimi wydarzeniami, które nastąpiły w naszych szkołach. Szanowni Państwo, bardzo potrzebny akt prawny umożliwi natychmiastowe ściganie tych, którzy zamieszczają te treści w internecie, mowy nienawiści, a i również nakłada obowiązek i są paragrafy karne na tych, którzy, na właścicieli sieci, którzy umożliwiają takie udostępnienie i powielają te treści, nie reagując w żaden sposób. Mówimy wszyscy dość tej mowy nienawiści, która się pojawia, bo skutki, jakie są, to wszyscy widzimy. Szanowni Państwo, kilka takich informacji, które mamy, jakie czynności mamy przeprowadzić w najbliższym czasie. Otóż o godzinie 10, zaraz po konferencji prasowej, mamy wideokonferencję za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej, Komend Powiatowych Policji. Tam zaprosiliśmy wszystkich dyrektorów szkół i organy prowadzące, czyli wójtów, burmistrzów. Ze starostami spotkamy się później, bo oni mają dzisiaj konwent, więc przeprowadzimy tam rozmowy szczegółowe z nimi. Pan komendant Zbigniew Nowak jest po odprawie, jest z Komendą Główną, jak również Piotr Łojek, kurator z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mają najświeższe informacje, jakie czynności podejmiemy i będziemy podejmować w najbliższym czasie w związku z tą sytuacją. Ja bym chciał Państwa uspokoić wszystkich naszych mieszkańców, że całkowicie panujemy nad sytuacją, nie ma powodów do jakiejkolwiek paniki i mamy apel o nierozpowszechnianie między sobą informacji fałszywych. Posługujcie się Państwo tymi informacjami, które są z wiarygodnych źródeł tylko, bo to napędza niepotrzebny taką spiralę strachu, która w tej sytuacji powoduje do jakiejś tam paniki, która zupełnie jest niepotrzebna. Nie ma powodów do paniki. Całkowicie panujemy nad tą sytuacją w województwie, podejmujemy natychmiastowe inne kroki, a o tych krokach szczegółowo opowiedzą w kolejności pan komendant Nowak i pan Piotr Wojek. Ja dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Wracamy do piątkowej konferencji, która odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. To reakcja na przypadki przemocy, jakie miały miejsce w szkołach w województwie mazowieckim.
10: Dzień dobry, szanowni państwo. Pan wojewoda już odpowiedział na szereg pytań, pewnie które się państwu nasuwały. Wczoraj o godzinie 17 odbyła się wideokonferencja z panem komendantem głównym policji. O godzinie 19 zwołałem też wideokonferencję z wszystkimi komendantami miejskimi i komendantami powiatowymi, aby przekazać te informacje, które uzyskaliśmy z Komendy Głównej i zadania głównie do realizacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa. Szanowni państwo, od wczoraj realizujemy działania przy wszystkich szkołach, przy szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. W dniu dzisiejszym ponad 1100 policjantów w garnizonie świętokrzyskim pełni służbę przy szkołach. Przy każdej szkole są policjanci, jesteśmy tam obecni. Jesteśmy do pomocy, ale jesteśmy też przede wszystkim po to, aby pokazać, że zapewniamy bezpieczeństwo i aby rodzice i uczniowie czuli się bezpiecznie. Obowiązkiem policjantów jest czuwanie nad bezpieczeństwem przy szkołach. Jest też nawiązanie kontaktu z dyrektorami i ewentualne zapytanie w zakresie udzielenia pomocy, rozpoznanie, czy nie ma jakichś zagrożeń w szkołach. Jak powiedział pan wojewoda, czuwamy nad bezpieczeństwem i na stałe jest monitorowana sieć. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości monitoruje sieć cały czas, nie potwierdzając informacji o jakichkolwiek niebezpieczeństwach, które występowałyby za pośrednictwem sieci. Aczkolwiek tutaj mamy właśnie apel, ten co przekazał pan wojewoda. Nie rozpowszechniajmy nieprawdziwych informacji, ale też informujmy nas, policję, o wszelkich zagrożeniach. Także o to apelujemy. Dziękuję bardzo.
11: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, do wszystkich szkół rozesłany został specjalny poradnik, jak się mają zachowywać nauczyciele, uczniowie, ale również rodzice. Do wszystkich szkół rozesłaliśmy maile też z instrukcją. Każda szkoła posiada przeróżnego rodzaju procedury, również takie, które mówią o tym, jak zachować się, kiedy jest atak nożownika, atak terrorystyczny. Będę apelował do wszystkich dyrektorów, już apelowałem, aby przeszkolić jeszcze raz rady pedagogiczne, a przede wszystkim przeprowadzić z uczniami lekcje wychowawcze na temat tego, jak się mają zachować, jeżeli by się coś w szkole zadziało złego, a jednocześnie jak obserwować kolegów, koleżanki, bo czasami to oni się najlepiej znają i mogą zobaczyć dziwne, inne zachowania niż dotychczas, jak również apel do rodziców, żeby sprawdzali plecaki, jak dzieci wychodzą do szkoły, sprawdzali ich telefony, czy mają jakieś złe wiadomości, więc takie informacje przekażę dzisiaj dyrektorom, takie prośby i wzmocnienie dyżurów na przerwach. Dziękuję.
6: Szanowni państwo, musimy sobie uświadomić, że za bezpieczeństwo nasze własne i naszych dzieci odpowiadamy wszyscy. To nie jest pojedynczy dyrektor szkoły, to nie jest nauczyciel, to nie jest policjant, który będzie dookoła szkoły jakiś tam patrol, a jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Te informacje, które zbieramy z zewnątrz, powinny jak najszybciej trafić na 112 lub do tych służb. Za ściganie tego typu jest odpowiedzialna jest prokuratura, policja, administracja skarbowa również i Straż Graniczna. Więc dzwoni, informujmy jak najszybciej o tych incydentach. Czym szybciej, tym będzie ten skutek jak najlepszy. To jest ten przykład z sierpca, który uczniowie zauważyli, nie? Poinformowali natychmiast i później natychmiastowa reakcja policji zapobiegło to takim strasznym skutkom, jaki moglibyśmy się spodziewać co dalej. Także apelujemy jeszcze raz. Każdy, co się zdarza, i podejrzany incydent, informujmy o tym służby odpowiedzialne i reagujmy.
10: Szanowni Państwo, we wszystkich świętokrzyskich szkołach i w szkołach w całej Polsce są patrole w dniu dzisiejszym od rozpoczęcia godzin nauki, godzin pracy do zakończenia. W garnizonie województwie świętokrzyskim również już zaplanowaliśmy takie służby na poniedziałek. Co będzie w kolejnych dniach, zobaczymy. Ja jeszcze przy okazji może chciałem uzupełnić swoją informację i zaapelować do Państwa to, co też podkreślał Pan Wojewoda. Szanowni Państwo, jesteśmy w gotowości Bravo i tutaj mając to na uwadze, jak również oczywiście wszystkie te incydenty i te tragiczne wydarzenia, do których doszło, zwracam się też z apelem zarówno do dyrektorów szkół, jak i do wszystkich samorządów o to, aby wzmacniać czujność, wzmacniać bezpieczeństwo i czuwać również albo przede wszystkim nad tym, jakie osoby wchodzą do szkoły, jakie jest to bezpieczeństwo, jakie są zabezpieczenia, a my będziemy z Państwem w tym zakresie współpracować.
2: Moi drodzy, po tej właśnie konferencji, w której przed momentem uczestniczyliście, wojewoda wraz z komendantem wojewódzkim Policji Świętokrzyskim, kuratorem oświaty, zorganizował również wideokonferencję z komendantami powiatowymi Policji, dyrektorami szkół i przedstawicielami organów prowadzących szkoły. Omówiono aktualną sytuację i podjęte działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Ja raz jeszcze apeluję o to, żebyście nie powielali żadnych niesprawdzonych informacji, a każdą należy dokładnie zweryfikować. Powoli zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego weekendowego magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Zanim się jednak pożegnamy, to chciałbym, żebyśmy bardzo dokładnie sprawdzili i pomówili o tym, co dzieje się dookoła nas i co jest grane.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
2: Zaglądamy do Jędrzejowskiego Centrum Kultury, ponieważ tam sporo październikowych wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, a o których już teraz na antenie opowie nam
12: Edgar Wojtasiak, koordynator impresariatu, organizacji pracy i kadr Centrum Kultury w Jędrzejowie. Październik w Centrum Kultury w Jędrzejowie będzie naprawdę intensywny. W ciągu kilkunastu dni na naszej scenie pojawią się teatr tańca, stand-up, muzyka choralna, spektakl komediowy i piosenka z nurtu Krainy Łagodności. Zaczynamy w czwartek, 15 października o godzinie 18 od spektaklu tanecznego pod tytułem Ptaki Nocy. Wydarzenie to organizujemy wspólnie z Kieleckim Teatrem Tańca w ramach programu Przestrzenie Sztuki, a wstęp na spektakl jest otwarty. Dzień później całkowita zmiana klimatu. W piątek, 16 października o godzinie 20 wystąpi Mama na obrotach ze swoim najnowszym programem stand-upowym pod tytułem Niezły Bajzel. W sobotę zaś, 17 października o godzinie 17 wracamy do muzyki. I 15 już edycja jędrzejowskich spotkań churalnych. Wystąpią krakowskie chóry Ars Cameralis i Mieszany Chór Mariański, a także gospodarz wydarzenia Jędrzejowski Chór Miejski. Kolejny obfit w wydarzenia weekend w Centrum Kultury w Jędrzejowie rozpocznie się już w piątek 23 października o godzinie 19. W ramach jędrzejowskiej sceny komediowej zobaczymy spektakl pod tytułem Miłość na celowniku, czyli kabaretowy duet randkowy z Anną Marią Komorowską i Przemysławem Predygierem w rolach głównych. A dzień później, w sobotę 24 października o godzinie 18, zrobi się zdecydowanie bardziej nastrojowo. W Jędrzejowskim Azylu Kulturalnym wystąpi zespół U Studni z Aleksandrą Kiełb-Szawułą i z koncertem Najpiękniejsza Podróż. To jest propozycja dla miłośników Krainy Łagodności, poezji, ballady i takich spokojniejszych, refleksyjnych brzmień. Będzie więc i tanecznie, i zabawnie, i bardzo muzycznie w październiku w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Szczegóły wydarzeń, informacje o biletach oraz aktualny repertuar znajdziecie na naszej stronie internetowej ckjędrzejów.pl i w mediach społecznościowych.
2: Dziękujemy za wieści wprost z Jędrzejowskiego Centrum Kultury, a ja chciałbym waszą uwagę zwrócić również na Muzeum Narodowe w Kielcach, gdzie trwają prace nad systemem informacji geograficznej. To część projektu, którego celem jest digitalizacja zbiorów i lepsza prezentacja dóbr kultury. Oczywiście wszystko polega na tym, żeby te piękne dzieła sztuki, które znajdują się w muzeum, zdigitalizować, czyli scyfryzować, czyli po prostu przenieść ich wersję cyfrową tak, żeby właściwie z każdego zakątka świata można było je oglądać, chociażby online. Ale to nie jedyne powody, bo chodzi między innymi także o trwałe upamiętnienie, możliwość łatwiejszego dostępu w postaci cyfrowej, a także zabezpieczenie obiektów, jeśli coś by się z nimi stało. W takim przypadku ta wersja cyfrowa zawsze zostaje. System tej informacji geograficznej, czyli GIS, ma służyć także do zarządzania dokumentacją muzealnych obiektów oraz jej udostępnieniem użytkowników. To ma być taka baza danych, która zawiera informacje przestrzenne i merytoryczne, a są to m.in. informacje o powierzchni, umiejscowieniu obiektów, a także ich wielkości. Można w ten sposób właśnie wyobrazić sobie taką mapę z elementami klikalnymi, na której warstwami są obiekty, a po ich kliknięciu możemy oglądać ich specyfikacje. I dzięki temu, jako użytkownicy, będziemy mogli korzystać z systemu za pośrednictwem strony internetowej. Na mapie znajdą się budynek muzeum, a następnie będziemy mogli obejrzeć jego rzut 3D i dalej poznawać znajdujące się w muzeum zasoby. System ma zostać udostępniony odbiorcom w maju 2028 roku, więc spokojnie, jeszcze kilka chwil będziemy musieli na to poczekać. Ale za to absolutnie nie musicie nawet chwili czekać na kolejny, ostatni już element w tej godzinie układanki pod tytułem Tydzień w Świętokrzyskiem, przez wielu uwielbiana, przez niektórych całkowicie ignorowana. Ja zaliczam się

0: zarejestrowane. Mundurowi usłyszeli, że pojazd został zabrany sprzed posesji bez zgody właściciela. W sobotę rano policjanci z Wydziału Kryminalnego Kazimierskiej Komendy zatrzymali sprawcę krótkotrwałego użycia pojazdu. Z ustaleń stróżów prawa wynika, że odpowiedzialny za to przestępstwo jest 39-letni mieszkaniec powiatu kazimierskiego. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu. W toku wykonywanych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ten w piątkową noc, przechodząc przez jedną z ulic na terenie miasta, zauważył zaparkowany wraz z kluczykami w stacyjce pojazd marki Mazda. Wtedy też postanowił wykorzystać ten fakt, aby sobie nim pojeździć. Podróż nie trwała długo, gdyż zakończyła się w przydrożnym rowie, kilkaset metrów od miejsca, z którego zabrał auto. Po zdarzeniu mężczyzna uciekł, myśląc chyba, że nie poniesie za swój czyn żadnych konsekwencji. Stało się jednak inaczej i usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. A my szybciutko przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym, kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie pierwszym pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości, albo sprawca następnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. I chciałoby się jeszcze coś powiedzieć, i chciałoby się jeszcze coś dodać, ale lepiej po prostu spuścić na to wszystko zasłonę milczenia. To tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego weekendowego spotkania i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja życzę Wam miłej dalszej części weekendu, mówiąc do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: naszego weekendowego spotkania na antenie Radia Złote Przeboje, magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Zaczynamy, Michał Pustuła, zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania już za chwilę z Justyną Rudzką, która przypomni nam, jakie wydarzenia najważniejsze były w poszczególnych dniach minionego tygodnia. A oprócz tego będziemy również u studentów pierwszych roczników na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, jak również i Politechnice Świętokrzyskiej, a mówić będziemy o stypendiach dla pierwszoroczniaków. Będziemy także mówić o samorządowcach, którzy w minionym tygodniu wyrazili swój zdecydowany sprzeciw. A przeciwko czemu? Dowiecie się, jeżeli tylko zostaniecie z nami. Nie zabraknie oczywiście stałych elementów naszych weekendowych spotkań. Będą ciekawostki. Między innymi powiemy sobie o zabytkowych autobusach, chciałem powiedzieć. No, w sumie to tak, które zjadą już niedługo do Kielc. Podsumujemy wydarzenia sportowe, sprawdzimy, co jest grane, a na koniec kryminalne świętokrzyskie. To wszystko przez najbliższą godzinę. Zapraszam.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Justyna Rudzka, zapraszam. Mieszkanka Kielc za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego znalazła ofertę wynajmu mieszkania w Warszawie i po kontakcie z ogłoszeniodawcą wpłaciła na wskazany numer rachunku bankowego zaliczkę w kwocie nieco ponad 900 euro, po czym zorientowała się, iż jest to oszustwo. Policja apeluje, zachowajmy ostrożność. Województwo Świętokrzyskie inwestuje w magazyny obrony cywilnej. Ich budowa to jedno ze strategicznych zadań służących zapewnieniu bezpieczeństwa, mówi wojewoda Józef Bryk.
3: Te inwestycje budowlane są w całym województwie, się rozciągają, te budowle ochronne szczególnie. My już w tym roku oddamy 5200 miejsc schronienia, ukrycia i schrony.
2: Obecnie powstają 34 magazyny obrony cywilnej, kolejnych 9 ma być zaprojektowanych, a 5 istniejących przebudowanych.
1: Wtorek.
2: Miasto Kielce ogłosiło przetarg na remont budynku przy ulicy Głowackiego 7. Dawna szkoła muzyczna zyska nowe życie jako miejsce, w którym powstanie 8 mieszkań komunalnych, 2 i 3 pokojowych. Na parterze zachowana zostanie funkcja użytkowa.
1: Środa.
2: Będą utrudnienia w Sopkowie w powiecie jędrzejowskim. Od 13 do 15 października prowadzone będą pomiary natężenia ruchu. To na przejazdach kolejowo-drogowych w ciągu dróg gminnych Brzegi, Brzeźno, Wólka Kawęcka oraz Osowa Brzeźno. Kolejne środki trafią do świętokrzyskich strażaków. 120 tysięcy złotych z budżetu województwa trafi na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznej przyczepy oraz wyposażenia dla plutonu typu H, który będzie wykorzystywany podczas działań związanych z powodziami, gwałtownymi nawałnicami i silnym wiatrem. 25 587 potwierdzonych głosów. Takim wynikiem zamknęło się głosowanie w kieleckim budżecie obywatelskim. Trwa ostateczna weryfikacja. Grzegorz Pałka.
4: W tym roku mieszkańcy Kielc mogli wybierać spośród 77 projektów. 15 było ogólnomiejskich, a 62 rejonowe. W sumie do wydania było 11,5 miliona złotych.
2: Wyniki głosowania poznamy do 15 października.
1: Czwartek.
2: Zbliża się tegoroczny kielecki bieg niepodległości. Bieg startuje 8 listopada, a zapisy już ruszyły, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
3: W ten sposób chcemy podkreślić, że cieszymy się z tej wolności, którą otrzymaliśmy 108 lat temu. Ją mamy i chcemy ją w dalszym ciągu mieć.
2: Bieg tradycyjnie organizowany jest w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku odbędzie się już po raz 18. Start i meta jak co roku będą w Kieleckim Parku Miejskim, a bieg rozpocznie się o symbolicznej godzinie 11.11. Jędrzejów po raz kolejny pokazał, że potrafi być razem w ważnej sprawie. Ulicami miasta przeszedł drugi jędrzejowski Marsz Życia i Nadziei. Wydarzenie było poświęcone profilaktyce raka piersi, ale także solidarności i wsparciu osób dotkniętych chorobą.
1: Piątek.
2: Kielecka policja na bieżąco monitoruje sytuację i jest gotowa do podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom. Policyjne patrole pojawiły się w rejonach szkół, mówi starszy aspirant Jacek Borek z kieleckiej policji.
5: Funkcjonariusze prowadzą wzmożone kontrole w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie naszego miasta i powiatu. Szczególną uwagę zwracają na osoby, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla uczniów oraz placówek szkolnych.
2: Policjanci są także w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i samorządami, aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji i przemocy. Będzie kontynuacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W nowym rozdaniu większe pieniądze mają trafić m.in. do strażaków i samorządów. Ze wsparcia skorzystają także świętokrzyskie gminy. Do świętokrzyskich samorządów trafiło ponad 17 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Umowy także dla gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim już podpisane. Będzie modernizacja 3 zbiorników wodnych w Kozłowie, Małogoszczu oraz Złotnikach.
0: To był nasz retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Justyna Rucka. Dziękujemy bardzo. Natomiast już teraz słów kilka o stypendiach dla studentów szczególnie ważnych kierunków i na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i na Politechnice Świętokrzyskiej. Jak to będzie wyglądać w tym rozpoczętym dopiero co roku 2026-2027? Roku akademickim oczywiście. O tym już teraz na antenie na początek marszałkini województwa świętokrzyskiego Renata Janik.
6: Rozpoczęcie studiów to bardzo ważny moment dla młodego człowieka. Dlatego chcemy, aby najzdolniejsi uczniowie z naszego województwa mogli poczuć wsparcie z samorządu województwa świętokrzyskiego. To jest jedno z działań, które realizujemy, aby zatrzymać młodych mieszkańców w naszym województwie. Dlatego z ogromną radością i satysfakcją ogłaszamy trzecią edycję naboru na stypendia, które są finansowane z budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego. Na ten rok akademicki 2026-2027 zabezpieczyliśmy środki w wysokości 2 700 000 zł. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o same stypendia, w tym roku będzie ich 200. 100 na Politechnice Świętokrzyskiej. Zmienia się sytuacja, jeśli chodzi o Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dzięki bardzo dobrej współpracy z panią profesor, panią rektor Beatą Wojciechowską zwiększyliśmy liczbę stypendiów z 50 do 100. Tak jak powiedział pan prowadzący, jeśli chodzi o stypendia, one są wypłacane przez 9 miesięcy po 1500 zł. Kto może ubiegać się, szanowni państwo, o te stypendia? Oczywiście mieszkańcy naszego województwa, którzy w chwili składania wniosku są zameldowani w naszym województwie, w chwili rekrutacji osiągnęli najwyższe wyniki, dodatkowo podpisują pisemne zobowiązanie do ukończenia studiów, a także studenci, którzy nie powtarzają roku. Oczywiście te stypendia są wypłacane studentom na kierunkach deficytowych. 11 takich kierunków na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, a 6 na Politechnice Świętokrzyskiej. Kierunki te oczywiście, szanowni państwo, są wskazane przez uczelnie, ale również one są zgodne z potrzebami rynku pracy. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wszystkie te stypendia zostaną wykorzystane. I cieszę się, szanowni państwo, i bardzo dziękuję pani profesor, pani rektor Beacie Wojciechowskiej, panu prorektorowi Arturowi Maciągowi, panu profesorowi za wspaniałą współpracę z samorządem województwa, ponieważ nie są to jedyne działania, które wspólnie realizujemy.
0: Radości ze stypendiów dla pierwszoroczniaków nie ukrywała rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pani profesor Beata Wojciechowska.
7: Program wsparcia stypendialnego, który Uniwersytet otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego, jest dla Uniwersytetu niezwykle ważny. Bardzo dziękuję pani marszałek za tę współpracę i za potrzebne ze względów społecznych. One są przeznaczone dla studentów takich kierunków jak biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, inżynieria danych, a społeczne na pedagogikę, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, pracę socjalną i logopedię. To te najważniejsze kierunki, na które przeznaczone są stypendia. Myślę, że są bardzo ważne, szczególnie właśnie dla studentów pierwszego roku, bo mogą wzmocnić i poprawić jakość życia, mogą pozwolić studentom na to, aby bardziej zaangażować się w realizację swoich pasji, zainteresowań. I my na uczelni widzimy zupełną przemianę. Są to osoby, które są dojrzałe, które się pięknie wypowiadają, które umieją określić problemy, które często już podejmują działalność naukową. I to nas bardzo cieszy. Myślę, że stypendia zachęcą do tego, żeby nie rezygnować ze studiów, żeby studia ukończyć. To jest bardzo ważne. I żeby potem zostać w Kielcach i w regionie świętokrzyskim i przysłużyć się naszemu regionowi.
0: Ale to nie jest tak, moi drodzy, że tylko i wyłącznie studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w naszym regionie takie stypendium, będąc na pierwszym roku, mogą otrzymać, ponieważ jak wiadomo jest także Politechnika Świętokrzyska i studenci Politechniki Świętokrzyskiej, także tych kierunków technicznych są równie ważni, potrzebni na rynku pracy i ich wkład w to wszystko, zwłaszcza w dotychczasowe osiągnięcia, także jest doceniany. A o tym, jak ważne i duże znaczenie dla studentów pierwszych lat studiów, pierwszego roku studiów mają takie stypendia, opowie prorektor do spraw studenckich Politechniki Świętokrzyskiej Artur Maciąg.
8: Za każdym rozwiązaniem technologicznym, za postępem stoi zawsze człowiek. Ktoś powie, no jak to człowiek, skoro teraz mamy sztuczną inteligencję, zaraz ci ludzie będą niepotrzebni. Szanowni Państwo, w mojej ocenie długo jeszcze nie. Centralnym punktem tego postępu są po prostu ludzie. No i tutaj mamy troszeczkę paradoksalną sytuację, bo pędząca gospodarka, pędzący postęp techniczny, postęp technologiczny wymaga, oczekuje, że będziemy mieli jak najwięcej dobrze przygotowanej kadry inżynierskiej. Z drugiej strony bardzo wyraźnie obserwujemy, bo tych inżynierów jest naprawdę potrzeba w gospodarce bardzo dużo. I tutaj chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski na czele z panią marszałek dostrzega ten problem. To nie jest problem tylko regionu świętokrzyskiego, tak jak mówię, ale również szerzej w skali całego kraju tych inżynierów potrzeba jak najwięcej. To, żeby zachęcić młodych ludzi do studiowania tych kierunków, taka jest myśl, taka jest idea tego programu. W tym kontekście ja bym powiedział, panie marszałek, że w zasadzie wszystkie kierunki inżynierskie są deficytowe. Natomiast no, musieliśmy wybrać, wybraliśmy 6 najbardziej takich potrzebnych do gospodarki.
0: Rzecz jasna wszystkim tym, którzy na pierwszym roku się znajdują, czy to po raz pierwszy, drugi, czy piętnasty, gratulujemy bardzo serdecznie. Jak słyszeliście, stypendia będą, a jeżeli chcielibyście poznać jakieś szczegóły tego, jak je otrzymać, no to musicie to już sprawdzać w swoich wydziałach, uczelniach, dziekanatach i po prostu prosić o informacje w Alma Mater. Natomiast my już teraz całkowicie zmienimy sobie temat, o którym będziemy mówić na antenie, ponieważ pozwólcie, niech ja sobie spojrzę tutaj w te moje dzisiejsze notatki i to, co ja dla was przygotowałem na dziś. No właśnie, za chwilkę i to dosłownie za chwilkę na antenie, od tego rozpoczniemy kolejną część naszego spotkania. Powiemy sobie o ciekawym wydarzeniu, które tak że myślę, że ze studentami może mieć trochę wspólnego, bo powiemy sobie o pierwszych urodzinach takiej instytucji, która pamiętam to dosłownie, jakby to było wczoraj. Od roku działa w stolicy Świętokrzyskiego. Pamiętam, jak była tutaj na antenie pani Barbara Biskup i opowiadaliśmy sobie, co się będzie dziać na tym właśnie wielkim otwarciu. No a tu, proszę bardzo, już rok nam minął i cieszymy się z tego powodu. No i właśnie Urban Lab Kielce zaprasza na swoje pierwsze urodziny. Ale o szczegółach za kilka chwil. Oprócz tego powiemy sobie jeszcze o jednej ważnej sprawie, niezwiązanej już ze studentami, a mianowicie o proteście samorządowców, który w minionym tygodniu także się pojawił w przestrzeni publicznej, ponieważ samorządowcy z ościennych miejscowości będących przy Kielcach, no niestety powiedzieli pas, powiedzieli nie zgadzamy się absolutnie i nie ma takiej możliwości. Mowa o 7 samorządach, które wspólnie sprzeciwili się pomysłowi włączenia części sąsiednich gmin do Kielc. Jak to wyglądało, jak to argumentowali, o tym w dalszej części naszego weekendowego spotkania i magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. A więc ja tym bardziej zachęcam was, żebyście po prostu zostali z nami na 93,2 FM i naprawdę uważnie tego wszystkiego, co przygotowaliśmy dla was na dziś, wysłuchali.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To co z tą rocznicą pierwszą i z tymi urodzinami i wydarzeniami? No od tego tematu sobie zaczniemy.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Nie lada wydarzenie nam się szykuje, o którym postanowiłem nie mówić w części magazynu przeznaczonej na co jest grane, ale po prostu oddzielnie o tym powiedzieć, dlatego że no takie urodziny nie zdarzają się co dzień i wielka feta z tego powodu również będzie szykowana. 21 października Urban Lab Kielce będzie obchodzić rocznicę swojego otwarcia. Z tej okazji przy ulicy Paderewskiego 49/51 w Kielcach odbędzie się Urban Lab Open Day. Wydarzenie, podczas którego mieszkańcy będą mogli poznać inicjatywy zrealizowane w ciągu ostatniego roku, a także spotkać osoby tworzące tę przestrzeń i wspólnie porozmawiać o przyszłości tego miejsca. W programie znalazły się m.in. prezentacje projektów młodzieżowych, rozmowy na żywo, wyróżnienia, młody aktywator oraz urodzinowy tort i wieczorne atrakcje. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a więcej na temat tego, czym jest Urban Lab, już teraz na antenie opowie nam Barbara Biskup.
9: Urban Lab, czyli od urban od miasto i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań. Przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
0: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
9: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
0: Czyli rozumiem, że z tego, co pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy?
9: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Po pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to że jest to jednostka Urzędu Miasta, więc jest prowadzona przez Wydział Dialogu Społecznego i pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje, więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie. Czyli chcemy ludzi zachęcać, dawać im możliwości do tego, żeby realizowali swoje inicjatywy. I mamy ku temu szereg różnych działań i środków, więc pytanie, czy spotkaliśmy się z młodymi ludźmi? Tak, pracowaliśmy od samego początku z Młodzieżową Radą Miasta, odwiedziliśmy wszystkie szkoły, wszystkie wydziały na uczelni i mamy dosyć już konkretną grupę, która zdecydowała się działać na stałe w Urban Labie i która zdecydowała się tam realizować swoje pierwsze inicjatywy, stawiać pierwsze kroki też w pisaniu projektów społecznych. Część z nich dostała już dofinansowanie na swoje pomysły, także Urban Lab jest taką kompleksową odpowiedzią na potrzeby Kielczan i Kielczanek.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli młody człowiek ma jakiś pomysł, chciałby coś zmienić, coś wypracować, poznać nowych ludzi, to właśnie do Urban Lab powinien przyjść?
9: Tak jest. Na ten moment zgłaszały się do nas osoby głównie przez social media, bo dosyć mocno też promowaliśmy, że jesteśmy już dostępni i realizowaliśmy też cykle różnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. I pikniki, i koncerty, spotkania, ale również cały cykl warsztatów i szkoleń takich specjalistycznych, gdzie młodzi ludzie mogli się nauczyć, jak pisać właśnie swoje projekty. Także zapraszam do kontaktu. Naprawdę chcemy, żeby tam się też odbywały inicjatywy, które łączą różne grupy mieszkańców.
0: To ja raz jeszcze przypomnę, pierwsze urodziny Urban Lab 21 października od 13 do 20. Urban Lab Kielce, Paderewskiego 49/51. Wstęp wolny, a więc do zobaczenia.
1: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
0: A nawet już za momencik zajmiemy się bardzo, bardzo ważnym tematem, ponieważ w zeszłym tygodniu przewodniczący Rady Miasta w Kielcach wpadł na pomysł, żeby zrobić pewną aneksję kilku obszarów i no właśnie, włączyć do Kielc część sąsiednich gmin. Włodarze tych 7 samorządów absolutnie sprzeciwili się pomysłowi, zwołali konferencję prasową, zarzucili brak dialogu i przekonują, że rozwój aglomeracji powinien opierać się na współpracy. Pomysłodawca tych zmian, przewodniczący Rady Miasta, odpiera zarzuty i wskazuje na potrzeby rozwojowe stolicy regionu. My skupmy się najpierw na samorządowcach. Na początek Damian Sławski, wójt gminy Miedziana Góra.
10: Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w związku z zapowiedziami, z zamiarem poszerzenia granic administracyjnych miasta Kielce. I choć dotychczas w tej dyskusji nie padło wiele przykładów sołec, miejscowości czy gmin, ta dyskusja zrodziła w pełni zrozumiałe pytania i niepokój pośród mieszkańców, których dziś reprezentujemy. Dlatego jesteśmy dziś tutaj wspólnie, w gronie 7 przedstawicieli samorządów powiatu kieleckiego, tak zwanego kieleckiego obszaru funkcjonalnego, aby w sposób stanowczy i zdecydowany wyrazić swoje stanowisko. Dziś, szanowni Państwo, reprezentuję gminę Miedziana Góra i w imieniu mieszkańców, którzy zwracają się z ogromnym niepokojem, pragnę wyrazić swoje stanowisko. A to stanowisko jest jednoznaczne. Nie wyrażamy zgody na zmianę granic administracyjnych miasta Kielce. W moim interesie i w interesie mieszkańców gminy Miedziana Góra jest obrona integralności gminy, interesów jej mieszkańców oraz przede wszystkim potencjału rozwojowego. Problemy demograficzne, finansowe czy też inne jednego samorządu nie mogą być rozwiązywane kosztem gmin sąsiednich. Dlatego też zmiana granic administracyjnych, potencjalna zmiana granic administracyjnych nie jest dobrym elementem i budzi nie tylko wielki niepokój, ale również może wpływać negatywnie na współpracę. Takie decyzje, które mogłyby zapaść, mogą zrodzić szereg negatywnych konsekwencji dla naszych samorządów. To przede wszystkim utrata części mieszkańców, utrata dochodu, terenów, majątku, czy też terenów istotnych dla dalszego rozwoju wspólnoty samorządowej gminy Miedziana Góra. Dlatego w imieniu mieszkańców Miedzianej Góry wyrażam stanowczy sprzeciw względem tego typu zamiarów.
0: Swojego sprzeciwu przeciw temu pomysłowi nie ukrywał również burmistrz Morawicy Marian Buras.
11: Również w imieniu mieszkańców miasta i gminy Morawice chciałem wyrazić swoje stanowisko, mianowicie jesteśmy zdecydowanie przeciw takiemu, powiedzmy, podejmowaniu takich decyzji przez Radę Miejską. Jesteśmy przeciw zmianie granic. Myśmy przez dziesięciolecia budowali potencjał naszych gmin, pełną infrastrukturę. Również do nas mieszkańcy się sprowadzali, nie po to się sprowadzali, żeby teraz zmieniać granice i część z nich by wróciła tam, skąd wrócili, skąd przybyli. Także że absolutnie uważam, że ten pomysł Rady Miejskiej jest niepotrzebny, jest szkodliwy i w zasadzie gdzieś tu nie słyszymy ze strony Rady Miejskiej czegoś takiego, bo nie ma tam mieszkańców. Nie ma głosu mieszkańców. To są osoby, które powinny jak gdyby decydować. Natomiast tego głosu nie ma. My wiemy, jaki ten głos jest. To byłby zdecydowany przeciw wszystkim mieszkańcom naszych, mojej gminy bynajmniej, myślę, że również wszystkich pozostałych gmin. I to jest dla nas najważniejsze i również dla Rady Miasta to powinno być najważniejsze. Niestety tego nie widzimy. Jeżeli chodzi o tereny przemysłowe, to chcę powiedzieć, że na przykład tutaj na granicy z Bilią Wilczą jest kilkadziesiąt hektarów niezagospodarowanych terenów przemysłowych, które są w granicach miasta Kielce. Również po stronie Posłowic takie tereny są, więc myślę, że naprawdę jest bardzo dużo roboty, dużo pracy przed Radą Miejską w Kielcach, żeby zagospodarować własne tereny, a nie sięgać po czyjeś zagospodarowane, no, pięknie urządzone tereny. Także jeszcze raz wyrażam tutaj zdecydowany sprzeciw.
0: W podobnym tonie wypowiadała się również burmistrz miasta i gminy Piekoszów, Teresa Jakubowska.
12: Jako burmistrz miasta i gminy Piekoszów również stanowczo nie zgadzam się z sytuacją, która miała miejsce, jeżeli o tak zwane granice, które miały być dla miasta Kielc zajęte. Miasto i gmina Piekoszów bardzo prężnie się rozwija przez wiele, wiele lat. Mamy ogromny potencjał i również w imieniu własnym i swoich mieszkańców kategorycznie sprzeciwiam się temu, tej sytuacji. Myślę, że takie problemy demograficzne i problemy Kielc powinno się rozwiązywać w inny sposób. W sposób alternatywny można porozmawiać, a nie w taki sposób, że tak jak mój poprzednik powiedział, że właściwie nie ma żadnych konsultacji, nie mamy żadnych możliwości spotkania się z mieszkańcami. Też również chciałabym podkreślić, że mamy piękne tereny, jeżeli chodzi o Janów. Tam są ogromne ziemie, gdzie już są realizowane plany w stosunku do prowadzenia inwestycji. I ta inwestycja ma zabezpieczyć naszych mieszkańców Piekoszowa odnośnie pracy, odnośnie zatrzymania młodych ludzi, żeby nie wyprowadzali się z naszego terenu. No i oczywiście bardzo ważną rzeczą są podatki. Także jeszcze raz, sprzeciwiam się kategorycznie i uważam, że ten pomysł nie jest właściwy.
0: Również zdaniem Łukasza Grynia, wójta gminy Nowiny, pojawiające się w przestrzeni publicznej propozycje poszerzenia granic Kielc kosztem gmin ościennych budzą sprzeciw mieszkańców i są bardzo niesprawiedliwe.
13: Jako wójt gminy Nowiny i przede wszystkim w imieniu mieszkańców gminy Nowiny również wyrażam swój stanowczy i zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej propozycji poszerzenia granic administracyjnych miasta Kielce. Zgadzam się ze swoimi przedmówcami. To nasze społeczności pracowały dziesięciolecia na budowanie swojej pozycji, budowanie dobrej pozycji naszych gmin. Jesteśmy zdecydowanie przeciwnikami kładzenia ręki na gotowe. Zgadzam się również z tym, że miasto Kielce posiada w swoich granicach administracyjnych wiele terenów inwestycyjnych. Oprócz tych już wspomnianych, trzeba jeszcze powiedzieć o Nowym Malikowie. Tu są właściwie tereny, nad którymi Rada Miasta powinna skupić swoją pracę, a nie przerzucać problemów na gminy, które z tymi problemami bardzo dobrze sobie radzą. Ja jestem przedstawicielem, drodzy Państwo, samorządu, który w latach 1979 i w 80 przechodził podobne zmiany. Wówczas od gminy ówczesnej Sitkówka Nowiny odłączano miejscowości typu Sitkówka, typu Słowik, Dobromyśl. Polecam Państwu dzisiaj wybrać się w te rejony i zobaczyć, w jakiej zapaści inwestycyjnej znajdują się te miejscowości. To w żaden sposób ani nie uzdrowiło finansów miasta, ani nie poprawiło struktury demograficznej. W związku z powyższym wysuwanie tego typu pomysłów przez poszczególnych członków Rady Miasta Kielce uważam za totalnie niezasadne, wręcz absurdalne. Drodzy Państwo, działamy jako gminy w obszarze kieleckiego obszaru funkcjonalnego i myślę, że to jest miejsce, to jest powiedzmy wspólna przestrzeń, w której możemy prowadzić rozmowy, możemy się wzajemnie uzupełniać i rozwijać. To właśnie ten obszar daje nam możliwość ściągania kilkuset milionowych środków do wszystkich tych gmin. Jeżeli mamy rozmawiać o współpracy, to powinniśmy się traktować jak partnerzy.
0: Do tematu zaraz wracamy. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Na spotkaniu był obecny również wójt gminy Masłów, Tomasz Lato, który wypowiedział się w imieniu mieszkańców.
14: Chcę wyrazić stanowczy sprzeciw przejmowaniu jakichkolwiek gruntów z naszej gminy. Gmina Masłów ma swoją tożsamość, od lat przybywa mieszkańców w gminie Masłów, od lat się rozwijamy, też wydawana ilość pozwoleń na budowę. Jesteśmy w pierwszej trójce od lat samorządów powiatu kieleckiego. To świadczy o tym, że mamy swój plan na rozwój samorządu. Przywoływane miejsce dotyczące granicy pomiędzy Kielcami a Masłowem wzdłuż ulicy Radomskiej jest normalną sytuacją, która ma miejsce w bardzo wielu samorządach. Często granice właśnie przebiegają wzdłuż dróg. Miejsce to powinno służyć temu, abyśmy budowali relacje w ramach kieleckiego obszaru funkcjonalnego, abyśmy szukali pomysłów na wspólny rozwój Kielc i Masłowa. Te wypowiedzi wprowadziły bardzo wiele niepokoju wśród samorządowców, którzy obecnie pracują nad przyszłością kieleckiego obszaru funkcjonalnego, gdzie mówimy o tym, aby stworzyć stowarzyszenia, różne organizacje, które by pozwalały wspólnie sięgać po pieniądze, przeznaczać własne środki na rozwój. Myślę, że ta wypowiedź w jakiś sposób nas stawia przeciwko sobie i to jest największa szkoda, jaką ona tworzy w tym momencie w relacjach samorządowych. Chcę też jasno powiedzieć, że samorząd gminy Masłów ma swój pomysł na rozwój. Chcę współpracować z Kielcami, natomiast stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek zakusom na przejmowanie terenów z gminy Masłów.
0: Wójt gminy Daleszyce, Dariusz Maresiński.
15: W ostatnim czasie, tak jak już zostało powiedziane, wiele niepokoju wśród mieszkańców. No, poprzez taką, uważam, nieodpowiedzialną wypowiedź pana przewodniczącego Rady Miasta Kielce spowodowało dużo emocji tutaj w kręgu mieszkańców gminy Daleszyce. I w imieniu nie tylko ich, ale własnym chciałbym tutaj przedstawić swoje stanowisko, gdzie jestem i jak tak moi mieszkańcy jesteśmy przeciwni temu pomysłowi. Ubolewam nad kwestią taką, że takie sprawy, no, mamy kielecki obszar funkcjonalny, można rozmawiać o wielu tematach, gdzie spotykamy się, współpracujemy i mówimy o problemach, o dobrych rozwiązaniach, a tutaj dowiadujemy się z mediów o takiej kwestii. Gminy przylegające do miasta Kielce, także miasto gmina Daleszyce, w ostatnich latach przeżywamy bardzo duży rozwój, jeżeli chodzi pod kątem infrastruktury, stąd też wiele mieszkańców z miasta Kielce wyprowadza się do naszej gminy. To pokazuje, że doceniają naszą ciężką pracę w samorządzie i doceniają sprawy, które tutaj się dzieją w naszych gminach. Ja się cieszę bardzo, że mieszkańcy z Kielc chcą zamieszkać na terenie tutaj naszej gminy, kupują działki, wiążą z tą swoją przyszłość, chcą też być częścią rozwoju miasta gminy Daleszyce, ale to też pokazuje, że Rada Miasta Kielce powinna skoncentrować się bardziej na problemach i trudnościach mieszkańców miasta Kielce, rozwiązywać te problemy, a nie szukać według mnie tematów zastępczych i tak jak tutaj każdy z nas przedstawia swoje stanowisko. My jako samorząd wykonujemy zadania, które do nas dość mocno należą, dbamy o mieszkańców i staramy się, żeby mieszkańcom w naszych gminach żyło się jak najlepiej i to stanowisko cały czas podtrzymuję. Także myślę, że powinniśmy więcej szukać przestrzeni do współpracy między samorządami, tak jak do tej pory bardzo dobrze współpracujemy w ramach kieleckiego obszaru funkcjonalnego, bardzo dobrze współpracujemy z panią prezydent Agatą Wojdą i powinniśmy się, uważam, tego trzymać, szukać więcej wspólnych tutaj tematów, a nie szukać tematów, które by nas poróżniły. W związku z taką sytuacją stanowczo sprzeciwiam się temu pomysłowi, jaki został przedstawiony przez pana przewodniczącego Rady Miasta Kielce, pana Jakubczyka i myślę, że szukajmy więcej wspólnych działań, wspólnych tutaj przestrzeni do współpracy, a nie szukajmy tematów zastępczych, a być może politycznych. Także tylko współpraca, a nie podział będzie skutkowało dobrym dla wszystkich mieszkańców i miasta Kielce, i gmin przyległych.
0: Jak podkreślał Paweł Wójcik, burmistrz gminy Chmielnik, aglomeracja buduje się poprzez współpracę, a nie poprzez aneksję. A propozycję przewodniczącego Rady Miasta w Kielcach można traktować w kategorii żartu.
16: Można powiedzieć, że od nas to wszystko się zaczęło, bo wszak pomysł przyłączenia 300 hektarów z terenu gminy Chmielnik do miasta Kielce to był tym pierwszym pomysłem i można go było traktować na ten czas w kategoriach żartu, być może braku jakiegoś wyczucia samorządowego, ale jeżeli później usłyszeliśmy o kolejnych pomysłach aneksji, bo to tak trzeba powiedzieć, do tych pomysłów jednego radnego miasta Kielce przyłączyła się większa ilość, później konferencja prasowa, wspólne stanowisko, także większej ilości radnych miasta Kielce, no to już przestało być żartem, to już przestało być może takie być już, jakby to powiedzieć, nieoczekiwane, a stało się po prostu niebezpieczne. I w tym momencie myślę, że trzeba dać temu odpór i nasza obecność tutaj, nasz jeden głos w zasadzie, jak Państwo słyszycie, świadczy o tym, że my zdanie na to mamy konkretne. I myślę, że nie jest problemem to, że w Kielcach ubywa mieszkańców, ale problemem jest to, dlaczego mieszkańcy wyprowadzają się z miasta Kielce właśnie do gmin ościennych i praca powinna skoncentrować się na tym, żeby w Kielcach żyło się lepiej, bo nie będzie silnego województwa bez silnego miasta wojewódzkiego, nie będzie silnego obszaru funkcjonalnego bez silnej aglomeracji, ale tą aglomerację buduje się przez współpracę, nie przez aneksję i tak my sobie ją wyobrażamy i też myślę, że nie będę tutaj odosobniony, jeżeli powiem, że w żaden sposób nie wyobrażam sobie tego, ażeby jakakolwiek integralność terytorialna gminy Chmielnik została zagrożona oraz żeby te plany mogły mieć dalej jakiekolwiek powodzenie.
0: Stanowisko samorządowców z gmin ościennych stolicy województwa, czyli Kielc, wydaje się być jasne po tych wszystkich wypowiedziach, no ale rzecz jasna, nie zabrakło głosu podsumowania.
10: Samorządowcy z powiatu kieleckiego, z gmin, które bezpośrednio są elementem tej dyskusji, nie wyrażają zgody na zmianę granic administracyjnych miasta Kielce kosztem naszych samorządów. Serdecznie dziękuję Państwu za obecność i dziękuję przede wszystkim samorządowcom, burmistrzom, wójtom za to, że jesteście i za to, że wspólnie w takim gronie solidarnie potrafimy wyrażać stanowisko w obronie i w interesie naszych mieszkańców.
1: Ciekawe świętokrzyskie.
0: Tak troszeczkę się zastanawiałem, czy mówić o tym, w co jest grane, czy jednak jako ciekawostkę to potraktować. Wybrałem, jak wiadomo, ten drugi wariant, a teraz powiemy sobie o samochodach, moi drodzy, ponieważ zbliża się Transexpo 2026, gdzie będziemy mogli zobaczyć najnowsze autobusy, technologie, ponownie spotkają się z historią komunikacji miejskiej. Organizowana przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej szósta wystawa zabytkowych autobusów pokaże pojazdy z różnych okresów rozwoju transportu publicznego. I dlatego w ramach ciekawostki o tym powiemy, bowiem w Kielcach pojawią się autobusy z Warszawy, Krakowa, Poznania i Rzeszowa. No i oprócz tych nowinek, które właściwie już prawie lewitują i wożą pasażerów, prześcigają się producenci w wymyślaniu coraz to ciekawszych tak naprawdę udogodnień dla nas jako pasażerów. No ale to również będzie możliwość obejrzenia tego, jak to kiedyś bywało, czym się kiedyś jeździło i przede wszystkim, jak się kiedyś jeździło, bo będzie na przykład, wyobraźcie sobie, przedwojenna perełka tej właśnie wystawy podczas Transexpo, czyli Chevrolet z 1938 roku, czyli przedwojenna perełeczka. To jeden z najcenniejszych eksponatów, jeden również z najstarszych zabytków we flocie miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Autobusy tego typu pojawiły się na stołecznych ulicach pod koniec lat 30. Były niewielkie i zwrotne, dzięki czemu wykorzystywano je m.in. na wąskich ulicach Śródmieścia, a w latach 1937-1939 do Warszawy dostarczono 60 takich pojazdów. Ten prezentowany na wystawie pochodzi z 1938 roku. A oczywiście jest lekko odbudowany, ponieważ ta odbudowa była możliwa dzięki odnalezieniu kompletnego przedwojennego podwozia wraz z układem jezdnym i napędowym. No ale co jeszcze będzie można zobaczyć? No między innymi Sana H100B, ponieważ to także jest ciekawa historia, bo wyobraźcie sobie, że teraz jest autobusem, ale jeszcze parę lat temu służył jako altana na działce i w tej roli przetrwał do 2015 roku, mimo tego, że sam pochodzi z 1973 roku. Będzie również na wystawie Scania, która kiedyś była ruchomym kinem. Będzie Jelcz M11, Jelcz PR110U, z Rzeszowa. Będzie Ikarus, no i będzie również gratka dla wielbicieli kulinariów, czyli po prostu kultowy ogórek. Jako autobus rezerwowy przygotowany został właśnie Jelcz Mex 272 z 1972 roku, czyli po prostu taki legendarny czerwony ogórek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych autobusów w historii polskiej komunikacji miejskiej. Po zakończeniu regularnej służby prezentowany egzemplarz pracował jako pojazd techniczny przy utrzymaniu infrastruktury tramwajowej w Warszawie. Po dwuletniej odbudowie w 2025 roku, czyli w zeszłym roku, dołączył do floty zabytkowych pojazdów warszawskich linii turystycznych. A sama wystawa zabytkowych autobusów, ta szósta wystawa zabytkowych autobusów, będzie również okazją, by w jednym miejscu prześledzić kilka dekad komunikacji miejskiej. Od tego przedwojennego Chevroleta, o którym zacząłem mówić, przez konstrukcję doskonale jeszcze przez nas, myślę, że pamiętane z polskich ulic, aż po pierwsze niskopodłogowe autobusy wyprzedzające swoją epokę. Wystawa organizowana jest przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Jak już powiedziałem, odbędzie się od 14 do 16 października w Expo Kielce. Jeżeli macie ochotę na podróż i to w pełni sentymentalną, to koniecznie musicie się tam wybrać.
1: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
0: O sztukach walki troszeczkę sobie powiemy, ponieważ Amelia Walczyńska z Klinczu Kielce zdobyła srebrny medal otwartego Pucharu Polski Muay Thai. W Nowej Soli rywalizowali również jej klubowi koledzy Wojciech Starula i Krzysztof Winczakiewicz, ale nie zdołali się przebić do strefy medalowej. Tym razem drużyna Klinczu składała się tylko i wyłącznie z debiutantów. Swoje umiejętności na arenie ogólnopolskiej sprawdzili zawodnicy, którzy od kilku lat trenują w klubie, ale nie mają na koncie startów w największych krajowych imprezach. Tym razem klub z Kielc nie postawił na zawodników, którzy w poprzednich latach zdobywali medale na tej właśnie imprezie, a powodem była gala Clinch Fight Night, która zbliża się wielkimi krokami i odbędzie się 7 listopada w Expo Kielce. W związku z tym gratulujemy oczywiście sukcesu, no a na pozostałe czekamy do 7 listopada. Przed nami informacje z piłki nożnej o zawodniku Korony Kielce, a dokładnie Ondrej Lingr z Korony rozegrał kolejny mecz w reprezentacji Czech. 28-letni pomocnik wystąpił w spotkaniu czwartej kolejki Ligi Narodów UEFA przeciwko Anglikom. Drużyna przegrała 0-3 w całym meczu, 0-2 było do przerwy, no ale tak naprawdę najważniejsze w tej informacji jest to, że nasz zawodnik wybiegł na murawę słynnego londyńskiego Wembley od pierwszej minuty. Został zmieniony w przerwie przez trenera. Gratulujemy oczywiście, a jeżeli chodzi o reprezentację Czech, to z zerowym dorobkiem punktów zamyka tabelę grupy A3, w której z kompletem oczek prowadzi pewna już do awansu do ćwierćfinału Hiszpania. No to znów sztuki walki przed nami. 4 medale rozegranych w Rydze Mistrzostw Europy ECO, czyli European Karate Organization, zdobyli świętokrzyscy karatecy. Na najwyższym stopniu podium stanęły Lena Strójwąs i Maja Kaczmarska, a na najniższym Barbara Myszka i Kacper Kurp. Gratulujemy oczywiście. Jeżeli chodzi o zawodników, to Lena Strójwąs z klubu Karate Morawica została mistrzynią Europy do lat 16 w Kumite, a Maja Kaczmarska otrzymała to wyróżnienie w kategorii kata.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: A ponieważ jeszcze kilka informacji na temat sportu zostawiłem sobie na tę chwilę, no to kontynuujemy to, co przed momentem przerwałem. Kolejny sukces. Łucznicy Kieleckiej Stelli finałem Pucharu Polski rozegranym w Chorzowie zdobyli 2 medale i w ten sposób zakończyli rywalizację na torach otwartych. Trzeba przyznać, że to był bardzo udany nie tylko start ten ostatni, ale cały rok dla klubu z Kielc i chyba można można zdecydowanie pokusić się o takie stwierdzenie, że świętokrzyskie ucznictwo po kilku słabszych latach znów zaczyna liczyć się w naszym kraju. Kielczanie w Mistrzostwach Polski zdobyli 9 medali, 5 wśród seniorów i 4 w gronie juniorów. Ponadto dwoje zawodników stało na podium Pucharu Polski, a także w Ekstraklasie. Kielczanie wywalczyli 3 miejsce, a także przedstawiciele klubu rywalizowali na Mistrzostwach Europy seniorów i juniorów. Zawodnicy Stelli po długim sezonie rozpoczynają okres roztrenowania, bo po 3 tygodniach przerwy znów rozpoczną przygotowania, tym razem do sezonu halowego, który rozpocznie się na początku stycznia już 2027 roku. No to jeszcze na momencik przenosimy się do Buzka, ponieważ w meczu 11 kolejki piłkarskiej Beltic trzeciej ligi AKS 1947 Busko-Zdrój pokonał na własnym stadionie rezerwy Wisły Kraków. Mecz zakończył się wynikiem 3-0. Wynik meczu otworzył w 11 minucie Kacper Czepelik, podwyższył w 72 minucie Mateusz Kawecki, a rezultat ustalił w 70 minucie Kamil Kaczówka. Gratulujemy, czekamy na kolejne tak dobre wyniki. My jeszcze przez momencik pozostaniemy sobie przy sporcie, o którym mówiłem przed chwilą, dlatego że zbliża się listopad, a w związku z tym tradycyjnie zbliża się także i 11 listopada. A jeżeli 11 listopada, to kolejny bieg niepodległościowy, na który zaprasza wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz ze Stowarzyszeniem Świętokrzyskich Biegaczy Się Biega.
17: 8 listopada organizujemy 18 bieg niepodległości z okazji odzyskania niepodległości. Organizujemy wspólnie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Biegaczy Się Biega, czyli Urząd Wojewódzki i Stowarzyszenie Się Biega. Rozpoczynamy nabór do tych wniosków już od dzisiaj, o godzinie 11.11. Jest to data nieprzypadkowa, jak również bieg, który będzie 8 w zasadzie, ale też rozpocznie się o godzinie 11.11. Data również nie jest przypadkowa. Mamy limity zgłoszeń. Mamy 999 w tym roku, czyli dla tych biegaczy na tym dystansie 10 km i mamy 500 miejsc na tym krótszym, który ten krótszy dystans wynosi 1918 metrów. Będzie to ulicami Sienkiewicza, Dużą, Stasica, a ten krótszy bieg będzie po ulicy Stasica i po alejkach w naszym parku. Zapraszamy wszystkich Państwa, bo to jest taka prawdziwa, patriotyczna demonstracja naszych mieszkańców, nie tylko naszych mieszkańców, bo udział biorą mieszkańcy z całej Polski w zasadzie. To jest taki prawdziwy demonstracja patriotyzmu tego nowoczesnego. W ten sposób chcemy podkreślić, że cieszymy się z tej wolności, którą otrzymaliśmy 108 lat temu. Ją mamy i chcemy ją w dalszym ciągu mieć. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do biegu oczywiście, ale do kibicowania również. Wszyscy uczestnicy, którzy mają mniej niż 16 lat, oczywiście muszą mieć zgodę rodziców. Wszyscy otrzymają nagrody, medale, jak w tamtym roku będziemy uczestniczyć i wszystkich serdecznie zapraszamy. Takie ciekawostki, które możemy podać z tamtych lat, to najszybszy na tym dystansie 10 km był uczestnik, który miał niewiele ponad 32 minuty, a najstarszy, który był 79-latek, przebieg dystans 53 minuty również. To jest też doskonały wynik. Także zapraszamy na to święto, święto niepodległości i święto sportowców, ludzi, którzy w ten sposób chcą te patriotyczne wyrazić swoje emocje i uczestniczyć w naszym biegu.
18: I z ramienia Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Biegaczy Się Biega chciałabym Was bardzo zaprosić na obchody Święta Niepodległości i na bieg niepodległości. Tak jak już Pan Wojewoda wspomniał, bardzo dużo informacji tutaj padło. Zapisy ruszają dzisiaj. Bieg odbywa się 8 listopada o 11.11. Jak zawsze poprzedzajmy ten bieg hymnem narodowym. Dlatego zachęcamy do udziału wszystkich kibiców, wolontariuszy, a także zawodników do udziału w biało-czerwonych barwach, akcencie, założenia jakiegoś akcentu patriotycznego lub zabrania ze sobą flagi. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Start i meta usytuowane są niezmiennie w parku miejskim tuż przy Muszli. Biuro zawodów będzie otwarte 2 dni, dzień przed oraz w dniu biegu. Zapraszamy serdecznie, bo tak jak pan wojewoda podkreślił, jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie i dzięki temu, że zwiększamy limit uczestników, stanie się to rekordowy bieg i wydarzenie sportowe u nas w regionie. Myślę, że nie było takiego dużego przedsięwzięcia jeszcze u nas w województwie. Dlatego mam nadzieję, że spędzimy ten czas wszyscy razem w bardzo dobrym nastroju, no i przy pięknej pogodzie, bo inaczej być nie może.
0: No pewnie, że inaczej być nie może. Trzymamy już teraz kciuki mocno za pogodę, która niestety ma się popsuć już po weekendzie. Ale listopad może wyglądać zupełnie inaczej. Jak na razie mamy październik, jak na razie jest weekend. No a my przechodzimy do kilku propozycji na fajne, miłe, ciekawe spędzenie wolnego czasu. Ale nie tylko. Powiemy sobie o czymś fajnym. Naprawdę.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: To może zajrzymy do Muzeum Zabawek i Zabawy, dlatego że od piątku możemy tam oglądać wyjątkową i absolutnie w pełni tego słowa myślę, że jest ta wystawa, ponieważ na wystawie możemy obejrzeć, jak Kielce tworzyły dziecięce marzenia. Na przykład słoń na kółkach, albo piesek na biegunach, albo kot w butach, czy tradycyjna lalka kielczanka. Te właśnie i wiele innych zabawek, które wyprodukowano w kieleckich spółdzielniach Gromada, Precyzja i Świętokrzyska, można oglądać na wystawie, która nazywa się Dobre, Ładne, Zapomniane z kieleckich spółdzielni zabawkarskich. Ekspozycja przybliża niezwykły, choć obecnie nieco zapomniany fragment lokalnego dziedzictwa przemysłowego i społecznego. W związku z tym bardziej warto zobaczyć, czym zajmowały się kieleckie zakłady produkujące zabawy i jak duże miały znaczenie dla miasta i mieszkańców w okresie powojennym, jak i później w latach 70. oraz 80. Ta ekspozycja to jest również pewien pion projektowy prezentujący archiwalne rysunki, prototypy i dokumentację techniczną. Dopełnieniem całości są najstarsze eksponaty, w tym unikatowe. Niewielkie misie z przełomu lat 40. i 50. XX wieku, wykonane metodą chałupniczą. Wystawa Dobre, Ładne, Zapomniane z kieleckich spółdzielni zabawkarskich pozostanie otwarta do końca grudnia. A już teraz nieco więcej na temat pracy spółdzielni zabawkarskich w Kielcach i eksponatów znajdujących się w Muzeum Zabawek i Zabawy opowie na antenie Przemysław Krystian.
19: Możemy zobaczyć udokumentowaną produkcję spółdzielni zabawkarskiej Gromada. Była to i największa, a z drugiej strony najstarsza spółdzielnia zabawkarska. Uchodziła za wzorcową, ponieważ została założona jeszcze przed wojną. Swoją działalność realizowała właśnie w Kielcach. Do dziś wielu Kielczan wspomina, jak pracowali przy produkcji tych lalek. Jak przychodzili do spółdzielni, odbierali materiały, zanosili do domu, tam wszystko łączyli w całość, a później lalki szły do sprzedaży. Dzisiaj to byśmy nazwali, że to jest typowy handmade, tak? Typowy wyrób ręczny, natomiast wyrób był spółdzielczy, czyli tak naprawdę był sprzedawany jako wyrób masowy, seryjny. Czyli mamy trochę odwrócenie proporcji. Dzisiaj coś, co jest robione bardzo często w fabryce, tak żeby podwyższyć jego wartość, bijemy pieczątkę handmade i liczymy na to, że sprzeda się lepiej. Kiedyś, żeby zabawka była jakby bardziej prestiżowa, to żadne handmade, to nie jest ręczna robota, to jest wyrób fabryczny, tak?
0: A jakie na przykład zabawki wychodziły spod rąk tych, którzy pracowali w spółdzielni zabawkarskiej Gromada?
19: Fantastyczne blaszane zabawki. Bardzo wiele osób takie miało. To jest jedno z tych miejsc, gdzie najczęściej słyszymy opowieści typu: zobacz synu, taką zabawkę miałem w dzieciństwie. Z drugiej strony muszę też podzielić się pewną anegdotą, którą miałem przyjemność wysłuchać tu na ekspozycji. Otóż proszę sobie wyobrazić takiego ojca z trzylatkiem, czterolatkiem, to ciężko było określić. I ojciec nagle przeżywa tą swoją fascynację tutaj i zaczyna temu swojemu synowi opowiadać, że taką zabawkę miał w przedszkolu i jak to się fantastycznie ją bawił. Reakcja tego małego chłopaka. Zerka na ojca, zerka na zabawkę, patrzy z niedowierzaniem i w końcu komentuje: ale badzie w tato.
0: Bo chyba często bywa tak, że to właśnie dorośli z sentymentem spoglądają na te zabawki, które są pokazywane na wystawach w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Nie tylko na te, które kojarzą się ze spółdzielnią zabawkarską Gromada.
19: To jest także przenoszenie w przeszłość i danie wyobrażeniom dzieciakom. O ile dorośli przychodzą do nas bardzo często ożywe swoje wspomnienia, to dzieci szukają tutaj inspiracji. Bardzo często te zabawki historyczne, te zabawki z minionych dziesięcioleci, a jeszcze wcześniej stuleci, zaskakują te dzieci, że to nie są te zabawki takie jak w dzisiejszym sklepie, że jeżeli chcemy wybrać zabawkę, to chyba lepiej iść do sklepu niż do muzeum, ale potrafimy także i dzieci zaskakiwać, i także dzieci znajdują tu coś ciekawego. Niejednokrotnie też to wychodzą z takim przekonaniem, że no niestety szkoda, że tych zabawek już w sklepach nie ma, bo chętnie bym sobie taką kupił.
0: A więcej takich opowieści o zabawkach usłyszą ci, którzy wybiorą się, ja raz jeszcze przypomnę, Dobre, Ładne, Zapomniane z kieleckich spółdzielni zabawkarskich. Tak nazywa się wystawa, którą do końca grudnia możemy oglądać w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. A nie mówiłem, że będzie coś fajnego i miłego, bo przecież takie wspominki naszych lat dziecięcych

0: pomiędzy dwoma dystrybutorami, a następnie podszedł pod okienko i poprosił ją o wezwanie taksówki. Jak sam przyznał, nie był w stanie dalej kierować autem. Kobieta, podejrzewając, że kierujący może być nietrzeźwy, wezwała stróżów prawa, a po dotarciu na miejsce ostrowieccy policjanci zastali wskazanego przez zgłaszającą mężczyznę. Nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 75-letni mieszkaniec miasta. Mundurowi poddali go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wstępne badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyźnie została pobrana krew do badań. Senior musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Grozić mu może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. A na uznanie i pochwałę zasługuje obywatelska postawa zgłaszającej, dzięki której nietrzeźwy kierowca nie ruszył w dalszą drogę i nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, jazda w stanie nietrzeźwości niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego wypadku. Apelujemy o trzeźwość za kierownicą, a taksówki wzywajmy zanim wsiądziemy na fotel kierowcy. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tę godzinę magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas, Michał Pustuła. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.